Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię.

0: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
1: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
0: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślał, że plan jest ten słodziak.

0: Poznań. Kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo.
2: No hello.
1: No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałaś poczty? Dobra, no to na żywo jeszcze raz, no?

0: Radio SK.
1: Może mam trochę problemów, wiem. Może wszystkiego się czepiam, wiem. Ale nie dam sobie wejść na głowę.

0: Music News.
1: Ja zawsze lubię nasze spotkania, bo z nich zawsze wynikają fajne rzeczy i czekałam też na to spotkanie. Julia Jarocka naprzeciwko mnie, cześć.
2: Cześć, bardzo mi miło.
1: Ze swoim nowym singlem Savoir Vivre, to na początek wyjaśnij, o co chodzi z widelcem.
2: Tak, widelec, jejku, to jest taki motyw przewodni, wizualny, który będzie towarzyszył mi, myślę, przy całej promocji mojej trzeciej płyty, która właśnie będzie nazywać się Savoir Vivre i teraz wydałam... pierwszy singiel z tej trzeciej płyty. No i tak szukałam właśnie takiego symbolu, który będzie najlepiej opisywał właśnie ten savoir vivre i tak od razu pomyślałam sobie sztućce. Sztućce byłyby świetnym pomysłem, ale łyżka trochę taka za bardzo łagodna, nóż trochę
1: nóż agresywny już
2: tak,
1: bardzo.
2: Tak, zbyt agresywny, a widelec wydał mi się taki poetycki, taki właśnie niejednoznaczny i stwierdziłam, że kurczę, może zrobię taki dwumetrowy w ogóle. No i na początku się pojawił właśnie pomysł, żeby zrobić dwumetrowy metalowy widelec z aluminium u ślusarza, który właśnie potem był takim głównym rekwizytem w teledysku, a potem stwierdziłam jeszcze, że zrobię w sumie stylizację własnoręcznie z widelcami, więc te widelce będą się przewijać przez cały ten album.
1: Przyznaję, że widelce to moja słaba strona, jeżeli o savoir vivre chodzi. Znaczy wiem, że je trzeba tam odkładać w jakiś konkretny sposób, ale w jaki to już trochę mnie nie zawsze interesuje.
2: Słuchaj, nie przepytuj mnie w ogóle z savoir vivre, ja jestem nogą, jeżeli o to chodzi.
1: Zwłaszcza, że singiel jest w kontrze do savoir vivre. Tam było mowa o tym, żeby odrzucić właśnie zasady savoir vivre.
2: Ja nic nie mam do savoir vivre. Ogólnie uważam, że są to na pewno potrzebne zasady, aby nam się wszystkim dobrze żyło w społeczeństwie i też uważam, że szacunek do drugiego człowieka i takie elementarne zasady savoir vivre są jak najbardziej okej. Okay. Dla mnie ta piosenka, w której śpiewam faktycznie, że savoir vivre nie obowiązuje, dziś jest bardziej o tym, żeby po prostu ufać sobie, żeby być sobą i żeby... To jest taki dla mnie krzyk wyzwolenia, wiesz, żeby po prostu to być sobą.
1: Tak. Ale tam się też muzycznie dużo zadziało. Że to jest taki numer, nie chcę go określać mianem bangera, ale pewnie wiesz, o co mi chodzi, kiedy używam tego słowa w tym kontekście, no bo tam muzycznie po prostu dostajemy pewien przeskok i nagle jest niezła impreza w brzmieniach.
2: To prawda. Właśnie myślę, że cała ta płyta będzie właśnie w takich elektronicznych, mocnych, mrocznych klimatach, żeby trochę nie dać słuchaczowi wytchnienia, żeby go zmęczyć tą płytą. I teraz jestem właśnie w takiej swojej erze muzycznej, bardzo mocnej, elektronicznej. No i świetnie się w tym odnajduję.
1: To jest trochę coś innego niż to, co dostaliśmy w gorsecie.
2: Tak, faktycznie. Tam w ogóle jest też miks takich bardziej gitar akustycznych, są numery bardziej balladowe, jest też sporo elektroniki. Myślę, że na tym drugim moim krążku też jest pewna zapowiedź tego trzeciego krążka już w piosenkach typu Skalpel, na przykład takich mocniejszych elektronicznych brzmieniach, ale teraz czuję, że właśnie ta elektronika wręcz płynie mi w moich żyłach i chcę dać temu upust i wiem, że może, no już czytałam komentarze ludzi, że dla niektórych nie jest to do końca taki pożądany kierunek i tam niektórzy mówią, że Boże, rąbanka i raczej tak to oceniają krytycznie, ale mi się to bardzo podoba, sama słucham na co dzień takiej muzyki, bardzo mnie ona inspiruje i czuję, że właśnie tutaj się odnajduję teraz najlepiej.
1: A ja się nie zgodzę z tym hasłem rąbanka, bo tam moim zdaniem to ma cel, to ma wydźwięk konkretny i to też nie jest do końca tylko o rąbance, ale też tam jest treść.
2: Powiem ci, że ja właśnie w tej elektronice bardzo znajduję dużo przyjemności z eksperymentacji w ogóle i że tak dużo przyjemności na przykład nie znajdowałam tworząc muzykę bardziej taką organiczną na gitarach i takich prostszych może brzmieniach, a tutaj po prostu z Maurycem, z moim producentem mamy tyle zabawy z, wiesz, przyspieszaniem tempa, ze zwalnianiem go, z zabawą, z czopowaniem wokali, jakby to jest, to daje naprawdę takie nieskończone pole manewru i eksperymentacji i bardzo, bardzo przyjemnie nam się to tworzy.
1: A bałaś się trochę? Bo powiedziałaś, że pojawiły się komentarze, a nie ten kierunek. Miałaś taką myśl w głowie, tworząc materiał na płytę savoir vivre, że a może bardziej zachowawczo, może dam to, co już ludzie znają jako mnie, Julię Rocką?
2: Powiem ci, że przy tym drugim krążku miałam bardzo dużo takich lekcji i bardzo dużo się dowiedziałam o sobie w ogóle i miałam właśnie ogromny problem z tym, żeby nie spełniać właściwie tych oczekiwań, a ta presja była z każdej strony, że już przy tej trzeciej płycie ja wiedziałam, że ta główna myśl, która mi musi przyświecać, to jest po prostu moja taka przyjemność przede wszystkim z pisania tych piosenek i absolutnie brak cenzury. Więc nie bałam się. Wiedziałam, że muszę pierwszorzędnie po prostu dawać upust swojej takiej jak najbardziej szczerej ekspresji i nawet jeżeli coś jest ryzykownym rozwiązaniem, to ja nie chcę myśleć o tym, co ktoś sobie pomyśli, więc można powiedzieć, że trochę egoistycznie robiłam ten album dla siebie. Ale no, faktycznie miałam może takie wątpliwości momentami, że ciekawa byłam po prostu, jak słuchacze odbiorą ten nowy rozdział muzyczny i widzę, że zdania są podzielone, ale oczywiście też jest dużo zwolenników, więc bardzo mnie to cieszy.
1: Ty trochę już o tym powiedziałaś. Savoir Vivre będzie reprezentatywny dla całej płyty, jak rozumiem. Trochę dostaliśmy to, czego możemy się spodziewać po twoim trzecim albumie, słuchając tego singla.
2: Oj, zdecydowanie, tak. I chciałabym, żeby tak naprawdę każda piosenka, no może nie każda, ale większość, żeby też walczyła trochę z konwenansami i z takimi normami społecznymi. Że tam będzie dużo takiego wytykania tym wszystkim takim cechom, które mam wrażenie, że w naszej kulturze i społeczeństwie są takie, no pełne fałszu i gdzieś
1: tam. A czy o takiej dulszczyźnie mówisz?
2: Oj, tak, tak, tak. Sama trochę się, mam wrażenie, trochę wywodzę z takiego kontekstu właśnie czy szkoły, czy takiego wychowania, gdzie te oczekiwania były gdzieś bardzo wygórowane i właśnie taka idealizacja tego życia, a ja gdzieś tam lubię się dokopać, co jest pod podszewką i mówić o tym, co jest pod spodem, no.
1: Ale czy już na życie wyłączyłaś w sobie syndrom, który zakładam, że mogłaś gdzieś po drodze mieć, takiego people pleasera?
2: Oj, absolutnie tak. Absolutnie tak i właśnie bardzo się cieszę w ogóle, bo ja praktycznie tą całą płytę już mam skończoną i ona bardzo szybko wypłynęła gdzieś tam ze mnie i tak jak przy drugiej płycie czułam, że mam permanentną blokadę, tak właśnie mam wrażenie, że fakt, że zaufałam sobie w tym przypadku i przestałam myśleć o jakichś oczekiwaniach, czy to wytwórni, czy producenta, czy rodziny, czy właśnie słuchaczy i po prostu zaufałam sobie, swojej intuicji, to ta płyta po prostu jakoś tak samoistnie ze mnie wyszła i bardzo, bardzo się z tego cieszę.
1: Tam jest też mocny teledysk. Piękny zresztą, bo komentarze na przykład a propos teledysku są: wow, Julia, ale miałaś pomysł na teledysk.
2: Bardzo mi miło. Faktycznie mamy taki pomysł z moim menadżerem, żeby do każdego utworu był oddzielny teledysk i ta warstwa wizualna od zawsze była dla mnie bardzo istotna. I od początku tak myśleliśmy o tym, żeby w tym teledysku był gigantyczny żyrandol. I wtedy pojawił się problem, ponieważ to nie było wcale łatwe i pisaliśmy naprawdę do bardzo wielu placówek w Polsce, nie tylko w Warszawie, ale w całej Polsce, do różnych hoteli, centrów handlowych, do jakichś teatrów, aby nam użyczyli właśnie salę z wielkim żyrandolem. I okazuje się, że wcale nie było to takie proste. Aż w końcu mojej mamie przypomniało się, że parę miesięcy wcześniej była na targach Expo w Nadarzynie i że tam była jakaś firma, która miała wielkie żyrandole. Więc ja oczywiście poprosiłam ją o kontakt, skontaktowała mnie z tą firmą i okazało się, że właśnie firma z Gliwic zgodziła się po prostu wypożyczyć mi ten żyrandol za darmo do teledysku, więc to było coś niesamowitego. Oczywiście było dużo logistyki z tym, żeby go przewieźć i potem zwrócić do Gliwic, a sam żyrandol ważył 70 kilo, był warty naprawdę parę dziesiąt tysięcy i miał 50 żarówek, więc samo rozstawianie, wiesz, na planie klipu tego żyrandola to było wyzwanie, szczególnie, że bardzo się bałam, żeby go nie zniszczyć.
1: Też ładne są kulisy, które pokazujesz. Na przykład kręcenia teledysku i tego, co pada z offu, kiedy chodzisz na przykład na bieżni z wielkim widelcem.
2: Ojejku, no lubię się tym dzielić, bo wydaje mi się, że to też jakoś tak może przybliżyć moim słuchaczom, jak to wszystko wygląda od kulis, no i że to nie jest wszystko takie idealne. Też nie ukrywam, że teraz jestem niezależną już artystką, więc też wszystko praktycznie finansuję sama. I ten teledysk, tam były jakieś opinie, widziałam w komentarzach właśnie, że to w sumie jest bardzo minimalistyczne. Ale de facto jakby ci ludzie się dowiedzieli, za jakie pieniądze to wszystko powstawało, to myślę, że bardziej by może to nawet docenili, bo wszystko w zasadzie robimy na patencie i dlatego tak bardzo dużo też od siebie po prostu tej pracy daję, bo nie zawsze można po prostu opłacić dodatkowe osoby do pomocy.
1: Ale wtedy jest materiał na media społecznościowe.
2: Dokładnie.
1: Jak się robi wielki widelec albo sukienkę z widelców, wszystko można po prostu pokazać.
2: Tak, tak, właśnie ta sukienka z widelców też bardzo mnie cieszy w sumie, że tak odkryłam znowu w swoim życiu tą pasję do mody, która gdzieś tam już w liceum była i stwierdziłam, że że kurczę, ta sukienka z widelców tak trochę zapoczątkowała moją taką myśl, że może do każdej piosenki w zasadzie zrobię sama stylizację i wtedy oszczędzasz na styliście.
1: Czasu trochę więcej, ale wszystko jest warte. Gra jest warta tej świeczki, uważam.
2: Tak, oszczędzasz na styliście, ale w sumie za wszystkie materiały musisz sama zapłacić, więc coś za coś. No i mnóstwo czasu, tak jak mówisz, trzeba na to poświęcić.
1: Czy kilka lat temu, jak sobie siebie przypomnisz jeszcze z czasów szkoły aktorskiej, to jak sobie wyobrażałaś ten rok 2026 versus to, gdzie teraz jesteś, co teraz robisz, że wydajesz trzecią płytę?
2: Jest to naprawdę niesamowite, bo ja w sumie w szkole aktorskiej w ogóle nie marzyłam o tym, żeby śpiewać i kończąc szkołę zastanawiałam się w ogóle, co ja będę robić po szkole. Szczególnie, że no ta moja ścieżka aktorska, powiedzmy, wcale jakoś tak świetnie się nie udaje, ale okazuje się, że się naprawdę bardzo dobrze spełniam w muzyce i nie dość, że tworzę piosenki i je wykonuję i piszę teksty, to jeszcze mogę w bardzo multidyscyplinarny sposób się rozwijać, bo robię właśnie te stylizacje sama, ogarniam rekwizyty, jakieś scenografie, potem często montuję różne też materiały, więc naprawdę no, bardzo rozwijające. Już nie mówiąc o całej biurokracji, umowach i całym tym backgroundzie prawniczym oczywiście, który też, nad którym czuwam.
1: Od tego w szkole aktorskiej raczej nie uczy.
2: No niestety
1: nie. Backgroundu.
2: Uwierz mi, że bardzo, bardzo.
1: Ale tego w żadnej szkole nie uczą, moim zdaniem. Znaczy, jeżeli idzieś na zarządzanie albo ekonomii, to chwała im za to, ale w zawodach, które potem muszą się tym zajmować, to jest to pewna męka.
2: Dokładnie, dokładnie tak. Także cieszę się, bardzo rozwijająca przygoda.
1: No, ale przepraszam, grasz w teledyskach.
2: Tak, w zasadzie tak, więc można powiedzieć, że jednak to aktorstwo gdzieś tam też jest na pewno. No i śpiewając oczywiście też na pewno śpiewam z jakąś intencją, więc można powiedzieć, że interpretuję te piosenki i że w jakimś stopniu jest to, powiedzmy, piosenka aktorska. Chociaż bardzo mocno jest to moje i nie wiem do końca, czy może aktorskie, czy bardziej po prostu takie szczere.
1: A jest to gdzieś w twojej głowie ta ścieżka aktorska? Czy muzyka pochłonęła cię tak bardzo, że trochę po pierwsze trudno byłoby to połączyć, a po drugie ona wymaga tyle energii, tyle zaangażowania, tyle czasu i tyle siły, że
2: jak
1: no,
2: najbardziej
1: trochę kalendarza nie starczy.
2: Jak najbardziej w moim sercu zawsze jest miejsce na aktorstwo i chodzę na castingi i mam nadzieję, że niedługo coś się uda zrobić. Tak, nie ograniczam się absolutnie do muzyki.
1: A kiedy ta płyta, jak już powiedziałaś?
2: Kiedy płyta?
1: Jak ona już tam leży prawie gotowa, to znaczy ja wiem, że proces jeszcze od nagrania do wydania bywa długi, ale mam nadzieję, że krótszy niż dłuższy
2: tak,
1: w twoim przypadku.
2: Tak, jeszcze muszę wszystkie stylizacje zrobić, jeszcze muszę wszystkie te
1: parę widelców.
2: Tak, parę widelców jeszcze trzeba tam wyciąć z metalu i tak dalej. Więc myślę, że póki co będziemy wydawać single i powolutku wszystko promować. No i myślę, że na początku 2027 roku 2000 to ty mi musisz powiedzieć.
1: 2027.
2: O, właśnie czekałam na to. Tutaj z Kasią na pewno dużo się nauczę dzisiaj o poprawnej polszczyźnie.
1: A poprawianie to też nie leży podobno w dobrych manierach Savoir Vivre.
2: Ale ja chcę właśnie, to jest pożądane.
1: Będziemy łamać konwenanse. Ile przewidujesz kawałków? To znaczy, ile jest już na takim etapie gotowe, klepnięte? Wiadomo, że będą na płycie. A co się jeszcze może wydarzyć, o czym może sama jeszcze nie wiesz ty?
2: Płyta będzie pisana boldem, będzie z dużych liter, więc stwierdziliśmy, że musi tych kawałków być 10, bo 10 to jest taka liczba po prostu, która...
1: Pełna.
2: Tak, pełna.
1: Moim zdaniem pełna.
2: I taki będzie właśnie ten album. W sam raz.
1: Taki album, który nazwałabyś koncept albumem?
2: Wiesz co, to nie było nasze zamierzenie i w ogóle nie chciałam absolutnie na początku się ograniczać właśnie i nakładać jakiś ram też Maurycemu, bo on mnie zawsze też pytał, o czy taki kierunek, czy taki. Ja mówię, słuchaj, na razie piszemy wszystko spontanicznie, to co nam się podoba i nie ograniczamy się, tak jak w przypadku drugiej płyty, co było błędem. Ale jakoś, powiem szczerze, że ta płyta o dziwo jest bardzo spójna. Bardzo mnie to zaskoczyło, że po prostu tak spontanicznie daliśmy w sumie upust tym emocjom podczas pisania i naprawdę okazuje się, że ta płyta jest bardzo spójna i tekstowo, i konceptualnie, i brzmieniowo, więc cieszę się.
1: Czyli trochę bez planu, ale tak, jednak powstało.
2: Tak, dokładnie.
1: Pełne dziecko, jakkolwiek to źle brzmi.
2: Dokładnie.
1: Życzymy wszystkim pełnych dzieci, żeby takie im się rodziły, na jak albumy.
2: Na jedzą.
1: Chodziło mi o takie spójne i stuprocentowe, że tak powiem, dzieło. I to się chyba wydarzyło. Ale nie, to się wydarzy właściwie.
2: To się wydarzy. Na pewno jeszcze jakieś poprawki tam się wydarzą i doszlifowywanie tych wszystkich numerów, bo ja zawsze wiercę dziurę mojemu producentowi bardzo i on już jest taki, że dobrze, oddajmy to, oddajmy, a ja jestem taka, nie, posiedźmy jeszcze tam coś poprawmy, a może jeszcze ten wokal poprawmy, a jeszcze to. On jest taki bardziej na chillu. Ja jestem oczywiście control freakiem, ale świetnie się dogadujemy razem i ostatecznie myślę, że ta współpraca przebiegła naprawdę wspaniale.
1: A efekty tej współpracy do usłyszenia na nowych singlach Julii Rockiej, m.in. na singlu Savoir Vivre i kolejnych, które się ukażą, a będą zwiastowały trzecią płytę tej artystki. Więcej takich wywiadów na sk.pl w zakładce podcasty.
0: Margaret, dzisiaj u nas w naszym studiu z premierą swojego nowego numeru, który jest trochę o tym, żeby najpierw zaakceptować siebie. A świat często nam to utrudnia.
3: Ojejku, no świat nam przede wszystkim to utrudnia, bo świat nam daje tą kontrę, że my po prostu patrzymy sobie na tym Instagramie na czyjeś życie, które jest lepsze, ładniejsze, ładniej sfotografowane i nam się wtedy w tej kontrze coś po prostu w głowie tam zaczyna wydawać. Ja też staram się po prostu zawsze wracać wtedy do tego, że wiem, że to, nie, że to jest iluzja, że każdy z nas ma swoje jakieś problemy, ale chyba po prostu bym wróciła, właśnie tak bym się odwróciła teraz od tych problemów, bo też ta piosenka jest tak wprost radosna i ona jest tak wprost o cieszeniu się właśnie w warstwie lirycznej ze swojego ciała, z tego jakiegoś takiego, że to jest tak dla mnie takie dziewczyńskie wychodzenie na imprezę i szykowanie się przed tą imprezą, to jest takie chcę się taka poczuć super i po prostu sobie tańczę, jednocześnie malując się przed wyjściem z moimi przyjaciółkami na przykład, że i to jest tego typu emocja, tego typu energia, z którą wchodzę w ten nowy rozdział muzyczny i cieszę się, że właśnie to jest takie wprost radosne, bez powodu, bez jakiegoś tak ukrytego drugiego dna, nie? Że to jest po prostu o radości i celebrowaniu siebie. No i myślę, że ta piosenka też trochę wyłuskuje, trochę śmieję, że to jest taka oda do tyłka, bo trochę jest, bo ja tam zaczynam słowami cały ten utwór. Hey, see you looking in my eyes, can't stop thinking about my ass, I can't blame you, cause it's nice. I to znowu powrót do tej po prostu trochę cielesności, do akceptowania siebie, ale w takim wydaniu, że po prostu cieszę się. Lubię siebie, lubię swoje ciało, lubię się nim cieszyć, lubię tańczyć i wytańczać wszystkie emocje. No i to jest o tym. Dużo jest tam radości.
0: A dużo zajęło ci czasu dojście do tego wniosku, że się cieszysz ze swojego ciała, że je akceptujesz, że je doceniasz i że ono jest właśnie od tego, żeby wyrażać głównie radość. Bo wiesz, to nie jest łatwy proces.
3: To nie jest łatwy proces i dobrze, że powiedziałeś, że to jest proces, bo to nie jest tak, że też tak się czuję codziennie po prostu, że w ogóle my kobiety żyjemy też w cyklach i po prostu nie ma co gadać, że są po prostu dni, w których myślę, że będę puszczała sobie tę piosenkę, żeby sobie dodać tej energii i dodać sobie tego tego slejowania, ale faktycznie w momencie, w którym to pisałam, to tam byłam.
0: To dobrze, no to jest dobry objaw, tak. Dlatego to czuć z tego kawałka. Let You Talk About It to jest w ogóle tytuł tego numeru, który zapowiada, jak już sama powiedziałaś, trochę nowy rozdział i nową erę. I teraz pytanie, za które być może się obrazisz, ale mam nadzieję, że nie. Ja tam trochę słyszę brzmienia z Cool Me Down na przykład i z tego okresu. Ale mówię o brzmieniu, nie mówię o w ogóle przekazie i o Margaret jako takiej, ale klimat i atmosfera.
3: Wiesz co, w ogóle się nie obrażam, bo ja też w ogóle też lubię, kurde, te rzeczy, które robiłam wcześniej, po prostu się pozmieniałam ja bardzo, ale też wyczuwam w tym, nie słyszę tego muzycznie, ale wyczuwam w tej intencji takiej po prostu, że ten pop jest wprost radosny, że tam na przykład przy Tańcz Głupia, który zresztą bardzo lubię i lubię do tego wracać, że tam właśnie mamy to drugie dno, że ta piosenka jest w jakimś sensie radosna i energetyczna, ale
0: trochę ma mrok.
3: Ale ma dużo mroku w sensie, tak. Ma dużo mroku w sobie, ale ci tylko Baury, to jest po prostu kawa na ławę, jestem dzisiaj wesoła, dzień dobry, do widzenia, no i o co ci chodzi. I to jest taka emocja, którą ja po prostu ostatnio też taką reprezentuję i chciałabym po prostu puścić dalej, chciałabym żeby po prostu tak ludzie szerzej też mogli się też tak poczuć. A nawet jak się tak nie czują, to żeby właśnie piosenka im to dała.
0: Zwłaszcza, że my potrzebujemy takich numerów. Mamy dużo numerów do myślenia, dużo numerów z drugim dnem,
3: tak.
0: A ciągle trochę podchodzimy do kawałków, które są wprost optymistyczne, radosne i bardzo nam potrzebne, zwłaszcza patrząc na przykład na to, co się dzieje za oknem. Mamy minus 10 i wieczną szarość w Polsce, że to takie trochę głupio się przyznać, że to jest właśnie taki kawałek, który sobie włączam. Ja bardzo dużo włączam takich numerów i bardzo często ich szukam.
3: Tak, ja jestem dokładnie tą samą dziewczyną, która jak jest jej gorzej, to włączam sobie właśnie piosenki, które mi dodadzą, a nie będą mi jeszcze odejmowały od tego humoru. I faktycznie jest coś w tym, że my tak bierzemy uśmiech i radość i szczęście za coś mniej ważnego i istotnego i głębszego niż smutek. I wydaje mi się, że to jest pułapka po prostu, bo koniec końców, nie wiem, czy fajniej przeżyć życie będąc takim uduchowionym i smutnym, czy może po prostu lekko i radośnie. Ja byłam i tu i wolę lekko i radośnie.
0: Wydaje mi się, że to też wynika z tego, że mamy takie poczucie, że radość i uśmiech jest pewną stałą w naszym życiu, czymś, co się dzieje cały czas, a te gorsze momenty są chwilowe, a to jest nieprawda. Jak się na to spojrzy, to czasami
3: jest
0: jeden do jednego i jest odwrotnie.
3: Że jest odwrotnie, my też mamy tendencję do... Ale to jest po prostu ludzkie, nie? Że do zamartwiania się na przykład. Ja też tak mam, że się zamartwiam na zaś. A później na przykład się okazuje, że jak wydarzają się w naszym życiu różne sytuacje i jak odejdą nam te wszystkie rzeczy, o których my się teraz martwimy, ale nie wiem, musimy zawalczyć o życie. Bardzo często ostatnio mój bębniarz miał po prostu wypadek na motorze i ma problemy z nogą i miałam z nim taką rozmowę bardzo pouczającą dla mnie. Mówi, kurde Gosia, idę teraz po ulicy i mam taką dopaminę, taki strzał dopaminowy, tak się cieszę, że idę. I my o tym często faktycznie zapominamy, bo lubimy się pozamartwiać, a co ta tam... Tamta, co ona tamta wyprawia, a tutaj zimno, a tu, i jakby to też jest o naszej rzeczywistości, tak jest, ale ja będę po prostu starała się tym moim nowym rozdaniem trochę tą rzeczywistość tak kolorować, w bardzo jasnych i pastelowych kolorach, chociaż mówię teraz o tej piosence, ale album oczywiście będzie miał swoje różne zakręty, bo jest też podzielony muzycznie na trzy części i to będą trzy mini albumy.
0: Body,
3: Voice and Mind, tak. Zaczynamy od tego tańca, więc jest tak po prostu tanecznie, energetycznie i radośnie, ale rozkminki też będą w części dalszej.
0: To jest coś, czego też myślę potrzebujemy dla równowagi takiej w życiu.
3: W ogóle
0: czasem
3: centrum.
0: Rozkminę, żeby docenić to, o czym powiedziałaś, że jest jakieś szczęście, jakaś radość, którą warto generować tak często, jak się da.
3: Tak. Tak, generalnie poszukiwanie centrum i w ogóle, gdzie to centrum jest. Znowu jestem Małgorzata Coelho, ale trudno, tak mam. Że to jest jakby chyba w ogóle najważniejsze dla mnie w życiu po prostu cały czas, żeby trzymać się centrum, żeby nie przesadzić w każdą ze stron, bo to jest chyba jakieś takie największe moje ostatnie... Że po prostu ekstrema nie są zdrowe, nie są fajne, są bardzo jakieś, są bardzo...
0: Dają też dużo emocji, dużo dopaminy też
3: dużo
0: dają.
3: Dużo dopaminy, ale w środku jest najlepiej, najwygodniej.
0: A to czym jest teraz to twoje centrum?
3: Moje centrum, to jest ciekawe pytanie. Moje centrum jest na pewno, na tej płycie rozbrzmiewa w muzyce popowej faktycznie, bo ja taka jestem, ale też cały czas mam... Cały czas mam takie pytania, Megi, czy jeszcze zarapujesz? Megi, czy zaśpiewasz na przykład coś bardziej jazzującego? Czy będzie drugie byle jak? I ja sobie myślę, że to moje centrum teraz, w którym jestem, to jest właśnie te wszystkie rzeczy razem. W sensie, że to nie jest tak, że ja teraz skończę z popem i zaczynam nową erę rapową, że ja już jestem tym wszystkim i że ja już niczego nie zamykam, niczego nie kończę, z nikim się nie żegnam, tylko po prostu... Tak troszkę przytulam te wszystkie wersje siebie, które były wcześniej, które w sobie teraz odkrywam na nowo, no bo na przykład takie brzmienie bardziej klubowe, mimo rzeczy wielu, które robiłam, no to dla mnie jest coś nowego. I faktycznie ta epka pierwsza, która jest o tańcu, o ciele, będzie epką bardziej taką klubową, taneczną.
0: A w życiu też znalazłaś swoje centrum? Bo teraz była taka przerwa, nie mieliśmy trochę Margaret. Mm. Czy to też jest odnalezienie centrum, że po prostu czasami mówisz sobie, dobra, teraz potrzebuję czasu, kiedy mnie nie będzie i jesteś z tym okej, bez stresu, a co jeśli ludzie zapomną? A wiesz, bo to się pojawia w głowie.
3: Tak, to się pojawia w głowie, tym bardziej w tych czasach, w którym wszystko nas po prostu atakuje z tego telefonu i ja też mam bardzo często takie uczucie FOMO, że kurde, tu mnie nie ma, tam mnie nie ma, tutaj się dzieje, a ja po prostu zarosnę zaraz tym mchem. ale też wiem, że to jest po coś, co mnie buduje i to są te momenty, w których ja mnie nie ma, jakby tak widocznie, ale ja jestem bardzo wtedy w procesie twórczym i wiem, że też nie da się połączyć tych procesów. W sensie kreowanie jest tak intymnym procesem, a później wydawanie muzyki i bycie w takim tą wersją siebie ekshibicjonistyczną, że to trudno jest łączyć, więc ja bardzo lubię te okresy, w których się troszkę zaszywam.

0: budują i naprawdę trochę grzebiesz w sobie, to trochę nieraz dla mnie jest, więc będę mówiła o sobie, że jest to jakaś forma terapii. Nie mówię, że piosenki, o których piszę i te teksty są jeden do jeden, co się dzieje u mnie w życiu, bo to nie jest. Ale, dokładnie, ale jakby zawierają się tam sentencje czy słowa, w które ja wierzę, które są mną i tak dalej, więc to jest trochę
1: terapeutyczne.
0: Te słowa, dokładnie. Więc byciu w tych dwóch światach naraz jest naprawdę, można oszaleć, bo z jednej strony dotykasz duszy, a później masz być po prostu jakimś takim freakiem social mediowym i wiesz, i tutaj
1: chodzić z wywiadu na wywiad, no, ze ścianki na ściankę.
0: I to jest, to po prostu, to są dwa różne światy i to sobie przeczy, więc to byciu w takich cyklach dla nas artystów, myślę, jest ważne i potrzebne dla, no właśnie dlatego bycia w centrum, że to wszystko ma swój czas.
1: Powiedziałaś o zamartwianiu się. Czy zdarza ci się jeszcze zamartwiać o premiery piosenek? To znaczy, zrobiłaś wszystko, co mogłaś, jest teraz premiera i co się dalej wydarzy? Myślisz czasem o tym naprzód, czy się oduczysz tego, mówiąc sobie, zrobiłam wszystko najlepiej, jak się da. Teraz to już, no sorry, nie mam na to wpływu.
0: Tak. Tak, myślę, że uczę się, to jest dobre słowo.
1: Ale to jest bardzo trudne,
0: zakładam. To jest bardzo trudne, bo oczywiście chciałoby się zawsze, może jeszcze coś mogę zrobić, może jeszcze, nie wiem, może jeszcze takie, może jeszcze tak to wypromujmy, może jeszcze zróbmy to. Ale faktycznie ja zawsze mam moment, dzień premiery jest dla mnie takim dniem smutnym akurat.
1: Dlaczego smutnym jest dzień premiery?
0: No bo to jest taki dzień, bo do momentu premiery to jest tak, że wow, jeszcze nikt o tym nie wie, że jest taka ekscytacja, ten utwór jeszcze nie wyszedł i tak trochę nie wiadomo, jak ludzie na niego zareagują. No a premiera też takie, o dobra, wszyscy wiedzą.
1: No ale przy premierze przynajmniej dostajesz komentarze od swoich słuchaczy, którzy mówią, wow, Margaret, super, czekałam na ten numer.
0: I to mnie stresuje.
1: Boisz się odpalać wtedy Instagrama, tak, mediów społecznościowych i YouTube'a?
0: W dzień premiery zazwyczaj staram się, nie zawsze mi się to udaje, ale staram się na przykład odkładać telefon i w ogóle go nie mieć. I na przykład zawsze staram się, proszę kogoś, żeby ktoś inny włożył tego posta z mojego teamu. W sensie, ja go przygotuję tam, napiszę wszystko, ale ja nie chcę na to patrzeć. Nie wiem, czemu tak mam. Ale
1: a prosisz też kogoś, żeby ci wyselekcjonował kilka rzeczy, tak żebyś miał jakiś ogląd sytuacji, żeby zajrzał tam za ciebie i potem dał ci taką pigułkę. Tak, zobacz, Małgosia, jest tak.
0: To zawsze piszę wieczorem do Adriana i piszę do Adriana, no jak tam? No i on wtedy pisze, no jest super tam, mega się podoba coś tam. I jak on mi mówi, że super, mega się podoba, to ja wtedy tak, no może wejdę, może ten. A jak tak mówi, że no, że fajnie, że tutaj pracujemy, to wtedy nie wchodzę.
1: Jest już ukuty język na to, czy jest dobrze, czy mogłoby być lepiej.
0: Nie, ale zazwyczaj ten po prostu moment premiery jest jakiś taki bardzo, no tak naprawdę taki intymny. Jest to często porównywane do jakiegoś takich porodów, ale jest to jakieś dziecko.
1: Jakieś dziecko
0: jest,
1: dodajesz,
0: jakieś dziecko
1: światło.
0: I on jak wychodzi na ten świat, no to ten dzień narodzin jest taki, no, że muszę na siebie uważać, że tak powiem, że wtedy jestem jak z tym przysłowiowym jajkiem. Więc tak. Lubię na przykład sobie sadzić kwiatki, o.
1: Ale to jest, myślę, bardzo cenna lekcja dla młodych artystów, którzy wchodzą i oni jeszcze tego nie wiedzą, co ty już wiesz po tylu latach bycia tu, gdzie jesteś, że czasami trzeba sobie zrobić krok wstecz dla własnych emocji i dla własnego dobrostanu.
0: Bo to po prostu nic nie zrobi dobrego ani złego, w sensie, bo ja mówię o tej sytuacji w dwie strony. Kiedyś, bo to jest jak kredyt w banku. Jak wydajesz numer i spływa na ciebie cały ogrom braw i oklasków i ty zaczynasz się w tym pławić i zaczynasz mówić, oj, to jest super, Boże, oni wszyscy są super. No i chodzi o to, że ten pik dopaminowy, on później zjeżdża jednak na dół.
1: Najgorsze
0: i to jest
1: stop,
0: zawsze kosztem. A jak na przykład wkręcisz się, że ojejku, jest źle, nie wiem, chciałabym mieć więcej komentarzy, fajniejszych, lepszych, żeby ktoś to bardziej docenił, no to też masz później zjazd, więc ja w ogóle po prostu staram się nie robić tych górek.
2: SK Poznań News.
3: Czas na magazyn reporterów SK Poznań, Paweł Adamczewski. Mają ponad 100 lat, bo oficjalnie powstały w 1921 roku, a nieoficjalnie już kilka lat wcześniej i są dziś jednym z najbardziej charakterystycznych punktów na mapie Poznania. To także jedno z pierwszych miejsc, jakie mogą zobaczyć turyści przyjeżdżający do miasta pociągiem. A jego historia jest zdecydowanie warta poznania. Na spacer po międzynarodowych targach poznańskich wybrał

0: Właśnie Natalia Chrystek.
1: Jestem na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Ze mną jest Maciej Kaczmarek, przewodnik po targach. Cześć.
2: Cześć, witam was.
1: Ile zazwyczaj zajmuje taka wycieczka, takie oprowadzanie po targach?
2: No, jeżeli ktoś ma troszeczkę czasu, dla mnie to są nawet 2 godziny.
1: Wow, no ja tyle nie mam. Ale słuchaj, mam wygodne buty, mam chęci, mam szybkie nogi, więc dokąd możesz mnie zabrać? Bo może dodam, jesteśmy właśnie koło akwarium tego charakterystycznego. Podobno, jak pytasz, czy się podoba, to tak 50-50.
2: Zawsze, za każdym razem, jak się pytam mojej grupy, z którą chodzimy tutaj po targach, czy to akwarium, tak, ten nasz hol wschodni, czy się podoba, co o nim myślicie? I zawsze jest 50-50, zawsze się komuś podoba bardziej, komuś mniej, ale zawsze jest to porówno.
1: To może zabierz mnie do jakiegoś takiego miejsca wow, które się absolutnie każdemu podoba.
2: Myślę, że takim miejscem wow jest na pewno nasza iglica. Idziemy.
1: To po drodze porozmawiajmy sobie o tej iglicy, bo ona nie zawsze tu była.
2: Trochę była. W pewnym sensie była od początków tak naprawdę targów w Poznaniu, bo 1911 to była wieża górnośląska. Dosyć toporny, charakterystyczny budynek z cegły, który nam postawili Niemcy, a w połowie lat 50. stanęła właśnie tutaj iglica. Myślę, że nie każdy zdaje sobie sprawę, że iglica stoi już tutaj od ponad 70 lat. Budynek ten ma prawie 70 metrów wysokości, jest w nocy podświetlany, więc jeżeli ktoś tylko powie, że to jest taka sobie zwykła wieża i wygląda w sumie jak wieża radiowa, niech przyjdzie wieczorem, zobaczy, jak jest pięknie podświetlana.
1: Wchodzimy. O, buty skrzypią.
2: No.
1: Jesteśmy w środku iglicy. To było moje marzenie, żeby zobaczyć to miejsce od środka, bo jakkolwiek byłam wiele razy na targach, to akurat nigdy nie miałam okazji zwiedzić właśnie tej historycznej iglicy. To są oryginalne słupy wieży górnośląskiej, te stalowe konstrukcje w środku, tak?
2: Tak, zgadza się. Te stalowe konstrukcje można zobaczyć do dzisiaj. One w 2011 roku były zrekonstruowane, odświeżone, żeby można było je ze spokojem oglądać. Można tego oczywiście dotykać. To nie jest tutaj żaden eksponat muzealny. Mamy 3 kręgi, które składają się właśnie na oryginalną konstrukcję wieży górnośląskiej. Są to nitowane słupy, które podtrzymywały całą tę wieżę, od najszerszego kręgu po ten najwęższy, do samego środka. Jeżeli będziecie mieli okazję, cieszę się, że tutaj miałaś okazję ze mną na tym spacerze zobaczyć iglicę w środku. Jeżeli będziecie mieli okazję tutaj być, koniecznie podejdźcie do tego środkowego kręgu, na samym środku przy windzie i poszukajcie sprawnym okiem miejsc, w których można zobaczyć pozostałości po bombardowaniu z 1944 roku.
1: Właśnie, bo te wgniecenia w słupach, przy których właśnie stoimy, to nie jest przypadek i nikt nie kopnął tutaj ze złości, bo mu się wystawa nie podobała na przykład, tylko to są no, historyczne wgniecenia.
2: Tak, zgadza się, no to są pozostałości po właśnie tym no, niefortunnym tak, nalocie alianckim na Wielkanoc, który nam zorganizowano, ale jednak jest to też takie świadectwo historii, te pofalowane konstrukcje, które mimo to stoją i są do dzisiaj tak naprawdę elementem w pewnym sensie nośnym. I jednak ma ten budynek, te konstrukcje mają już ponad 110 lat, a dalej stoją.
1: Przypomnijmy tylko, bombardowanie było związane z tym, że na terenie targów znajdowała się fabryka podzespołów samolotów niemieckich i alianci zbombardowali ją pod koniec wojny.
2: Tak, to bombardowanie miało właśnie związek z tym miejscem, z taką fabryką odlewnią właściwie tych części. Był to bardzo twardy budynek, więc dla pewności zbombardowano w sumie całe targi. Natomiast wieża górnośląska no, nie przetrwała tego, poza tą nitowaną konstrukcją, poza tymi słupami, które stoją do dzisiaj, co pozwoliło na stworzenie iglicy. Ale trzeba pamiętać, będąc tutaj w środku, że wieża górnośląska kiedyś była nie tylko miejscem na wystawę, była też punktem orientacyjnym dla samolotów. Potężny reflektor znajdował się na dachu wieży górnośląskiej. Znajdowała się tutaj kawiarenka, a co więcej ważne dla mieszkańców Jeżyc, znajdowała się tutaj wieża ciśnień, która miała pojemność 4000 metrów sześciennych wody. Niestety mieszkańcy Jeżyc odczuli brak tej wieży ciśnień po 45, kiedy woda na 3. i 4. piętra po prostu nie chciała docierać.
1: No właśnie, bo to były Jeżyce i Łazarz, prawda? Pierwsze dzielnice z bieżącą wodą dzięki tej wieży ciśnień.
2: Tak, no tutaj trzeba jednak oddać Niemcom co ich, to dzięki nim to ciśnienie było na tyle wysokie, że w tych wysokich kamienicach, które mają po 4 piętra, 4 kondygnacje, woda była pod naprawdę dobrym ciśnieniem i to właśnie tu z Targów Poznańskich ta woda płynęła. Oczywiście nie do każdego, ale jednak do części mieszkańców jak najbardziej.
1: to my płyniemy dalej z naszym spacerem. Wychodzimy z wieży Górnośląskiej, a właściwie z Iglicy. I dokąd teraz pójdziemy?
2: Teraz pójdziemy sobie do pawilonu numer 5. To jest nasz największy pawilon na terenie targowym. I po drodze mijamy w sumie w tym momencie pawilon numer 10. Jeszcze do niedawna było to centrum prasowe, czyli miejsce, w którym wydawano wejściówki dla mediów, dla prasy. Ale tak naprawdę był to budynek pierwszy zbudowany na stałe po II wojnie światowej, czyli w 1949 roku. Budynek modernistyczny, który w sumie do dzisiaj wygląda bardzo dobrze, pomimo tego, że ma już ponad 70 lat, broni się, jest nadal świeży, lekki w odbiorze. I twórca tego budynku, również Bolesław Schmidt, czyli ten sam, który był odpowiedzialny za Iglicę, miał taki zamysł, aby front tego budynku wyglądał troszeczkę jak radio albo jak telewizor. I myślę, że można to zobaczyć stojąc przed tym pawilonem.
1: Rzeczywiście. No, coś zdecydowanie elektronicznego.
2: A sam pawilon w latach 50. był pawilonem, który przejęła Chińska Republika Ludowa. I cały budynek został obudowany, czyli zrobiono stoisko nie w środku, tylko zrobiono stoisko na budynku. Budynek z zewnątrz przypominał właściwie do złudzenia cesarski chiński pałac.
0: SK Poznań.
2: Jak mogli wpaść na taki genialny pomysł? Myślę, że nikt dalej nie wpadł na taki pomysł. Nie widziałem przynajmniej, żeby ktoś wziął pawilon targowy i obudował go od zewnątrz. Postawił te swoje tradycyjne chińskie lwy, stworzył piękny ogródek przed wejściem. Co prawda w środku było dosyć surowo, jak na tamte czasy Chińska Republika Ludowa, co prawda dzisiaj, ale wtedy Mao Tse-tung rządził i w środku był jego wielki pomnik.
1: Jesteśmy w największej hali Międzynarodowych Targów Poznańskich. Ile powierzchni?
2: Cały pawilon 5 razem ze swoim mniejszym bratem, pawilonem 5A, ma prawie 13,5 tysiąca metrów kwadratowych powierzchni. Jest to jedna wielka wspólna przestrzeń, otwarta, bez żadnych kolumn po środku. Myślę, że mieszkańcy Poznania i nie tylko mogą kojarzyć ten pawilon z koncertów, chociażby właśnie Dawida Podsiadło czy jednego z członków zespołu One Direction.
1: Robi wrażenie. Myślałam, że będzie tu większy pogłos, wiesz co? Mogę sprawdzić echo?
2: Bardzo proszę.
1: Echo! Jest.
2: Jest echo i co ciekawe, w trakcie koncertów tego echa nie ma. Jak wchodzi tutaj 11,5 tysiąca ludzi, echo po prostu znika. Z takich ciekawostek jest to, myślę, jeden z niewielu pawilonów nie tyle w Polsce, co chyba nawet w Europie, który jest cały podpiwniczony. Pod całym pawilonem jest ogromna piwnica.
1: Ale co tam jest? Słoiki z ogórkami?
2: Może pracownicy coś sobie trzymają, ale chyba na ten moment mamy tam bardzo duży magazyn rekwizytów używanych podczas targów.
1: Z piątki największej idziemy dokąd teraz?
2: Z Wielkiej Piątki pójdziemy teraz na Plac Powszechnej Wystawy Krajowej.
1: To idąc, jeszcze zapytam, ile w sumie powierzchni mielibyśmy do przejścia, gdybyśmy chcieli przejść całe targi?
2: Gdybyśmy chcieli całe targi sobie obejść, to są prawie 24 hektary. To jest kawał drogi.
1: Kawał. I ile mamy tutaj pawilonów?
2: W tym momencie pawilonów mamy 8 użytkowych. Oczywiście jest ich troszeczkę więcej, jakbyśmy sobie policzyli te pawilony, które już nie spełniają funkcji wystawienniczych, ale tak na spokojnie można powiedzieć 8 pawilonów.
1: Są tutaj również bardzo stare pawilony, historyczne, prawda? Przechodzimy w tej chwili koło...
2: Teraz przechodzimy koło dwunastki. Dwunastka była kiedyś pałacem targowym. Pałac targowy właśnie widziany z Placu Powszechnej Wystawy Krajowej, czyli placu, na który może wejść każdy, ponieważ targi otworzyły się na miasto prawie 2 lata temu. I po Placu Powszechnej Wystawy Krajowej można spacerować. Można też sobie usiąść na ławeczce i podziwiać nie tyle pawilony, co piękne drzewa, które tutaj od wielu, wielu lat już z nami są. Właśnie przechodzimy obok dwunastki, która obecnie służy jako nasz magazyn, ale czasami też jako muzeum. Mieliśmy tutaj muzeum motoryzacji w części właśnie tej otwartej od strony placu. Mamy tutaj też do dzisiaj miejsce, w którym spotykają się osoby, które ćwiczą judo. Także pałac targowy nie jest tylko magazynem, jest też pawilonem, który w pewnym sensie jest troszeczkę jeszcze użytkowy.
1: W jakich latach mniej więcej powstał ten obiekt?
2: Pałac targowy powstał w 1924 roku. Był projektem architekta, który specjalizował się jednak w świątyniach, po prostu w kościołach. Kilka jego kościołów do dzisiaj stoi w Poznaniu. Stąd też taki pompatyczny troszeczkę wygląd tego budynku, czyli te piękne 4 kolumny u wejścia, wielkie okna. No i stąd też nazwa, jaką nosił ten budynek, Pałac Targowy. I myślę, że jest to jeden z niewielu pałaców stojących prawie w samym centrum miasta. No, jak widzisz, stoimy teraz przed samym wejściem. Wyobraź sobie teraz, że jest rok 1925, czyli dokładnie 100 lat temu. Budynek jest nowiusieńki, śnieżno-biały, a nad wejściem jest piękna attyka z ogromnym herbem miasta Poznań.
1: Patrząc na te kolumny, śmiało można by tutaj czcić Afrodytę na przykład. Piękne drzwi, brama właściwie, ale w latach 20. ubiegłego wieku tej kamery tu chyba nie było jeszcze.
2: No faktycznie, no wtopiła się na szczęście, nie zwróciłem uwagi, ale jeżeli byśmy się odwrócili, co właśnie robimy, możemy spojrzeć na miasto, na nasz Poznań kochany, widzimy dworzec zachodni, widzimy w oddali galerię i po prawej stronie widzimy dosyć pokaźny pawilon, jest to pawilon numer 2, pawilon, który stoi tutaj już prawie 100 lat, bo od 1929 roku jest to pawilon, który specjalnie powstał właśnie na powszechną wystawę krajową. Zaprojektował go Roger Sławski, bardzo znany i ceniony architekt w Poznaniu, ówczesny dyrektor architektury targowej podczas właśnie powszechnej wystawy krajowej. I był to pawilon, który był zbudowany dla przemysłu ciężkiego, żeby móc tam wystawiać maszyny i różnego rodzaju pojazdy. Specjalnie poprowadzono w uzgodnieniu z miastem bocznicę kolejową, która przejeżdżała przez ulicę Głogowską i wjeżdżała prosto do pawilonu.
1: To dużo ciężkich maszyn ten pawilon musiał widzieć, a w ostatnich latach koncerty gwiazd, prawda?
2: Dokładnie. Kiedy już przemysł ciężki troszeczkę się zmienił, targi dobudowały swoje nowe pawilony po II wojnie światowej, nie było już takiego zapotrzebowania, aby ten pawilon dalej miał bocznicę kolejową i faktycznie został on w latach 2000 muzycznym pawilonem, pawilonem numer 2, gdzie odbywają się koncerty, gdzie odbywa się festiwal roślin, gdzie odbywają się różnego rodzaju spektakle. Oczywiście wszystko można znaleźć na stronach różnych wydarzeń w mieście Poznań, do czego też Was zachęcam. Pawilon jest w prawie niezmienionej formie, stałym elementem targów poznańskich od niemal 100 lat. Stoimy przodem do dworca zachodniego i na lewo od pawilonu numer 2 stoi, no już może nie tak piękny jak niegdyś, budynek gmachu administracyjnego. Jest to bardzo ważny budynek dla targów, ponieważ oczywiście jest tam cała nasza administracja, księgowość, kadry, to tam się przychodzi, jak się chce coś załatwić szybciutko, tutaj po koleżeńsku, ale jest to też budynek, który stoi równe 100 lat, 1925 rok, również ten sam architekt, który zajmował się projektowaniem Pałacu Targowego. I jest to ten budynek, w którym właśnie znajdowała się restauracja Belvedere. Piękna, ekskluzywna, naprawdę na tamte czasy wybitna restauracja z kawiarnią, z pięknymi stoliczkami, z marmurowymi blatami, z pięknymi drewnianymi krzesłami, rzeźbionymi, zaginanymi w finezyjne kształty. To właśnie tam spotykała się śmietanka towarzyska, nie tylko polska i poznańska, ale też zagraniczna, podczas targów właśnie, które odbywały się na terenie miasta Poznań.
1: Zobaczyliśmy najstarsze budynki, a który jest najnowszy z nich?
2: Najnowszy zdecydowanie jest budynek Poznań Congress Center, ale to jest też podchwytliwe w sumie pytanie, ponieważ najnowsza to jest jego zewnętrzna elewacja, którą odnowiono w 2022 roku. Elewacja jest elewacją, która ma piękny telebim, dzięki któremu już nie trzeba drukować reklam, targów czy wydarzeń, tylko telebim wszystko nam tutaj ładnie przedstawia, jest interaktywny, zmienia się zgodnie z zapotrzebowaniem, a sama elewacja jest elewacją kinetyczną. Jeżeli przyjdziecie tutaj w taki troszeczkę wietrzny dzień, zobaczycie, że cała elewacja tańczy na wietrze i połyskuje na biało-srebrno. Jest to naprawdę powalający i zapierający dech w piersi widok, żeby budynek tańczył i mienił się kolorami. A jak przyjdziecie wieczorem, to zobaczycie, że elewacja Poznań Congress Center jest również podświetlana na dowolny kolor. Także cały budynek robi ogromne wrażenie, a wy, myślę, znacie ten budynek z naszej sali koncertowo-eventowej, czyli sali Ziemi.
1: I stoi sobie ten super nowoczesny obiekt wśród tych wszystkich zabytków. I tutaj właśnie, gdzie przeszłość spotyka się z przyszłością, to myślę jest dobre miejsce, żeby zakończyć nasz spacer. Towarzyszył mi Maciej Kaczmarek, przewodnik po międzynarodowych targach poznańskich. Bardzo Ci dziękuję.
2: Ja również dziękuję za ten spacer, było mi naprawdę miło.
0: A efektem tego spaceru jest reportaż o MTP w ramach cyklu Polska na ucho. Możecie posłuchać go w całości w serwisach Mediateka i Spotify. Gorąco polecam.
3: SK Poznań News.
0: Czas na magazyn reporterów SK Poznań. Paweł Adamczewski. Czy znajdę szczęście? Czy dostanę awans? W poszukiwaniu odpowiedzi na te pytania Polacy wydają nawet 2 miliardy złotych rocznie na wizyty u wróżbitów. Jak sytuacja wygląda w Poznaniu?
4: Dzień dobry, witam. Małgorzata Atara Olińska-Nowak. Atara to też jest moje imię, to nie jest pseudonim.
0: Mogę panią nazwać wróżką? Można tak to nazwać?
4: Ja nie jestem wróżką, ja jestem szamanem. Wróżki, i zaraz wytłumaczę, na czym to polega. Wróżki zajmują się tylko i wyłącznie przywitywaniem, odczytywaniem kart tarota, natomiast ja zajmuję się prawie wszystkim. Czyli jestem psychologiem, jestem parapsychologiem, jestem zielarzem medycznym, jestem jasnowidzem, jestem bioterapeutką, terapeutką, także to jest taka mała różnica.
0: Dużo ma pani klientów? Często poznaniacy korzystają z pani usług?
4: Tak. Średnio, nie wiem, czy powinnam mówić, chociaż ja i tak mam kasę fiskalną, no gdzieś o 5-6 osób dziennie.
0: Mam wrażenie, nie wiem, czy pani się ze mną zgodzi, że pani profesja jest troszkę zapomniana.
4: Tak, dokładnie. Nie chcę tutaj nadużywać jakichś niefajnych rzeczy, ze względu na to, przez Kościół dostaliśmy trochę takiego wilczego biletu, natomiast mało kto wie, że w 1937 roku Polki, czy jasnowidzowie, czy taroci, czy cokolwiek, dopiero mogli oficjalnie cokolwiek robić. Był to zakaz.
0: O co pytają poznaniacy? Jakie najczęściej pytania zadają? To chodzi o pieniądze, bo jednak poznaniacy to często o pieniądze pytają.
4: Tak, dokładnie. Natomiast bardzo często są, w tej chwili po pandemii, to co zauważyłam, są problemy związane z psychiką. Chodzi przede wszystkim o związki. 90% związki, a powiedzmy no 30% o finanse. Ale jeżeli jest rozkład kart, no to my w tym momencie robimy i to raczej mam procedurę, że po prostu klienci zadają mi pytania i ja odpowiadam.
0: To jest trudne?
4: Nie wiem. Wizjonerką, czyli po prostu tym siły nadprzyrodzone mam od dziecka. Może to jest tak zwane rozwinięcie bardzo mocnej intuicji.
0: A jak reagują na przykład znajomi, którzy do pani przychodzą, na to, czym pani się zajmuje?
4: To znaczy przyjaciele, czy rodzina?
0: No to i rodzina, i przyjaciele, bo rozumiem, że jest jakieś rozbicie między nimi.
4: Tak, co jest rozbicie, rodzina moja nie ufa, tak? Nie wierzy. Mój obecny partner, jak żeśmy się poznali 12 lat temu, powiedział, że twoja działka, twój biznes, moja działka, mój biznes, jakoś nie za bardzo w to wierzył. Natomiast po paru latach i po informacjach od ludzi, no sam zaczął podpytywać, prosić, więc zmienił tok myślenia. A przyjaciele, no mi się wydaje, że mam przyjaciół też, nie chcę być tutaj niegrzeczna, ale chyba ze względu na to, co widzę, co robię.
0: Czyli korzystają z pani usług.
4: No, dokładnie tak.
0: A jakie jest najdziwniejsze pytanie, jakie pani dostała kiedykolwiek?
4: Nie wiem co, wszystkie pytania są dziwne, ewentualnie dla mnie nie są dziwne, bo pracuję ponad 45 lat w tym zawodzie, więc no trochę tych pytań było i one się cały czas powielają.
0: Na przykład?
4: Czy będę miała dzieci, czy zmienię pracę, czy mój partner, czy tam partnerka mnie kocha, ale są też takie przypadki, że są terapie, bo sobie ludzie naprawdę nie radzą, nawet w związkach.
0: Wtedy pani odsyła do innych specjalistów, czy raczej sama pani próbuje pomagać?
4: Nie, jestem z wykształcenia psychologiem i parapsychologiem, więc jeżeli dany klient ma ochotę dalej kontynuować pracę ze mną, to pracuję jako psycholog.
0: A ma pani stałych klientów, którzy przychodzą do pani częściej?
4: Nie, tak. I to dosyć dużo.
0: I oni często przychodzą?
4: No, raz na kwartał.
0: I pytają o dokładnie te same rzeczy, czy to się zmienia?
4: Znaczy się prawie to samo, ze względu na to też również przychodzą do mnie aktorzy. No nie będę tutaj mówiła, bo mnie obejmuje tajemnica zawodowa, ale również i piosenkarki, i dziennikarze, jak również profesorowie. Także tutaj jest i są ludzie, którzy po prostu też nie mają wykształcenia. Także to jest ciężko po prostu powiedzieć poziom, tak?
0: Czy to jest możliwe, że faktycznie tak dużo osób korzysta z usług?
4: Tak, ja mam informacje, nawet mam przykłady, bo jak przychodzą do mnie ludzie, to się pytają, tak, ile kosztuje i tak dalej, i tak dalej. Tym bardziej, że też robię talizmany, robię biżuterię ochronną. Są na przykład medialne osoby, które zajmują się wizjonerstwem czy tarotem, no biorą naprawdę duże pieniądze. Na puknięcie drzwi jest ponad 1000 zł. I ja też jestem zszokowana, ze względu na to, że nie biorę dużo u mnie. To nie jest żadna tajemnica, że jestem świadoma, że ludzie nie mają pieniędzy, a potrzebują pomocy.
0: Na początku wspomnieliśmy o tym, że ta profesja trochę zapomniana. Nastąpi odwrót? Wróci z powrotem do łask?
4: Znaczy ja uważam, że to nie jest profesja zapomniana, ze względu na to, że ja bardzo często wchodzę na TikToka, sama mam na TikToku, mam na Instagramie i tacy młodzi, 19-20-letnie osoby zajmują się już tarotem i z wizjonerstwem, gdzie ja uważam, że najpierw chyba trzeba złapać to trochę doświadczenia.
5: Jak to doświadczenie złapać? Prowadzisz pewnie jakieś nauki same?
4: Ja prowadzę i szkolę swoich uczniów.
5: Trochę pani szkoli sobie konkurencję.
4: No i o to chodzi. Żeby ona była, ja uważam, zawsze powtarzam, że swojej wiedzy, swojej intuicji, swojego dorobku nie jestem w stanie zabrać do grobu, więc trzeba komuś przekazać, no nie?
5: Dużo jest chętnych na to, żeby się uczyć?
4: No, średnio mam około 50 studentów rocznie.
5: I oni po takim kursie są już gotowi?
4: Znaczy się, no nie są gotowi, bo muszą nabrać doświadczenia, nabrać okłady w tym temacie. Wiadomo, krzywdę szybko można zrobić, natomiast tą krzywdę naprawić jest bardzo ciężko, no nie? Więc ja zawsze to moim ludziom mówię, że brać przy rodzinie, uczyć się, tak? Uczyć się i przede wszystkim czytać. Mówię, tutaj bardzo dużo książek wyszło na tematy magii, zastosowania magii w życiu codziennym. Sama robię rajwy od 4 lat co tydzień, ale po prostu trzeba się uczyć. Ja do tej pory, mimo mojego wieku, cały czas niestety, ale uczę się.
5: Jak pani się dowiedziała, że ma pani możliwości i umiejętności na to, żeby być szamanką?
4: To jest od dziecka, już powiedziałam, miałam bardzo dobrą intuicję, kiedy na przykład jeszcze jako mała dziewczynka narozrabiałam, pogadałam sobie ze stwórcą, co mam robić i jakoś zawsze wychodziłam obronną ręką. I to chyba szło z każdym rokiem, z każdym rozwojem moim. Poza tym no nie będę tu swojej historii opowiadać, bo były w moim przypadku rzeczy, które po prostu sama sobie uratowałam życie. I tak samo mojemu synowi.
0: To była moja rozmowa z poznańską szamanką Małgorzatą Atarą Nowak.
3: SK Poznań.
0: W Poznaniu można zagrać w Jagera. To sport przypominający mieszankę rugby i szermierki bezpieczną bronią.
6: Rafał Chyłkowski i należę do klubu sportowego Jager Rewolucja.
7: Czym jest ten sport?
6: Jager jest, no, niszowym, to prawda, ale sportem rozpoznanym w wielu krajach. Wywodzi się ze środowisk postapokaliptycznych. Sam sport jest połączeniem, jak ja to lubię mówić, rugby i szermierki bronią bezpieczną.
7: Jak wygląda rozgrywka w Jagera?
6: Rozgrywka w Jagera podzielona jest na sety, a sety są podzielone na rundy. W każdej rundzie dwie drużyny ścierają się ze sobą. Po rundzie jedna drużyna zdobywa punkt poprzez włożenie piłki, którą my nazywamy czaszką, do bramki, którą my nazywamy oponą, przeciwników. W każdej drużynie mamy po 5 zawodników. Jedna osoba jest pozbawiona jakiejkolwiek broni otulinowej, bezpiecznej i zadaniem tego zawodnika jest przenoszenie piłki z miejsca na miejsce. Pozostała część drużyny jest wyposażona w różnego rodzaju ustandaryzowane rodzaje broni otulinowej i ich zadaniem jest utorowanie drogi swojemu quickowi, bo tak się nazywa zawodnik przenoszący piłkę, do bramki przeciwnika, no i oczywiście obronienie swojej bramki. Wszystko to opiera się o system czasowy, częstotliwościowy, powiedzmy. Mamy taką jednostkę czasu, która nazywa się jeden kamień. Jeden kamień to jest 1,5 sekundy ogłoszone dźwiękiem bębna. I za każdym razem, kiedy zawodnik zostanie trafiony bronią, czyli wyeliminowany na chwilę, musi przyklęknąć, odłożyć broń na ziemię i odczekać 5 kamieni, odliczając je przy okazji na palcach ręki, na plecach. I w ten sposób się eliminujemy.
7: Sędziowie, oni to liczą, czy jak to wygląda? Brzmi trochę jakby właśnie duże zaufanie, nawet do przeciwników by musiało być.
6: Tak, jest to dość niesamowite dla mnie, ale gdzie się nie pojedzie pomiędzy jagerowców, to wszyscy doskonale wiedzą, rozumieją i przyjmują na klatę fakt, że ten sport wymaga dużo zaufania pomiędzy drużynami. No filozofia na przykład naszej drużyny jest dość prosta, po prostu nikt z nas by się nie cieszył, jakbyśmy ściemniali i wygrali po ten mecz. Nic to dla nas nie znaczy wtedy, jeżeli ja bym ściemniał podczas meczu, to nie miał żadnej radości z tego, że wygrałem, bo nic by to dla mnie nie znaczyło. Wydaje mi się, że większość naszej drużyny, o ile nie wszyscy, podzielają ten sam sentyment. Ale tak, sędziowie jak najbardziej są. Do każdego meczu potrzeba przynajmniej 4 sędziów, takiego, żeby go porządnie sędziować. No i oczywiście niemożliwe jest zobaczenie wszystkiego. To jest 10 zawodników, każdy coś robi. Najczęściej robią to w parach, ale nawet jeśli to... No trudno jest wysędziować wszystko, oczywiście, że tak. Natomiast są sędziowie. Problem jest taki, że no jako, że sport jest niszowy, nie słyszałem jeszcze o państwie, które miałoby swoją federację sędziów, jakoś coś takiego, organizację. W związku z tym najczęściej, kiedy jeździ się na turnieje, to zdarza się, że jest jeden sędzia główny na jednym konkretnym boisku i cały dzień pełni tę rolę. Natomiast bocznymi sędziami pomocniczymi są po prostu członkowie drużyn, które aktualnie nie rozgrywają meczu. Drużyny same sobie nawzajem to sędziują. W większości przypadków nie ma nawet tego sędziego głównego, po prostu sędziujemy sobie to nawzajem. Że tak powiem, trochę to się samo balansuje, bo jeżeli my będziemy komuś źle sędziować, to oni mogą być niewdzięczni w drugą stronę potem, nie?
7: Widzę tutaj u ciebie sprzęt. Co to jest za sprzęt? No i czy on jest niezbędny do tego, żeby Jaggera trenować?
6: Sprzęt, który tutaj mam, to jest w tym wypadku mamy tutaj tarczę puklerzową i Q-tip, tak zwany po angielsku patyczek do uszu, ze względu na swój kształt. To, że ma dwa ostrza, jak to mówimy, bądź powierzchnie uderzeniowe na dwóch końcach.
7: Wspomniałeś o tym, że żeby przyjść do was nie potrzeba sprzętu. Wasz klub szuka aktualnie chętnych do tego, żeby trochę ten sport rozpromować.
6: Może niekoniecznie chętnych, żeby sport rozpromować, ale po prostu nowy nabór do grupy początkującej prowadzimy. Odbędzie się pierwszy trening z tego naboru, odbędzie się czyli bodajże 17 października w czwartek.
7: Treningi gdzie są? Jak wyglądają?
6: Treningi odbywają się na boisku, na terenie Wielkopolskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej. Jest to organizacja, która bardzo nam pomaga, bardzo nas wspiera, chociażby tym, że właśnie mamy gdzie trenować w dobrych warunkach. Tam odbywają się wszystkie nasze treningi aktualnie i odbywają się one w czwartek i w niedzielę o różnych godzinach. To można znaleźć u nas na stronie. W czwartki to jest 18, w niedzielę jest to 11. Sam ośrodek znajduje się na ulicy Winogrady 11.
7: A jak się do was zgłosić? Jak zasygnalizować chęć dołączenia?
6: Jeżeli komuś nie przeszkadza przybycie samemu na trening, to może po prostu przyjść sam na trening. My się nim zaopiekujemy na pierwszych treningach, zrobimy trochę treningu indywidualnego, żeby wyjaśnić podstawy, a potem będziemy wdrażać w drużynę. Natomiast jeżeli ktoś wolałby przyjść z grupą ludzi na podobnym poziomie, początkującym znaczy się, no to zapraszamy na nabory, które cyklicznie organizujemy.
7: Powiedzmy teraz trochę o samym Jaggerze jako tutaj sporcie w Polsce. Jak to aktualnie wygląda? Czy jest to sport, który właśnie ma swoją federację? Wiemy, że federacji sędziowskiej już nie ma, ale właśnie, czy są organizowane jakoś rozgrywki? Czy ten sport jest na razie bardziej taki, można powiedzieć, pokazowy?
6: Są organizowane rozgrywki, nie mamy na to natomiast rozgrywek takich typowo ligowych. W większości lig kojarzy się to z tym, że dwie drużyny się spotykają, rozgrywają mecz i są wpisywane w tabelę i tak dalej. Jagger jest rozgrywany trochę inaczej. Jagger działa tak, że organizujemy cyklicznie turnieje. I u nas w Poznaniu rok w rok gramy w marcu, natomiast pewnie będzie to przesunięte na maj ze względu na to, że tam jest troszkę stabilniejsza pogoda. I najbliższy turniej jeszcze jest organizowany, za chwilę jedziemy tam do Gdyni, do Trójmiasta. Tam zaprzyjaźniona drużyna organizuje turniej plażowy. I wygląda to tak, że po prostu na jeden dzień w niektórych miejscach, ale to raczej za granicą, na więcej dni się przyjeżdża i gra się cały dzień w Jaggera. Odbywa się turniej, po turnieju się otrzymuje punkty, no i one lądują w tabeli. Jest taka niemiecka organizacja przygotowała taką tabelę, z której właściwie korzysta cały świat. Nas osobiście to, gdzie tam lądujemy, niewiele interesuje, ponieważ nawet nie gramy za dużo za granicą, bo wiadomo, to jest za granicą, ale staramy się też pojawić.
7: Jeżeli chodzi o Polskę, jak wygląda tutaj liczbowo? Ile jest drużyn i jak wy się na ich tle prezentujecie?
6: Na pewno mamy drużynę w Trójmieście, Dziki Trójmiasto, mamy drużynę w Toruniu. Nie jestem pewien, czy nazwa inna niż Jagger Toruń u nich w tej chwili funkcjonuje, bo są dość świeżo się organizują, ale bardzo fajny zespół. Formalizuje się drużyna jeszcze w Łodzi. Jeden z naszych członków przeprowadził się do Łodzi i uznał, że Jaggera weźmie ze sobą. Poza tym jest drużyna pod Bielsko-Białą w Brennie. Są jeszcze i to są drużyny, z którymi mamy najlepszy kontakt, z którymi się widujemy często i które przyjmują, że tak powiem, z nami jeden wspólny zestaw zasad. Poza tym są jeszcze drużyny we Wrocławiu i drużyna w Szczecinie. Bardziej kilka tych drużyn. Wszystko jest tendencją rosnącą. W 2019 roku kompletnie nie mieliśmy z kim grać w kraju.
7: Byliście pierwsi?
6: Nie byliśmy pierwsi, to tak tego tak nie można ująć, bo drużyny jaggerowe przed nami istniały, chociażby drużyna z Jaggera czy ze Szczecina zdaje się, że rozpoczęły swoją działalność wcześniej, natomiast my rozpoczynając działalność rozpoczęliśmy ją dość prężnie i z regularnymi treningami i pod tym kątem zdaje mi się, nikogo tutaj nie obrażając mam nadzieję, zdaje mi się, że pod tym kątem byliśmy pierwsi z taką regularnością treningów, no i moim zdaniem opłaciło się to nam, ponieważ z perspektywy trenera naszej drużyny mogę z dumą powiedzieć, że nasi zawodnicy są najlepsi w Polsce.
7: To w skali świata to jest popularny sport, zyskujący na popularności?
6: Tak, zyskuje na popularności. Szczególny strzał popularności miał niedawno w Stanach Zjednoczonych, ponieważ TikTok którejś z drużyny jaggerowej, jak to się mówi, went viral. I bardzo dużo ludzi zaczęło wtedy ze Stanów pytać na międzynarodowym forum: ej, co to jest, co mogę zrobić, jak mam tutaj, jak mam, gdzie mam dołączyć, gdzie wy jesteście, co mam zrobić, żeby zrobić swoją drużynę. I tam się to bardzo odpaliło w ostatnim czasie. Natomiast no, w Niemczech mamy bodajże 200 drużyn, w Hiszpanii mamy kolejne 100-150. Na Węgrzech wiem, że chyba 2 lata temu sport się stał oficjalnym sportem ze związkiem sportowym. Na Litwie jest jedna drużyna bardzo zaprzyjaźniona z nami, bardzo, bardzo, bardzo lubimy chłopaków. Na pewno jeszcze Australia bardzo prężnie działa, poza tym Szwecja, Irlandia, no jest tego trochę. Natomiast no, nie jest to sport na poziomie chociażby piłki ręcznej czy siatkówki, wiadomo, nie? Nikt póki co chyba nie płaci, żeby oglądać Jaggera.
7: Jeżeli jesteście zainteresowani, to chyba możemy zaprosić do naboru.
6: Jak najbardziej zapraszamy wszystkich do naboru 17 października o 18 na WTKKF-ie. Wystarczy przynieść ze sobą wygodne ciuchy.
0: O sporcie opowiedział w rozmowie z Bartkiem Ojewskim Rafał Hełkowski z drużyny Jagger Rewolucja.
3: SK Poznań News.
0: Czas na magazyn reporterów SK Poznań, Paweł Adamczewski. Hotele dla zwierząt będą musiały być pod nadzorem weterynarza. Do czerwca właściciele mają czas na zgłoszenie swojej działalności do odpowiedniego lekarza, mówi wojewódzki inspektor weterynarii Tomasz Wielich.
8: 18 marca weszły nowe przepisy, jest nowa ustawa o zdrowiu zwierząt i to zmieniło też kwestię tutaj nadzoru rejestracji podmiotów, które utrzymują psy i koty. Według tych obecnych przepisów właśnie hotele dla zwierząt, czy też miejsca czasowego przetrzymania zwierząt, które potem są transportowane do schronisk, podlegają rejestracji u powiatowych lekarzy weterynarii i tutaj w tej chwili trwają te rejestracje. Czas na to jest przez okres 3 miesięcy od wejścia w życie tej ustawy, czyli generalnie do 18 czerwca te podmioty powinny u powiatowych lekarzy weterynarii się zarejestrować. Efekt będzie przede wszystkim taki, że inspekcja weterynaryjna będzie miała wiedzę, gdzie prowadzone są takie działalności, takiego zarejestrowaniu wymagają właśnie hotele, ale również hodowle psów i kotów. Hodowle, czyli tam, gdzie te psy się rozmnaża. My generalnie nie mamy jakiegoś rozeznania większego, ile tych hoteli jest i powiatowi lekarze weterynarii też takiego rozeznania nie mają, bo to nigdy też nie było weryfikowane. Natomiast w tej chwili no, czekamy, żeby te podmioty się zarejestrowały. Jeżeli tego nie wykonają, a powiatowy lekarz weterynarii będzie miał informację o funkcjonowaniu takiego podmiotu, to wtedy będzie wydany przez powiatowego lekarza weterynarii nakaz, że podmiot ma się zarejestrować i no musi wtedy to zrobić. Ja myślę, że tutaj ten problem może dotyczyć po prostu nieznajomości nowych przepisów, że część tych podmiotów nie będzie wiedzieć o tym, że takie przepisy weszły. Dlatego jest ważne, żeby ten temat właśnie nagłaśniać i żeby te podmioty się dowiedziały o tych obowiązkach. Być może powiatowi lekarze weterynarii też sięgną również do rejestru porejestrowanych działalności gospodarczych z tego zakresu i możemy też tutaj próbować tą drogą dotrzeć do tych ludzi.
0: Właściciele hoteli dla zwierząt na rejestrację mają czas do 18 czerwca.
3: SK Poznań.
0: To jedna z najbardziej rozpoznawalnych grup w mieście. Poznańskie senioritki podbijają sceny w całej Polsce swoją energią i oczywiście pięknymi głosami.
9: Ewa Wodzyńska, dyrygentka, założycielka poznańskich senioritek.
0: No właśnie, no senioritki to tak jak już rozmawialiśmy. Myślę, że większość poznaniaków kiedyś usłyszało. Część na pewno zna, ale obawiam się, że część ludzi w ogóle pierwszy raz usłyszy teraz o senioritkach. To okay. Dla tych, którzy nie wiedzą. Czym są, albo właściwie kim są senioritki w Poznaniu?
9: O, to bardzo fajne pytanie. Senioritki to są panie, powiedzmy 50+, które w ogromnej większości są na emeryturze. Właściwie wszystkie oprócz 2. Panie, które całe życie były zajęte ogarnianiem rzeczywistości, a w tej chwili pracują, bawią się i występują na wszelkich scenach, no aż Europy.
0: No właśnie, to jest chór.
9: Tak.
0: I teraz, jak to w chórze bywa, śpiewacie. Mhm. No i teraz, co śpiewacie? No bo jednak seniorki, senioritki, no jednak, tak jak pani powiedziała, to są panie już w takim dojrzałym wieku. Mhm. Tak powiedzmy. To jednak głosy pewnie też pod jakiś repertuar bardziej dostępne, bardziej pod jeden niż pod inny repertuar. Jak dobieracie repertuar i co gracie?
9: Może zacznę od tego.
7: Zgniewa cię właśnie.
9: Tak, może zacznę od tego, że ogólny taki wizerunek, stereotyp seniora czy seniorki, czy śpiewającej seniorki, to jest szła dzieweczka do laseczka, pieśni patriotyczne, no i przede wszystkim pieśni kościelne, prawda? Muzyka sakralna. No a ja od samego początku, już będąc na studiach muzycznych, lubiłam łamać stereotypy i lubię zawsze robić coś pod prąd. I pewnego pięknego dnia pomyślałam sobie, że właściwie dlaczego by nie śpiewać rozrywki z seniorami, co no, do dzisiaj nie jest powszechne, a senioritki działają już, no skończyłyśmy 11 sezon, więc no już myślę, że dosyć długo. No i śpiewamy rozrywkę, szeroko bardzo pojętą. Od piosenek, powiedzmy, z dwudziestolecia międzywojennego do współczesnych rzeczy.
0: Okej, okay, czyli generalnie szeroko. Ile osób jest w senioritkach i jak łączycie to, że no każdy jednak lubi co innego, prawda?
9: No niestety w zespole nie ma demokracji. Zawsze za zespół odpowiadam twarzą ja, więc ja też dobieram ten repertuar. Jak w każdym zespole musi być jakiś szeryf. Osób jest w tej chwili, to się zmienia, więc dlatego się zawsze zastanawiam. Jest 18, z tym, że kilka osób jeszcze jest na okresie próbnym. Tak więc nie zobaczycie Państwo na koncercie 18 osób. Te koncerty są w różnych składach. Więc to w zależności od koncertu, od wielkości sali, od danego...
0: Od publiki pewnie.
9: Od publiki, tak. Także powiedzmy, koncertujemy w mniejszych, w większych składach w zależności od wymagań.
0: Właśnie. Jak ludzie reagują, gdy dowiadują się, że wystąpią senioritki? Bo jednak, tak jak pani na samym początku powiedziała, że jednak chóry seniorów to kojarzą się głównie właśnie z tą muzyką sakralną, raczej taką, no, powiedzmy to, ludową. Jak ludzie reagują, gdy wychodzą senioritki, które mają dużo werwy w sobie i nagle okazuje się, że grają muzykę popularną, na przykład śpiewają?
9: No teraz już jest łatwiej, bo już jednak te 11 lat jest za nami i troszkę gdzieś już w świadomości, tak jak pan mówił, ludzi istniejemy. Natomiast no, myślę, że jeśli ktoś przychodzi, kto nas nie zna, przychodzi pierwszy raz, to jest zaskoczony na pewno. Bo mamy tutaj ekipę, która wychodzi na scenę w pięknych takich eleganckich sukienkach. Takie starsze panie, które no, nie wyglądają na rockmenki, a jednak coś tam się na scenie zadziewa takiego, jest tak fajna energia, że ludzie po prostu nas chętnie słuchają.
0: Tej werwy w seniorkach jest tyle, że na przykład próby są energiczne, na próbach dużo się dzieje, no bo ja umiem sobie wyobrazić, że jednak grupa seniorek w jednym miejscu może być głośna.
9: No tak, to jest rzeczywiście jest dosyć, potrafi być bardzo głośno, natomiast moim zadaniem, moją rolą jest opanować, okiełznać te osoby, co mi się udaje z większym lub lepszym skutkiem, ale jakoś dajemy radę.
0: Jak wyglądają próby chóru senioritki?
9: Mamy próby 2 razy w tygodniu po 3 godziny, więc jest to dosyć sporo jak na chór amatorski. Do tego dochodzą koncerty, dochodzą audycje takie dla dzieciaków, warsztaty, także jest naprawdę, jest co robić. Normalnie chór taki stereotypowy ma, powiedzmy, 2 razy w tygodniu po 2 godziny próby plus kilka koncertów rocznie. No my mamy więcej niż kilka. Powiem tak, odliczając 2 lata pandemii, kiedy rzeczywiście nie koncertowałyśmy, w tej chwili po 11 latach, czyli de facto 9 takich aktywnych, mamy przeszło 300 koncertów ze sobą. To jest średnio 3,5 koncertu miesięcznie, więc dosyć sporo.
0: Gdzie grywacie? Gdzie występujecie najczęściej?
9: Wszędzie. To jest pytanie bardzo otwarte, bo zarówno bardzo szerokie, bo zarówno występujemy dla klubów seniora, czy w domach opieki społecznej, ale też śpiewaliśmy z Dawidem Podsiadło i ostatnio na Placu Wolności wzięłyśmy udział w koncercie inauguracyjnym Festiwalu Malta z francuskim saksofonistą Adrianem Amejem i grupą Basinga, z którymi właśnie mam nadzieję kontynuować współpracę.
0: Powiedziała pani, że jednak chór amatorski mimo wszystko. członkinia tego chóru, to wszystkie są amatorki, czy tam są panie, które jednak gdzieś swój wokal szkoliły wcześniej?
9: Jest jedna pani, która jest emerytowaną skrzypaczką operową, to znaczy grała w operze. Natomiast to rzeczywiście są panie, które jeśli miały jakąkolwiek styczność ze śpiewaniem, to po prostu w chórach, czy szkolnych bardzo, bardzo dawno temu, czy chórach takich środowiskowych. Natomiast to nie są osoby profesjonalnie zajmujące się śpiewem.
0: Chór damski, senioritki. Nie brakuje wam męskich głosów?
9: I tu nastała taka cisza. My współpracujemy z panami. Miałyśmy dwie takie okazje, ponieważ kiedy z managementu Dawida Podsiadło zadzwoniono do nas, to poproszono właśnie o dokoptowanie męskich głosów i tak się wtedy stało. A ponieważ nam się tak fajnie współpracowało z panami, zaprosiłam panów też na koncert jubileuszowy w Auli Artis i też zaśpiewali z nami trzy piosenki. Także tak współpracowo i owszem, natomiast na stałe myślę, że skład damski jest wystarczająco wymagający, żeby jeszcze tutaj...
0: Czyli to jest decyzja moja. Celowa, że zostajemy z samymi babkami, a nie... To było oczywiście, przy całej babkami, to było przez całej sympatii oczywiście, a nie, że nie ma mężczyzn, którzy by chcieli występować.
9: Znaczy na samym początku, kiedy zrobiłam takie spotkanie organizacyjne, ogólnie przyszły same babeczki. Okay. No więc i tak już zostało, ja myślę, że tak jest dobrze.
0: Okej. To mamy, tak?
9: Ale za to współpracujemy z panami muzykami, instrumentalistami, no więc gdzieś tam to się wszystko wyrównuje.
0: Ma pani tak jakby tak z pamięci spojrzeć jakieś ulubione momenty z życia senioritek tego chóru?
9: Ojej, no to...
0: Taki, który pierwszy wpada w pamięć. Co, pierwszy występ był?
9: Chyba nie. Wydaje mi się, że to są mocne momenty. Jest kilka takich rzeczy. To są mocne momenty rzeczywiście. No na pewno wyjazdy. Wyjazdy zagraniczne, które bardzo nas integrują, ale też pozwalają na moje ukochane podróże i zwiedzanie różnych fajnych miejsc. No wiadomo, że te duże koncerty też robią wrażenie, ale na mnie wywarły i dla dziewczynach też, myślę, takie mocne wrażenie. Koncert w hospicjum w Gdańsku przy okazji festiwalu, na którym właśnie, to też jest dobre. To był taki pierwszy nasz sukces, gdzie zdobyłyśmy srebrny medal, ale też dostałyśmy, uwaga, najfajniejszą dla nas nagrodę, wymyśloną przez jury tam na miejscu, tak ad hoc, która nazywała się, uwaga, nagroda WOW za największy power na scenie i porwanie publiczności. Więc myślę, że to jest najfajniejsza taka nagroda, odbiór ludzi, którzy nie są profesorami akademii muzycznych, którzy są po prostu odbiorcami muzyki i którzy lubią nas słuchać, lubią nas oglądać i czują tą energię i nam zwracają też taką energię bardzo, bardzo pozytywną.
0: Czym różni się dyrygowanie i zarządzanie chórem senioritek od zarządzania i dyrygowania chórami na przykład młodych ludzi, może studentów na przykład, albo kogoś młodszego? Ma pani takie porównanie?
9: Mam. Ja 20 lat temu, zaraz po studiach, zorganizowałam sobie taki chór, który nazywał się Moonlight Express. To było też 12 osób. Mieszany studencki chór. No zupełnie jest...
0: Zaskoczyłem tym pytaniem.
9: Tak, zupełnie inna energia, to nie jest to. Na pewno jest inna energia, ale senioritki mają po prostu energię reaktora atomowego, więc to nie chodzi o taką energię życiową, tylko myślę, że mniejsze doświadczenie to też wszystko gdzieś się kumuluje w aurze zespołu, tak? No senioritki to jest przede wszystkim zbiór tak ogromnie silnych osobowości, indywidualności, że ciężko jest je okiełznać, no ale jakoś się udaje, dzięki Bogu.
0: Czy jeżeli by nas słuchała może jakaś seniorka, która by chciała zostać senioritką, ma szansę?
9: Oczywiście, każdy ma szansę. Natomiast trzeba się liczyć z tym, że są przesłuchania. Próby mamy, tak jak mówiłam, dwa razy w tygodniu. Można przyjść na przesłuchanie do na przykład Domu Kultury Jędruś w każdą środę między 10 a 13, ale trzeba się zaanonsować wcześniej. Na Facebooku jest nasza strona, wystarczy wpisać Poznańskie Senioritki, tam są wszystkie kontakty do mnie. Można napisać, można zadzwonić. Wtedy umawiamy się na takie przesłuchanie. To nie jest nic strasznego, po prostu trzeba zaśpiewać kawałek piosenki, czy powtórzyć melodię, wyklaskać rytm. No i jeśli pani pozytywnie przejdzie przez tą rozmowę, powiedzmy tak to nazwijmy, no to wtedy zapraszam na 3-miesięczny okres próbny, gdzie wyczuwamy swoje energie, próbujemy, czy pasujemy do siebie, no bo to działa w dwie strony, może ktoś przyjść i stwierdzić, że to zupełnie nie jego klimaty, no ale się tak jeszcze chyba nie zdarzyło. To znaczy podczas okresu próbnego zdarza się, że jednak dziewczyny, panie stwierdzają, że to jest za intensywne, że nie dadzą rady, no bo jest rzeczywiście intensywnie i trzeba mocno, mocno się poświęcić. Nie, poświęcić to jest złe słowo. Zaangażować w zespół. Ponieważ, no, tak jak mówiłam, koncertowania jest sporo, a prób jest sporo i wszystkich innych działań. Także jeśli ktoś lubi się zaangażować tak jak ja i dziewczyny, no to serdecznie zapraszam.
0: O życiu senioritek rozmawiałem z dyrygentką chóru Ewą Wodzyńską.
3: SK Poznań News.
0: Czas na magazyn reporterów SK Poznań, Paweł Adamczewski. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu jest pierwszą publiczną uczelnią w Polsce, która uruchomiła tzw. kapitał żelazny.
10: Dzień dobry, Barbara Jankowska. Jestem rektorem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
11: Nazywam się Dawid Szutowski, jestem prorektorem do spraw finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
10: Wszyscy mamy świadomość, że polska nauka potrzebuje dofinansowania. Nakłady na naukę w Polsce są wciąż na bardzo niskim poziomie. One kształtują się niewiele ponad 1% PKB. Także daleko nam, chociażby do krajów Europy Zachodniej, nie mówię już o innych lokalizacjach. Mamy jednocześnie przeświadczenie, że polska nauka to dobra nauka, że mamy wspaniałych profesorów, mamy jednocześnie zdolnych, ambitnych studentów, zatem na tym polu nie mamy się czego wstydzić. Ale nie da się ukryć, że uczelnie publiczne, chcąc realizować swoje cele statutowe, potrzebują środków finansowych. Te środki finansowe są nam potrzebne na bieżące funkcjonowanie, na kształcenie studentów, prowadzenie badań, rozwój naszych relacji z otoczeniem. I te środki są nam potrzebne nie tylko na bieżące funkcjonowanie, ale także na rozwój. Tak jak już zaznaczyłam, rozwój tych relacji z biznesem, który może się wydawać taką działalnością dodatkową, niekoniecznie pierwszoplanową, z naszej perspektywy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu jest niesamowicie ważny. Mamy poczucie misji społecznej, jesteśmy uczelnią publiczną, która ma służyć społeczeństwu, ma służyć gospodarce i chcąc rzeczywiście dobrze te cele realizować, potrzebne są nam również zasoby finansowe. Kapitał żelazny jest pewnie jedną z kilku opcji, z których można korzystać, natomiast ponieważ jest to rozwiązanie sprawdzone w wielu krajach rozwiniętych, rozwiązanie, które niesamowicie może angażować też absolwentów naszej uczelni, postanowiliśmy podjąć to wyzwanie, opracować strukturę, regulacje, w ramach których kapitał żelazny UEP będzie mógł powstać i miejmy nadzieję rosnąć.
7: To może teraz pytanie do pana prorektora. Czym jest ten kapitał żelazny? Do jakich celów on będzie wykorzystywany? No i czym on w ogóle jest?
11: To jest koncepcja, która jest rozwijana przez najlepsze uniwersytety na świecie. MIT, Harvard, Oxford, Cambridge, ale mamy też przykłady w Europie kontynentalnej. Ta idea polega na świadomym rozdzieleniu trwałego, stąd nazwa żelaznego trwałego kapitału od zysków, które ten kapitał generuje. Czyli nie naruszając wartości aktywów, środków zgromadzonych w kapitale, ten kapitał pracuje. No jest inwestowany, ale jest inwestowany w sposób wolny od jakiegokolwiek ryzyka, czyli na przykład bony, obligacje, depozyty do wysokości gwarantowanej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Dzięki temu uczelnia zapewnia sobie stabilny, acykliczny strumień dochodów, który umożliwia realizację celów różnych, ale przede wszystkim nakierowanych na naszych głównych beneficjentów, czyli studentów, doktorantów, pracowników uczelni. obywateli. Na Zachodzie często korzysta się z takiego sformułowania jak sprawiedliwość międzypokoleniowa, kiedy mówi się o kapitale żelaznym. Czyli kapitał raz powierzony, raz zainwestowany, pracuje równocześnie i na rzecz obecnych, i na rzecz przyszłych pokoleń czy generacji wspólnoty akademickiej. I ta klauzula nienaruszalności, ona stanowi bardzo ważny element dla darczyńców, dla partnerów, dlatego że dzięki niej zyskują gwarancję, że raz przekazane środki są uwiecznione. No i będą generować korzyści w długim okresie. Na co są przeznaczane środki, to zależy od darczyńcy, czyli darczyńca, nasz partner, kiedy decyduje się na wsparcie kapitału żelaznego, to zyskuje możliwość, żeby dokładnie, precyzyjnie ukierunkować swój wkład. Czyli może wskazać, jaki cel jest szczególnie istotny dla niego. Z naszej strony też są pewne propozycje, do których można się przychylić. Na przykład stypendia studenckie partnera żelaznego, to na przykład granty i takie o charakterze naukowym, to na przykład rozwój startupów albo unowocześnienie naszego kampusu.
7: Jakby to wyglądało w praktyce? Jakbyśmy mogli taki podać przykład? Wyobrażam w ten sposób, że przychodzi osoba A, wykłada powiedzmy kwotę i ta kwota przez jakiś czas ona jest nienaruszalna? Właśnie jak to będzie wyglądało?
10: Rzeczywiście tutaj może też odsłonię trochę kulisy. Gdy we wrześniu objęliśmy nasze funkcje rektorskie, zaczęły też pojawiać się kontakty ze strony naszych absolwentów, takie dosyć ożywione kontakty i oczekiwania ze strony absolwentów, że będziemy pogłębiać współpracę, ale mówię tutaj o absolwentach również takich, którzy piastują jakieś funkcje już w przedsiębiorstwach, w instytucjach. W tym gronie są też takie osoby, które mają poczucie, jak wiele zawdzięczają swojej uczelni. I to właśnie też takie rozmowy troszeczkę między innymi były motywacją do podjęcia głębszej dyskusji o tak naprawdę tym, o czym marzyliśmy, o właśnie o funduszu żelaznym. Oczywiście każda osoba może być darczyńcą, ale też firma, instytucja może się zaangażować w ten kapitał i wnieść swój wkład.
11: Tak jak pani rektor powiedziała, to jest mechanizm, który jest otwarty na wszystkich, na osoby fizyczne, przedsiębiorstwa. Każdy może chcieć pomóc uniwersytetowi. Działa to w ten sposób, że nasz partner zasila kapitał żelazny. Tu możliwości jest dużo. Tu najprostszym są środki pieniężne jako takie, ale patrząc na doświadczenia uczelni zagranicznych i my też wszystkie te rozwiązania mamy zaimplementowane u nas w kapitale żelaznym.
3: SK Poznań.
11: To mogą być aktywa niepieniężne, najróżniejsze, mogą być obligacje, mogą być akcje, udziały, certyfikaty depozytowe, weksle i inne rozwiązania, które są szyte na miarę przedsiębiorców, przede wszystkim w przypadku tych bardziej skomplikowanych może instrumentów, szyte na miarę przedsiębiorców tak, żeby były jak najwygodniejsze i jak najdogodniejsze dla przedsiębiorców, których traktujemy tutaj jak naszych partnerów. Organizacyjnie to wygląda w ten sposób, że musimy lepiej poznać się z naszym partnerem, żeby się w jakiś sposób zaangażować, najlepiej po prostu się z nami skontaktować. Musimy wiedzieć, i to przede wszystkim, jakie cele są szczególnie bliskie dla darczyńcy. Jeżeli mamy budować relację, wzajemną relację opartą na zaufaniu i szacunku i korzyściach dla każdej ze stron, to musimy naszego darczyńcę i jego preferencje poznać. Jakie cele miałyby być realizowane, jakie są szczególnie bliskie, które są najistotniejsze dla danego na przykład przedsiębiorstwa. No i tutaj najlepiej chyba odwiedzić bezpośrednio naszą stronę internetową. Jest osobna strona internetowa uczelni, która jest poświęcona kapitałowi żelaznemu, uepoznań.pl, łamane na uniwersytet, łamane na kapitał myślnik żelazny, tylko bez polskich znaków.
7: Pytanie do pani rektor. Czy właśnie już firmy ustawiają się w kolejkach? Już są te pierwsze pytania? Może nawet nie pierwsze, bo już wiadomo, że są firmy. Ale czy tych zapytań takich zakulisowych, czy jest duże zainteresowanie po prostu?
10: To zainteresowanie właściwie zaczęło się wyłaniać przez kilka miesięcy. Oczywiście są zapytania. Część pewnie jest bardziej zobowiązująca, część mniej. Natomiast nie da się ukryć, że jest zainteresowanie tym rozwiązaniem. Takie głosy do nas docierają, przedsiębiorcy, często nasi absolwenci, ale nie tylko, cieszą się z tej opcji. Jest możliwość wsparcia w pewien sposób swojej dawnej uczelni. Takie zapytania oczywiście ze strony biznesu, ale też pojedynczych osób, jeśli pan pozwoli na taką może mniej formalną wycieczkę. W styczniu odbywała się Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy i nasz uniwersytet zaoferował wówczas pod licytację możliwość odwiedzenia naszego tarasu widokowego. To była taka premiera, tak? Odsłonięcie tego tarasu tylko dla jednej osoby, która wylicytowała właśnie tę wizytę. Ja miałam ogromną przyjemność też z panem kanclerzem tę osobę przyjmować i nawet przyznam szczerze, że podczas tego spotkania też takie pytania się pojawiły. Czasem ludzie pytają o takie rozwiązania, nie nazywając tego kapitałem żelaznym. Natomiast gdzieś kojarzą właśnie też to, co pan prorektor powiedział, że to działa w Harvardzie, w Cambridge i nie tylko w Holandii uczelnie to posiadają, no w wielu, wielu krajach i w Stanach i w Europie, w Stanach Zjednoczonych i w krajach europejskich. Także zainteresowanie jest, ale my oczywiście też jesteśmy realistami, my zachęcamy, pokazujemy korzyści, mamy świadomość jednak, że dojście do tej decyzji wymaga czasu, podmiot musi być przekonany do tejże inwestycji, widzieć korzyści dla siebie i ja nie ukrywam i często to podkreślam w rozmowach z naszymi partnerami, że dla mnie ogromnie ważne jest to, aby ten, który z nami współpracuje, miał poczucie tych korzyści, też dla siebie, tak? To oczywiście nie muszą być korzyści materialne, ale w innych sferach rozpoznawalności,

0: oczywiście nie ukrywam, że przejście od tej fazy marzeń, natomiast żeby to wdrożyć, troszeczkę czasu nam to zabrało, ale się udało i z tego się bardzo cieszymy.
1: Dopytam jeszcze o takie najważniejsze rzeczy, które właśnie taki partner mógłby wesprzeć ze strony uczelni, jakie byłyby to projekty?
2: Tak, mamy kilka propozycji, które wydają się trafiać w, czy wpisują się dobrze w strategię uczelni, ale wydają się też trafiać w potrzeby na przykład przedsiębiorców. Stypendia studenckie partnera żelaznego, no studenci są dla nas najcenniejsi. Gdyby nie było studentów, to nie byłoby nas. To jest to, na czym uniwersytet stoi, w związku z czym to jest bardzo naturalny kierunek, żeby starać się tych najlepszych studentów dowartościować. No więc stypendia studenckie jako pierwsza z takich możliwości. Tu interesujące jest przede wszystkim to, że kapitał powierzony raz wygeneruje nam odsetki na przykład za rok. Realizujemy więc stypendia za rok, no ale za dwa lata znów wygeneruje nam odsetki. Możemy więc zrobić drugą edycję, a potem za trzy lata kolejną, potem czwartą, piątą i tak dalej. Czyli tak naprawdę powierzając środki na kapitał żelazny, organizujemy nie jednokrotnie stypendia dla studentów, ale rozpoczynamy cykl stypendiów, które są realizowane również w przyszłości. Drugi element to granty, tak jak mówiłem wcześniej, albo o charakterze bardziej naukowym, czyli takie, gdzie prowadzimy badania, a potem na przykład publikujemy artykuł czy rozdział w monografii, gdzie prezentujemy wyniki badań, ale też badania aplikacyjne. Aplikacyjne, czyli takie, które mogą być aplikowane, stosowane później przez przedsiębiorców. One nie muszą mieć wtedy takiego stricte naukowego charakteru, a mogą mieć charakter taki bardziej utylitarny. Kolejny element to są startupy. Cała nasza wspólnota akademicka, która składa się przecież z wielu, przede wszystkim z młodych osób, z bardzo kreatywnych osób, gdzie pomysł goni pomysł. Cała ta wspólnota jest idealnym miejscem do tego, żeby rozwijać startupy. Musimy mieć narzędzia, żeby tych młodych ludzi wspierać i ten kolejny obszar to jest właśnie wsparcie dla rozwoju startupów, które chcemy w przyszłości inkubować u nas w uczelni. No i ostatni element to jest program, o którym mówimy, Campus Challenge, czyli udoskonalenie naszego kampusu. Dla każdej osoby czy przedsiębiorcy, któremu marzy się miejsce w przestrzeni fizycznej. To mogą być różne projekty infrastrukturalne, które są realizowane z takich odsetek. No i oczywiście, jeżeli są realizowane, to następne są stosownie obrędowane czy oznakowane symbolami danego na przykład przedsiębiorstwa.
0: Myśląc o kapitale żelaznym, ja też postrzegam to zawsze jako szansę dla przedsiębiorców na inwestowanie w swój przyszły kapitał ludzki, w swoje przyszłe kadry, tak? Bo właśnie firma, wspierając uczelnię, angażując się, zasilając ten kapitał żelazny, może wspierać stypendia dla studentów. No i nie da się ukryć, że tacy studenci potem mogą trafić do pracy, do takiego przedsiębiorstwa. Także to jest taki mechanizm obopólnych korzyści. To jedna rzecz. Druga rzecz, myślę sobie, że to jest też takie rozwiązanie, które może budować i wspierać kształtowanie konkurencyjności i atrakcyjności miasta i naszego regionu. Poprzez fakt, że przedsiębiorstwa, które oczywiście są tu ulokowane, mogą być też gdzieś dalej ulokowane, ale zwykle właśnie te ulokowane bliżej mają bliższe relacje z uczelnią, no i zyskują znów szansę jakiegoś rozwoju.
3: Z rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, profesor Barbarą Jankowską i prorektorem do spraw finansów UEP Dawidem Szutowskim rozmawiał Bartek Łojewski.
4: SK Poznań News.
3: Czas na magazyn reporterów SK Poznań, Paweł Adamczewski. Poznaniacy jedzą go raz w roku, na 11 listopada. Reszta świata za każdym razem, jak jest w Poznaniu. Rogal Świętomarciński to prawdziwa wizytówka stolicy Wielkopolski.
5: Nazywam się Marcin Haremza, jestem pracownikiem Rogalowego Muzeum Poznania.
3: Siedzimy w Rogalowym Muzeum Poznania, ale zanim to muzeum mogło powstać w ogóle, no to musiał być ten rogal. I teraz Rogal Świętomarciński, no to symbol Poznania, symbol dla niektórych Wielkopolski, a myślę, że dla niektórych obcokrajowców nawet symbol Polski, którzy tu przyjeżdżają. I teraz skąd w ogóle ten fenomen? Skąd ten rogal marciński? Świętomarciński.
5: No, nie da się. Tak, zdecydowanie świętomarciński. Bardzo ważne, żeby nazywać takie produkty regionalne pełnoprawną nazwą, też rogal świętomarciński. Faktycznie, może dla turystów, którzy przyjeżdżają do Poznania, którzy często są na pokazach, nie wiem, te koziołki i te rogale, to faktycznie, jeśli szukają atrakcji w Poznaniu, to gdzieś tam do nas trafiają. I te rogale świętomarcińskie, no oprócz pyr, tak, to chyba najbardziej związane z Poznaniem, zdecydowanie. No więc tutaj, jeśli chodzi o historię rogali świętomarcińskich, to musimy powiedzieć i o świętym Marcinie, i o rogalach osobno, no bo kim był święty Marcin, tak? Był bardzo dobrym człowiekiem, zanim został osobą

0: świętą, to był rzymskim legionistą. My też warto powiedzieć, że w jego życiu nastąpiła jakby ogromna zmiana. I znany był z tego, do dziś znamy, no oczywiście z wielkiej dobroci, z chęci pomagania, bo właśnie to nasz Marcin zrobił. Pomagał po prostu najbiedniejszym ludziom i ta historia świętego Marcina zainspirowała pewnego cukiernika, bo tak mówimy o jednej z legend po prostu. O cukierniku, który zaczął rychtować takie rogale, który pomyślał, że też będzie się dzielił, tak, że nie pomagał po prostu. I tak narodziła się tradycja, w której gdzieś tam staramy się pamiętać o pomaganiu, bo kiedy nas 11 listopada sobie świętujemy imieniny świętego Marcina w Poznaniu, bo to też jest takie ważne rozróżnienie, że w Warszawie święto niepodległości, a my troszkę inaczej. My zawsze pamiętamy o tym świętym Marcinie i też mamy jakieś organizacje pomocowe, benefitowe po prostu, tak, więc to dzielenie się o tym gdzieś tam pamiętamy. No i te rogale świętomarcińskie w tym Poznaniu to jak najbardziej żywa legenda.
1: Poznaniakom myślę, ja też jestem z Poznania i mi rogal świętomarciński zawsze kojarzył się z tym listopadem, bo to tak wtedy jest. Obchodzimy tak 11 listopada, te rogale świętomarcińskie tak u nas żyły.
0: Tak jest.
1: Ale dla Polaków ogólnie, no to jak przyjeżdżałem do Poznania, no to zawsze ten rogal świętomarciński jest. To jest taka, można powiedzieć, ogólnopolska i całoroczna tradycja.
0: Całoroczna tradycja, kiedy my poznaniacy jemy rogala raz w roku, mi się wydaje, nie? Bo to jest to, że właśnie turyści, wiadomo, przyjeżdżając, to mają te skojarzenia z Poznaniem, tak jak widzieliśmy, te koziołki, rogale zdecydowanie, nie? A więc oni pewnie sobie tam próbują częściej niż my, bo to pewnie już mamy dosyć wszyscy, nie? Taka właśnie prawda.
1: Tak, no to teraz pewnie jakby zapytać takiego poznaniaka z dziada, pradziada, no to on powie, o, najlepsze rogale tu i tu. Mhm. No ale teraz, jeżeli ktoś jest przyjezdny, albo ktoś nie ma tego wysublimowanego smaku, jak rozpoznać dobrego rogala świętomarcińskiego?
0: No, to jest tak jak pytanie, nie wiem, jak rozpoznać dobrą muzykę, no to jest dość subiektywna sprawa, nie? Więc jakby faktycznie, no rogale teoretycznie zrobione są według jednego przepisu z certyfikatem i tak dalej, ale to jest jakby oczywista sprawa, że jak się spróbuje, no nie wiem, czy mogę robić reklamy cukiernią teraz, tak? Ale jak się spróbuje rogala w jednej cukierni, nie smakuje tak samo jak w drugiej cukierni na przykład. Mimo tego, że powinien robić tak samo, no robi to ludzka ręka. A więc jakby nie wiem, czy można poznać, przede wszystkim, jak poznać rogala po certyfikacie, tak? Jakby kupujmy produkty oryginalne, prawdziwe, więc na pewno możecie jeść różne rogale, ale te, które mają certyfikat rogala świętomarcińskiego. I wtedy, no, czy on będzie najlepszy? No, jak wam zasmakuje, to na pewno.
1: No właśnie, tutaj na ścianie widzimy certyfikat.
0: Tak jest.
1: No i teraz, żeby taki certyfikat dostać, no to ten rogal musi spełniać specjalne warunki obostrzenia. On musi być tym rogalem właśnie.
0: Tak, no musi być odpowiednia waga, musi być odpowiednia wielkość, kaloryka, składniki, nadzienie, ciasto, nie? No, to wszystko musi być spełnione, no bo tak jak mówiąc już w konkretach, to rogale są z ciasta półfrancuskiego, więc to musi być ciasto półfrancuskie, osobno wypieczone między 150 i 250 gramów. Co jeszcze? No wszystkim nadzienie w środku, czyli biały mak, orzechy, rodzynki, niestety, to moja prywatna opinia. Biszkopt, biały mak jako podstawa, jako to spoiwo delikatne, dzięki czemu rozróżniamy całe te składniki. Cukier, masa jajowa, to mamy w nutkę aromatu migdałowego, to też można powiedzieć. I to mamy jako nadzienie, wszystko to wkładamy do takiego pięknego rogala, pieczemy i to jest ten składnik. Wiadomo, na górze jeszcze glans, to nie muszę tłumaczyć, czym jest, prawda, sypiemy orzechami i voilà.
1: I voilà. Przed nami stolnice, na których dzieje się magia i co więcej, u was w muzeum, o tym, co się w muzeum dzieje, to za chwilę porozmawiamy, ale tutaj te rogale mogą powstawać. Tak. To jest trudna praca, stworzyć takiego rogala.
0: Oczywiście, no bo to, znaczy oczywiście, powiedziałbym, że tak, no bo to jest praca na do 6 godzin, tak? Wypieki, które się robi, jak torty i tak dalej, to nie jest praca na 15 minut, więc w cukierniach to jest no, od 5 do 6 godzin, kiedy ten rogal jest gotowy. Wiadomo, my nie spędzamy takich 6 godzin na wypieku, więc robimy taką wersję skróconą i uczymy się robić tak, jak to naprawdę robi się w cukierniach. Także robimy wersję skróconą dla gości, tak? Robimy z dziećmi te rogale, więc wiadomo, że to nie możemy tego piec i tego wyrabiać, ale robimy wszystkie punkty, które są potrzebne, aby zrobić rogala świętomarcińskiego.
1: Co teraz o tym, że rogal świętomarciński to bomba kaloryczna, to wspominać nie trzeba.
0: 1200 kalorii. 1200 kalorii.
1: No i tutaj mamy muzeum, rogalowe Muzeum Poznania. W nim się znajdujemy. Poza tym, że można takiego rogala przygotować. To jest chyba najciekawsza atrakcja. Czy są ciekawsze?
0: Znaczy, mamy tutaj 3 sale, na których robimy te pokazy, więc faktycznie ten pokaz rogalowy jest no prawie, że jedyną, można powiedzieć, atrakcją. Mamy też taką formę warsztatową dla dzieci. Inna rzecz jest jakieś tam mamy grupy dziecięce czy szkolne, to też powiedzmy inaczej wygląda, ale można powiedzieć, że ta kwestia pokazu, no nie wiem, z koziołkami może to wygląda inaczej i to mamy pokaz koziołkowy, ale ogólnie skupiamy się na tych pokazach rogalowych, więc zdecydowanie to jest nasza atrakcja.
1: Rogale pewnie wszyscy poznaniacy lubią, pewnie wszyscy poznaniacy powinni znać. No to teraz jak do was, do muzeum trafić, no i kiedy można do was trafiać, jak najlepiej?
0: Cały tydzień, poniedziałku do niedzieli, cały tydzień, moi drodzy. No pracujemy cały rok, a można do nas trafić. No teraz mamy troszkę taką sytuację remontową na ulicy, ale na szczęście są znaki, które można do nas doprowadzić. Muzeum znajduje się na Klasztornej, na Starym Rynku. Jesteśmy naprzeciw Koziołków, także no, bliżej centrum serca Poznania być już nie można, że jesteśmy tutaj.
1: To jeszcze muszę zapytać, czy jak jesteśmy w muzeum, to czy takiego rogala goście mogą skosztować?
0: A jest, oczywiście, że tak, nie? No oczywiście, że jest przygotowany poczęstunek rogalowy, jest to w cenie biletu, jest zawarty poczęstunek rogalowy. Poczęstunek nie równa się cały rogal.
1: Czyli fragment rogala.
0: Tego świadomo, tak jest. To jest wszystko napisane małym drukiem na bilecie.
1: Jednak tak. Zostajemy w Poznaniu, prawda?
0: Zostajemy w Poznaniu, no też, ale z drugiej strony to też nie jest tak, że możemy rozdawać dzieciom co na pokazie 1200 kalorii, prawda? To niech rodzice decydują, czy chcą cukrzycę tak sprawdzić dziecku, tak? My chcemy mieć czyste ręce. Ja uważam, że wszyscy pamiętają o rogalu, ale o tej na przykład naszej gwarze to już powiedziałbym zdecydowanie mniej, nie? Tak, takiego aspekcie poznańskości na przykład.
1: Tak, a wy tutaj też przy okazji rogalu?
0: Tak, przy okazji rogali mamy taką część jakby teoretyczną, w której zaczynamy właśnie od takiej poznańskości, o mówieniu o poznaniakach, jacy gdzieś tam jesteśmy, skąd mamy ten język, skąd się to wszystko wzięło w Poznaniu. Legenda jest właśnie, tak jak mówiłem wcześniej, o rogalach i potem przechodzimy do części praktycznej, także no powiedzmy, że ten turysta przychodzący na pokaz to dostaje taki pakiet wielkopolsko-poznańsko-rogalowy.
1: Jakich słów, stwierdzeń na przykład się uczą goście tutaj w muzeum?
0: No mamy bardzo szeroki pakiet i to zależy, jak wyjdzie rozmowa z gośćmi, ale no, mówimy i o jedzeniu naszym wielkopolskim, to też wszystko wiadomo, o pyrach, o rogalach, to wiadomo, główne danie, jakaś tam szneka z glancem, o wiarze gadamy, szczuny, mele, środki transportu, jakieś bany, jakieś bimby, prawda, czy inne dryndy. Bejmy. Do tematów bejmy, oczywiście, wiadomo, nasza gospodarność wielkopolska to też jest tematem częstych rozmów, nie? Także z gwary tematów nie brakuje.
1: Generalnie, oczywiście wiem, jaka będzie odpowiedź, że warto tutaj do was, do rogalowego Muzeum Poznania przyjść.
0: Znaczy, autopromocją będzie jedna rzecz. Powiedziałbym, że wiadomo, że to miejsce, w którym można się nauczyć robić rogale, ale jakby głównym aspektem i powiedziałbym jakimś chyba punktem takim, dla którego ludzie nas odwiedzają, to jest chyba kwestia po prostu humorystycznego podejścia do tego, bo te pokazy nie są robione na zasadzie prostego wykładu. Że się tego uczymy, tylko staramy się to w sposób zabawny robić i ten humor jakby nie jest wymagany, on to po prostu jest naturalny, więc jakby to wydaje mi się, że ludzie no w dzisiejszych czasach chyba chcą chociaż godzinę się poświęcić i zapomnieć o jakichś tam różnych ciężkich sprawach, nie? Które czasem się zdarzają.
1: A przyjeżdżają do was ludzie z różnych krajów?
0: Oj tak, mamy no pokazy po angielsku też są, no i jakby od kiedy to pracuję widzę, że jest strasznie dużo turystów w Poznaniu. Nawet nie miałem bladego pojęcia z każdej możliwej szerokości geograficznej, z Omanu, z każdej Ameryki Południowej, Północnej, z naprawdę już zewsząd chyba miałem, chyba z Australii też, no, że nie ma zewsząd, dużo turystów w Poznaniu i wszyscy wiedzą, że chcą oglądać koziołki, tak, to też.
1: O historii rogala opowiedział mi Marcin Haremza z Rogalowego Muzeum Poznania.
2: SK Poznań.
1: Szlachetna paczka to pomoc nie tylko w okresie świąt.
3: Anna Tonder, Szlachetna paczka.
1: Szlachetna paczka, nie tylko w Wielkopolsce, ale w całej Polsce. Mam wrażenie, że już się wpisała na dobre, chyba szczególnie w okres świąt, prawda?
3: Zgadza się. Działamy w Polsce od 20 lat, ale organizujemy się nie tylko w okresie świątecznym, bo tak naprawdę już swoje działania Szlachetna Paczka rozpoczyna od miesiąca września. Kiedy to zaczynamy rekrutować nowych wolontariuszy, zaczynamy również pozyskiwać rodziny, które możemy wspomóc i później już robimy cały proces tutaj dalszej działalności.
1: No właśnie, poruszyła Pani ten parę ważnych aspektów. Zaczniemy po kolei, no to ci wolontariusze, no bo to wolontariusze są siłą Szlachetnej Paczki, prawda? No i teraz Wy macie pewnie jakąś stałą grupę wolontariuszy, którzy są z Wami na dłużej, chyba że się mylę.
3: Ja wprawdzie wolontariuszem jestem dopiero pierwszy sezon, ale forma pomocy tak mi się spodobała, że na pewno planuję tutaj dłuższą współpracę. Rzeczywiście współpracujemy na co dzień z konkretną grupą wolontariuszy, ponieważ jesteśmy podzieleni na regiony. Współpracuję tutaj z wolontariuszami z regionu Naramowice i Piątkowo i tworzymy świetną paczkę, ponieważ nie tylko spotykamy się w momencie tym najbardziej gorącym, czyli przygotowania weekendu cudów, ale również podczas w życiu codziennym, jak są jakieś fajne okazje, to również razem świętujemy i lubimy po prostu swoje towarzystwo.
1: Właśnie. Czyli macie już tą stałą paczkę, ale można do was dołączyć i to jest ten chyba jeden z piękniejszych momentów dołączania do ekipy Szlachetnej Paczki, do tej grupy wolontariuszy. I teraz jak to zrobić? No i przede wszystkim, kogo szukacie? No bo to chyba nie jest takie proste.
3: Szukamy chętnych osób, które na co dzień chcą po prostu pomóc innym w potrzebie, bez znaczenia kto w jakim jest tak naprawdę wieku, bo wśród wolontariuszy są młode osoby, które nawet niepełnoletnie, które za zgodą rodziców mogą również uczestniczyć w świątecznej paczce, ale w naszej grupie są również osoby na emeryturze, które chętnie spożytkują już czas wolny i z nami współpracują.
1: Czyli powiedzenie, że każdy może pomagać jest absolutnie prawdziwe w ramach Szlachetnej Paczki.
3: W 100% potwierdzam to.
1: To teraz, skoro i młodzi, i ci starsi, bardziej doświadczeni mogą pomagać w ramach Szlachetnej Paczki, to jakie cechy trzeba mieć, żeby być wolontariuszem? No, jakie pani ma cechy na przykład, które pomagają pani w tej, no jednak, trudnej pracy?
3: Nie ukrywam, praca może nie należy do najłatwiejszych. Niemniej wystarczą dobre chęci, odrobina wolnego czasu. I tutaj może tak na przełamanie pewnego tabu, że tutaj trzeba bardzo, może mieć sporo tego wolnego czasu. Jestem osobą, która pracuje na pełen etat w pracy. Mam dwójkę dzieci szkolnych i też jeszcze znalazłam chwilę, żeby jednak czas poświęcić osobom, które potrzebują pomocy.
1: Czyli tak, chęci i trochę wolnego czasu. Nie za dużo, ale trochę wolnego czasu jednak warto mieć. Tak. To są trochę jednak, też trzeba sobie umieć radzić z emocjami, prawda?
3: Oczywiście, faktycznie emocje towarzyszą podczas weekendu cudów, ale nie mniejsze emocje towarzyszą też podczas spotkania z rodzinami. Te pierwsze spotkania, gdzie naprawdę spotyka się osoby, które potrzebują pomocy i nie do końca jesteśmy świadomi, jak niektóre osoby na co dzień funkcjonują, żyją, jakie mają potrzeby, bo to nie tylko są rodziny z małymi dziećmi, ale są również osoby starsze, o których często się zapomina.
1: No właśnie, my w ogóle chyba często zapominamy o tym, że wśród nas, tu w pięknym Poznaniu, gdzie jednak mamy komunikację miejską, jeździmy, większość z nas pracuje, że są wśród nas ludzie, którzy tej pomocy potrzebują, a czasami chyba też nie do końca chcą poprosić nas o tą pomoc, prawda?
3: Zgadza się, bo często, gdy po raz pierwszy przychodzimy do takich osób, to czują się zakłopotani. I później już, jak otrzymują tą paczkę, godzą się uczestniczyć w tym programie, to najczęściej słowa, jakie słyszałam, bo akurat miałam przyjemność tutaj rzeczywiście pomagać osobom starszym, że najbardziej dziękuję za poświęcony czas. I że to właśnie im poświęcono uwagę, mimo że dookoła jest dużo więcej potrzebujących osób.
1: Co najczęściej jest w paczkach? Co ludzie najczęściej, tutaj u nas w Wielkopolsce, do tych paczek ładują, ale też czego ludzie potrzebują najczęściej?
3: Poza środkami czystości, paczkami żywieniowymi i odzieżą, są również podarunki o dużej wartości, czyli często sprzęty AGD, meble, ale są też przedmioty takie trochę nietypowe, dosyć osobiste, które by sprawiły przyjemność danej osobie, także mieliśmy przyjemność nawet kupić bilet na mecz Lecha dla starszego pana, który już od kiedyś był bardzo dużym kibicem, ale nie mógł sobie od wielu, wielu lat pozwolić, żeby po prostu pójść na ten mecz.
1: Tak może słowem końca, dlaczego, może trochę sztampowe pytanie to będzie, ale dlaczego warto pomagać za pomocą Szlachetnej Paczki, no bo też nie każdy musi być wolontariuszem, prawda, no bo to jednak jest jakiś obowiązek taki, no zabierający nam trochę czasu wolnego, niektórzy go nie mają, ale można po prostu pomagać, prawda, nie tylko jako wolontariusz.
3: Dokładnie, można też oczywiście w formie przelewu, tak jak pan wspomniał, nie każdy ma czas, żeby pomagać i też nie każdy ma taką odporność emocjonalną, żeby brać tutaj udział w tej inicjatywie.
1: My tutaj poruszamy, tak teraz sobie pomyślałem, że przecież ja wiem, co to jest Weekend Cudów, pani wie, co to jest Weekend Cudów, a czy nasi słuchacze wiedzą? Mam nadzieję, że tak. Ale może są tacy, mam nadzieję, że po tej rozmowie to się zmieni, którzy nie wiedzą, co to jest Weekend Cudów. To co to jest Weekend Cudów?
3: Weekend Cudów to jest taki wyjątkowy weekend w grudniu, kiedy wszyscy wolontariusze spotykają się w określonych miejscach, odbierają paczki od darczyńców, zgodnie z zapotrzebowaniem, które wcześniej złożyły osoby potrzebujące pomocy i z tymi paczkami jeździmy do naszych podopiecznych.
1: O Szlachetnej Paczce opowiedziała mi Anna Tonder.
2: SK Poznań News.
1: Czas na magazyn reporterów SK Poznań, Paweł Adamczewski. Mają ponad 100 lat, bo oficjalnie powstały w 1921 roku, a nieoficjalnie już kilka lat wcześniej i są dziś jednym z najbardziej charakterystycznych punktów na mapie Poznania. To także jedno z pierwszych miejsc, jakie mogą zobaczyć turyści przyjeżdżający do miasta pociągiem. A jego historia jest zdecydowanie warta poznania. Na spacer po międzynarodowych targach poznańskich wybrała się Natalia Chrystek.
4: Jestem na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Ze mną jest Maciej Kaczmarek, przewodnik po targach. Cześć.
5: Cześć, witam was.
4: Ile zazwyczaj zajmuje taka wycieczka, takie oprowadzanie po targach?
5: No, jeżeli ktoś ma troszeczkę czasu, dla mnie to są nawet 2 godziny.
4: Wow, no ja tyle nie mam. Ale słuchaj, mam wygodne buty, mam chęci, mam szybkie nogi, więc dokąd możesz mnie zabrać? Bo może dodam, jesteśmy właśnie koło akwarium tego charakterystycznego. Podobno, jak pytasz, czy się podoba, to tak 50-50.
5: Zawsze, zawsze, za każdym razem, jak się pytam mojej grupy, z którą chodzimy tutaj po targach, czy to akwarium, tak, ten nasz hol wschodni, czy się podoba, co o nim myślicie? I zawsze jest 50-50, zawsze się komuś podoba bardziej, komuś mniej, ale zawsze jest to porówno.
4: To może zabierz mnie do jakiegoś takiego miejsca wow, które się absolutnie każdemu podoba.
5: Myślę, że takim miejscem wow jest na pewno nasza iglica. Idziemy.
4: To po drodze porozmawiajmy sobie o tej iglicy, bo ona nie zawsze tu była.
5: Trochę była. W pewnym sensie była od początków tak naprawdę targów w Poznaniu, bo 1911 to była wieża górnośląska. Dosyć toporny, charakterystyczny budynek z cegły, który nam postawili Niemcy, a w połowie lat 50. stanęła właśnie tutaj iglica. Myślę, że nie każdy zdaje sobie sprawę, że iglica stoi już tutaj od ponad 70 lat. Budynek ten ma prawie 70 metrów wysokości, jest w nocy podświetlany, więc jeżeli ktoś tylko powie, że to jest taka sobie zwykła wieża i wygląda w sumie jak wieża radiowa, niech przyjdzie wieczorem, zobaczy, jak jest pięknie podświetlana.
4: Wchodzimy. O, boty skrzypią.
6: No.
4: Jesteśmy w środku iglicy. To było moje marzenie, żeby zobaczyć to miejsce od środka, bo jakkolwiek byłam wiele razy na targach, to akurat nigdy nie miałam okazji zwiedzić właśnie tej historycznej iglicy. To są oryginalne słupy wieży górnośląskiej, te stalowe konstrukcje w środku, tak?
5: Tak, zgadza się. Te stalowe konstrukcje można zobaczyć do dzisiaj. One w 2011 roku były zrekonstruowane, odświeżone, żeby można było je ze spokojem oglądać. Można tego oczywiście dotykać. To nie jest tutaj żaden eksponat muzealny. Mamy trzy kręgi, które składają się właśnie na oryginalną konstrukcję wieży górnośląskiej. Są to nitowane słupy, które podtrzymywały całą tę wieżę, od najszerszego kręgu po ten najwęższy, do samego środka. Jeżeli będziecie mieli okazję, cieszę się, że tutaj miałaś okazję ze mną na tym spacerze zobaczyć iglicę w środku. Jeżeli będziecie mieli okazję tutaj być, koniecznie podejdźcie do tego środkowego kręgu, na samym środku przy windzie i poszukajcie sprawnym okiem miejsc, w których można zobaczyć pozostałości po bombardowaniu z 1944 roku.
4: Właśnie, bo te wgniecenia w słupach, przy których właśnie stoimy, to nie jest przypadek i nikt nie kopnął tutaj ze złości, bo mu się wystawa nie podobała na przykład, tylko to są no, historyczne wgniecenia.
5: Tak, zgadza się, no to są pozostałości po właśnie tym no, niefortunnym tak, nalocie alianckim na Wielkanoc, który nam zorganizowano, ale jednak jest to też takie świadectwo historii, te pofalowane konstrukcje, które mimo to stoją i są do dzisiaj tak naprawdę elementem w pewnym sensie nośnym. I jednak ma ten budynek, te konstrukcje mają już ponad 110 lat, a dalej stoją.
4: Przypomnijmy tylko, bombardowanie było związane z tym, że na terenie targów znajdowała się fabryka podzespołów samolotów niemieckich i alianci zbombardowali ją pod koniec wojny.
5: Tak, to bombardowanie miało właśnie związek z tym miejscem, z taką fabryką odlewnią właściwie tychże części. Był to bardzo twardy budynek, więc dla pewności zbombardowano w sumie całe targi. Natomiast wieża górnośląska no, nie przetrwała tego, poza tą nitowaną konstrukcją, poza tymi słupami, które stoją do dzisiaj, co pozwoliło na stworzenie iglicy. Ale trzeba pamiętać, będąc tutaj w środku, że wieża górnośląska kiedyś była nie tylko miejscem na wystawę, była też punktem orientacyjnym dla samolotów. Potężny reflektor znajdował się na dachu wieży górnośląskiej. Znajdowała się tutaj kawiarenka, a co więcej, ważne dla mieszkańców Jeżyc, znajdowała się tutaj wieża ciśnień, która miała pojemność 4000 metrów sześciennych wody. Niestety mieszkańcy Jeżyc odczuli brak tej wieży ciśnień po 45, kiedy woda na trzecie i czwarte piętra po prostu nie chciała docierać.
4: No właśnie, bo to były Jeżyce i Łazarz, prawda? Pierwsze dzielnice z bieżącą wodą dzięki tej wieży ciśnień.
5: Tak, no tutaj trzeba jednak oddać Niemcom, co ich, dzięki nim to ciśnienie było na tyle wysokie, że w tych wysokich kamienicach, które mają po 4 piętra, 4 kondygnacje, woda była pod naprawdę dobrym ciśnieniem i to właśnie tu z targów poznańskich ta woda płynęła. Oczywiście nie do każdego, ale jednak do części mieszkańców jak najbardziej.
4: To my płyniemy dalej z naszym spacerem. Wychodzimy z wieży górnośląskiej, a właściwie z iglicy. I dokąd teraz pójdziemy?
5: Teraz pójdziemy sobie do pawilonu numer 5. To jest nasz największy pawilon na terenie targowym. I po drodze mijamy w sumie w tym momencie pawilon numer 10. Jeszcze do niedawna było to centrum prasowe, czyli miejsce, w którym wydawano wejściówki dla mediów, dla prasy. ale tak naprawdę był to budynek pierwszy zbudowany na stałe po II wojnie światowej, czyli w 1949 roku. Budynek modernistyczny, który w sumie do dzisiaj wygląda bardzo dobrze, pomimo tego, że ma już ponad 70 lat, broni się, jest nadal świeży, lekki w odbiorze. I twórca tego budynku, również Bolesław Schmidt, czyli ten sam, który był odpowiedzialny za iglicę, miał taki zamysł, aby front tego budynku wyglądał troszeczkę jak radio albo jak telewizor. I myślę, że można to zobaczyć, stojąc przed pawilonem.
4: Rzeczywiście. No, coś zdecydowanie elektronicznego.
5: A sam pawilon w latach 50. był pawilonem, który przejęła Chińska Republika Ludowa. I cały budynek został obudowany, czyli zrobiono stoisko nie w środku, tylko zrobiono stoisko na budynku. Budynek z zewnątrz przypominał właściwie do złudzenia cesarski chiński pałac.
2: SK Poznań.
5: Jak mogli wpaść na taki genialny pomysł? Myślę, że nikt dalej nie wpadł na taki pomysł, nie widziałem przynajmniej, żeby ktoś wziął pawilon targowy i obudował go od zewnątrz. Postawił te swoje tradycyjne chińskie lwy, stworzył piękny ogródek przed wejściem. Co prawda w środku było dosyć surowo, jak na tamte czasy Chińska Republika Ludowa, co prawda dzisiaj, ale wtedy Mao Tse-tung rządził i w środku był jego wielki pomnik.
4: Jesteśmy w największej hali Międzynarodowych Targów Poznańskich. Ile powierzchni?
5: Cały pawilon 5 razem ze swoim mniejszym bratem, pawilonem 5A, ma prawie 13,5 tysiąca metrów kwadratowych powierzchni. Jest to jedna wielka wspólna przestrzeń, otwarta, bez żadnych kolumn pośrodku. Myślę, że mieszkańcy Poznania i nie tylko mogą kojarzyć ten pawilon z koncertów. Chociażby właśnie Dawida Podsiadło, czy jednego z członków zespołu One Direction.
4: Robi wrażenie. Myślałam, że będzie tu większy pogłos, wiesz co? Mogę sprawdzić echo?
5: Bardzo proszę.
4: Echo! Jest.
5: Jest echo i co ciekawe, w trakcie koncertów tego echa nie ma. Jak wchodzi tutaj 11,5 tysiąca ludzi, echo po prostu znika. Z takich ciekawostek jest to, myślę, jeden z niewielu pawilonów nie tyle w Polsce, co chyba nawet w Europie, który jest cały podpiwniczony. Pod całym pawilonem jest ogromna piwnica.
4: Ale co tam jest? Słoiki z ogórkami?
5: Może pracownicy coś sobie trzymają, ale chyba na ten moment mamy tam bardzo duży magazyn rekwizytów używanych podczas targów.
4: Z piątki największej idziemy dokąd teraz?
5: Z Wielkiej Piątki pójdziemy teraz na Plac Powszechnej Wystawy Krajowej.
4: To idąc, jeszcze zapytam, ile w sumie powierzchni mielibyśmy do przejścia, gdybyśmy chcieli przejść całe targi?
5: Gdybyśmy chcieli całe targi sobie obejść, to są prawie 24 hektary.
4: Wow.
5: To jest kawał drogi.
4: Kawał. I ile mamy tutaj pawilonów?
5: W tym momencie pawilonów mamy 8 użytkowych. Oczywiście jest ich troszeczkę więcej, jakbyśmy sobie policzyli te pawilony, które już nie spełniają funkcji wystawienniczych. Ale tak na spokojnie można powiedzieć 8 pawilonów.
4: Są tutaj również bardzo stare pawilony, historyczne, prawda? Przechodzimy w tej chwili koło...
5: Teraz przechodzimy koło dwunastki. Dwunastka była kiedyś pałacem targowym. Pałac targowy właśnie widziany z Placu Powszechnej Wystawy Krajowej, czyli placu, na który może wejść każdy, ponieważ targi otworzyły się na miasto prawie 2 lata temu. I po Placu Powszechnej Wystawy Krajowej można spacerować. Można też sobie usiąść na ławeczce i podziwiać nie tyle pawilony, co piękne drzewa, które tutaj od wielu, wielu lat już z nami są. Właśnie przechodzimy obok dwunastki, która obecnie służy jako nasz magazyn, ale czasami też jako muzeum. Mieliśmy tutaj muzeum motoryzacji w części właśnie tej otwartej od strony placu. Mamy tutaj też do dzisiaj miejsce, w którym spotykają się osoby, które ćwiczą judo. Także pałac targowy nie jest tylko magazynem, jest też pawilonem, który w pewnym sensie jest troszeczkę jeszcze użytkowy.
4: W jakich latach mniej więcej powstał ten obiekt?
5: Pałac targowy powstał w 1924 roku. Był projektem architekta, który specjalizował się jednak w świątyniach, po prostu w kościołach. Kilka jego kościołów do dzisiaj stoi w Poznaniu. Stąd też taki pompatyczny troszeczkę wygląd tego budynku, czyli te piękne 4 kolumny u wejścia, wielkie okna. No i stąd też nazwa, jaką nosił ten budynek, Pałac Targowy. I myślę, że jest to jeden z niewielu pałaców stojących prawie w samym centrum miasta. No, jak widzisz, stoimy teraz przed samym wejściem. Wyobraź sobie teraz, że jest rok 1925, czyli dokładnie 100 lat temu. Budynek jest nowiusieńki, śnieżno-biały, a nad wejściem jest piękna attyka z ogromnym herbem miasta Poznań.
4: Patrząc na te kolumny, śmiało można by tutaj czcić Afrodytę na przykład. piękne drzwi, brama właściwie, ale w latach 20. ubiegłego wieku tej kamery tu chyba nie było jeszcze.
5: No faktycznie, no wtopiła się na szczęście, nie zwróciłem uwagi, ale jeżeli byśmy się odwrócili, co właśnie robimy, możemy spojrzeć na miasto, na nasz Poznań kochany, widzimy Dworzec Zachodni, widzimy w oddali galerię i po prawej stronie widzimy dosyć pokaźny pawilon, jest to pawilon numer 2, pawilon, który stoi tutaj już prawie 100 lat, bo od 1929 roku jest to pawilon, który specjalnie powstał właśnie na powszechną wystawę krajową. Zaprojektował go Roger Sławski, bardzo znany i ceniony architekt w Poznaniu, ówczesny dyrektor architektury targowej podczas właśnie powszechnej wystawy krajowej. I był to pawilon, który był zbudowany dla przemysłu ciężkiego, żeby móc tam wystawiać maszyny i różnego rodzaju pojazdy. Specjalnie poprowadzono w uzgodnieniu z miastem bocznicę kolejową, która przejeżdżała przez ulicę Głogowską i wjeżdżała prosto do pawilonu.
4: To dużo ciężkich maszyn ten pawilon musiał widzieć, a w ostatnich latach koncerty gwiazd, prawda?
5: Dokładnie. Kiedy już przemysł ciężki troszeczkę się zmienił, targi dobudowały swoje nowe pawilony po II wojnie światowej, nie było już takiego zapotrzebowania, aby ten pawilon dalej miał bocznicę kolejową i faktycznie został on w latach 2000 muzycznym pawilonem, pawilonem numer 2, gdzie odbywają się koncerty, gdzie odbywa się festiwal roślin, gdzie odbywają się różnego rodzaju spektakle. Oczywiście wszystko można znaleźć na stronach różnych wydarzeń w mieście Poznań, do czego też Was zachęcam. Pawilon jest w prawie niezmienionej formie, stałym elementem targów poznańskich od niemal 100 lat. Stoimy przodem do Dworca Zachodniego i na lewo od pawilonu numer 2 stoi, no już może nie tak piękny jak niegdyś, budynek gmachu administracyjnego. Jest to bardzo ważny budynek dla targów, ponieważ oczywiście jest tam cała nasza administracja, księgowość, kadry, to tam się przychodzi, jak się chce coś załatwić szybciutko, tutaj po koleżeńsku, ale jest to też budynek, który stoi równe 100 lat, 1925 rok, również ten sam architekt, który zajmował się projektowaniem Pałacu Targowego. I jest to ten budynek, w którym właśnie znajdowała się restauracja Belvedere. Piękna, ekskluzywna, naprawdę na tamte czasy wybitna restauracja z kawiarnią, z pięknymi stoliczkami, z marmurowymi blatami, z pięknymi drewnianymi krzesłami, rzeźbionymi, zaginanymi w finezyjne kształty. To właśnie tam spotykała się śmietanka towarzyska, nie tylko polska i poznańska, ale też zagraniczna podczas targów właśnie, które odbywały się na terenie miasta Poznań.
4: Zobaczyliśmy najstarsze budynki, a który jest najnowszy z nich?
5: Najnowszy zdecydowanie jest budynek Poznań Congress Center, ale to jest też podchwytliwe w sumie pytanie, ponieważ najnowsza to jest jego zewnętrzna elewacja, którą odnowiono w 2022 roku. Elewacja jest elewacją, która ma piękny telebim, dzięki któremu już nie trzeba drukować reklam, targów czy wydarzeń, tylko telebim wszystko nam tutaj ładnie przedstawia, jest interaktywny, zmienia się zgodnie z zapotrzebowaniem, a sama elewacja jest elewacją kinetyczną. Jeżeli przyjdziecie tutaj w taki troszeczkę wietrzny dzień, zobaczycie, że cała elewacja tańczy na wietrze i połyskuje na biało-srebrno. Jest to naprawdę powalający i zapierający dech w piersi widok, żeby budynek tańczył i mienił się kolorami. A jak przyjdziecie wieczorem, to zobaczycie, że elewacja Poznań Congress Center jest również podświetlana na dowolny kolor. Także cały budynek robi ogromne wrażenie, a wy, myślę, znacie ten budynek z naszej sali koncertowo-eventowej, czyli sali Ziemi.
4: I stoi sobie ten super nowoczesny obiekt wśród tych wszystkich zabytków. I tutaj właśnie, gdzie przeszłość spotyka się z przeszłością, to myślę jest dobre miejsce, żeby zakończyć nasz spacer. Towarzyszył mi Maciej Kaczmarek, przewodnik po Międzynarodowych Targach Poznańskich. Bardzo Ci dziękuję.
5: Ja również dziękuję za ten spacer, było mi naprawdę miło.
1: A efektem tego spaceru jest reportaż o MTP w ramach cyklu Polska na ucho. Możecie posłuchać go w całości w serwisach Mediateka i Spotify. Gorąco polecam.
6: Numer, który jak wejdzie w głowę, to wyjść z niej nie chce. I musicie mi uwierzyć na słowo, chociaż nie wierzę, że są tacy, którzy tego numeru nie słyszeli. Bardzo proszę, dzisiaj historia powstania właśnie tej piosenki.

Przyznaję, to jest jedna z moich ulubionych piosenek Britney Spears, być może dlatego, że tych poprzednich, czyli na przykład tych, które pojawiły się na przełomie lat 90. i 2000 i przyniosły tej pani taką naprawdę dużą rozpoznawalność, jakoś niespecjalnie lubiłam. Potem przyszła era ballad, robionych właśnie przez Britney Spears, opartych także o jej problemy związkowe i problemy z nałogami, aż w końcu przyszedł czas na hit, który trafił na listę najlepszych piosenek dekady. I mowa o Toxic od Britney Spears.

0: okazuje się, że było blisko, a Britney nie byłaby posiadaczką tego hitu na koncie, a to dlatego, że jak zwykle w takich przypadkach bywa, nad tym numerem pracowała cała rzesza producentów, którzy potem myśleli, komu ten numer mógłby spodobać się najbardziej i do której wokalistki na świecie mógłby najbardziej pasować. Początkowo kawałek zaproponowano do zaśpiewania Kylie Minogue. Ta pochodząca z Australii artystka już wtedy miała na koncie naprawdę bardzo dużo dorobek, chociażby za sprawą numeru Can't Get You Out of My Head, który był bardzo znaną radiówką, czy też dużo wcześniejszego numeru Locomotion, który także Kylie Minogue wybił na bardzo szerokie muzyczne i generalnie także aktorskie wody. Kiedy jednak Kylie Minogue odmówiła, ktoś wpadł na pomysł, a może ten numer zaśpiewałaby Britney Spears. No i na szczęście dla Britney Kylie tę propozycję odrzuciła, bo chyba gdyby nie to, no to dziś właśnie artystka nie miałaby takiego hitu na koncie. I sam numer przyciągał tym nowoczesnym jak na Britney Spears brzmieniem i nową jej odsłoną, ale także przyciągał bardzo mocno teledysk. Jeżeli jeszcze nie widzieliście z jakiegoś powodu, to nadróbcie koniecznie, bo mam wrażenie, że takiej Britney Spears jeszcze nie znacie i już może nie poznacie, bo jednak czas płynie nieubłaganie. Teledysk zrealizowano naprawdę z bardzo dużym rozmachem, dlatego że właśnie w tym klipie Spears wciela się w bardzo różne rody. W ciągu 3 czy 4 minut teledysku jest jednocześnie stewardessą, agentką do zadań specjalnych, kobietą kot, kobietą całą w kryształach, a jednocześnie prawie nagą. I tutaj wiem, panowie, że się nad tą sceną troszkę dłużej zatrzymacie, zrobicie stop i będziecie próbowali dojrzeć to, czego kryształy nie zakryły, a może i właśnie zakryły. I jak wyznała Britney Spears, to jest także jeden z jej ulubionych klipów, bo właśnie ta różnorodność ją tam tak bardzo pociąga. Lubię, kiedy w teledysku się zmieniam i nie mam jednej przypisanej roli. Myślę, że jedna rola jest nudna i myślę, że większość osób tworzących teledyski też tak sądzi. Toxic jest moim ulubionym teledyskiem, bo jestem tam kimś podobnym do superbohaterki. I rzeczywiście widać to w klipie, gdzie Spears ma do ogrania bardzo ważną misję, dlatego że musi pozbyć się toksycznego mężczyzny, ale tak, żeby ten o tym zdecydowanie nie wiedział. Stąd właśnie kilka ról, w które Britney Spears się w tym teledysku wciela i stąd także przesłanie You're Toxic, który jest głównym elementem refrenu oczywiście tego kawałka. Choć jeśli przyjrzeć się tekstowi i teledyskowi głębiej, no to jednak ten numer opowiada o dziewczynie, która nie uważa, żeby mężczyzna był toksyczny i dlatego musi się go pozbyć, tylko on jest toksyczny dla niej. To znaczy, że się od niego uzależniła i za wszelką cenę chce go zdobyć. Właśnie dlatego wciela się w bardzo różne role i z tym Britney Spears sobie ostatecznie naprawdę bardzo dobrze poradziła. Kawałek spodobał się na tyle, że bardzo prestiżowy muzyczny magazyn Rolling Stone umieścił go na 44. miejscu listy najlepszych piosenek dekady 2000-2010, a do tego, że numer pojawił się w roku 2004 i właściwie z miejsca stał się hitem, docierając do pierwszych miejsc list przebojów właściwie w całej Europie i na całym świecie, dlatego, że i rządził na Billboardzie i na UK Single Chart, a także i na playlistach kolejnych europejskich krajów. To się oczywiście potem przełożyło na nagrody, dlatego, że tylko za ten numer Britney Spears zgarnęła aż 5 nagród MTV Video Music Awards i tu jest właśnie dowód na to, że ktoś ten teledysk wyreżyserował naprawdę z dużym rozmachem, a Britney Spears naprawdę dobrze swoją rolę odegrała, no bo to właśnie teledysk został doceniony najbardziej, ale Britney Spears rok później dostała także nagrodę Grammy właśnie za ten numer. Tym razem także doceniono jej umiejętności taneczne, dlatego że Grammy poleciała do Britney Spears w kategorii Best Dance Recording. Trzeba jednak przyznać, że o ile hit Toxic był naprawdę ogromnym hitem, no to była to poniekąd końcówka tamtejszej ery Britney Spears, a to dlatego, że wszyscy obserwowali jej niejako jednak upadek, potem kuratele ojca, z której to przez lata Britney Spears próbowała się wyrwać, no i teraz nareszcie chyba mamy do czynienia z powrotem Britney Spears na muzyczną scenę, oby to właśnie owocowało takimi hitami jak Toxic, które znamy sprzed lat.
1: SK Music News.
0: To może być małe zaskoczenie, jeżeli powiem wam, że pierwszym raperem był on.

0: ubranek, kimono. A tak naprawdę pewne alter ego i postać sceniczna, która została stworzona przez Piotra Frączewskiego. I można się oczywiście śmiać, ale na polskim rynku to był pewien pionier rapu i hip-hopu, który dzisiaj przybierał już zupełnie inną formę, chociaż wtedy miał być to zdecydowanie jedynie pastisz. Choć trzeba wiedzieć, że wtedy nikt tego rapem ani hip-hopem nie nazywał, po prostu chodziło o bardziej mówione niż śpiewane piosenki, które powstały w latach 80. Głównym pomysłodawcą projektów Ranek Kimono, bo tak trzeba o tym mówić, jest Andrzej Korzyński. Nie było to więc tylko inicjatywą Piotra Frączewskiego stworzenie właśnie takiej postaci. On został bardziej zatrudniony jako aktor do pracy nad ścieżką dźwiękową właśnie Franka Kimono. I chociaż dzisiaj rap kojarzy nam się zdecydowanie na przykład z gangsterskim Detroit albo z Brooklynem, to wtedy cała stylizacja projektu miała związek z panującą w latach 80. w Polsce modą na wschodnie sztuki walki. Miało to związek z premierą filmu Wejście Smoka z Bruce'em Lee, dlatego też Franek jest kimono, no i nosi na sobie kimono. A jednym z jego największych hitów jest King Bruce Lee, Karate Mistrz. Kawałki zostały wydane m.in. na winylu, ale także i na kasetach. Potem pojawiły się kolejne reedycje. I co ciekawe, chociaż Franek Kimono w swoich tekstach mocno nawiązywał do kultury disco, nieco ją wyśmiewając, to bardzo dużo osób bawiło się do tych kawałków w klubach. Single z krążka królowały też na listach hitów, a sam Piotr Frączewski naprawdę zyskał wtedy prawdziwą popularność, chociaż dzisiaj, sam mówi, było to okupione pewnym ryzykiem, no bo przecież wiadomo było, że jako postać, która nieco parodiuje wokalistę, mogło mu to zamknąć kilka dróg w drodze aktorskiej, na której zależało mu najbardziej. Mimo wszystko jednak chyba okazało się to większą wygraną niż problemem. Ciekawa była też promocja płyty Franka Kimono, bo w momencie, kiedy ją wypuszczono, na kilka minut wstrzymano ruch uliczny na warszawskim Nowym Świecie, a kordon samochodów przejechał z ówczesnego Bristolu do sklepu Empik. Wszystko to w eskorcie policji. A właśnie tam Franek Kimono miał podpisywać swoje płyty. Brzmi trochę jak rzeczywiście kawałki i promocje singli robione teraz przez współczesnych raperów albo artystów. Franek Kimono zniknął równie szybko, jak się pojawił, ale odbił znaczące piętno na popkulturze na tyle, że w latach 2000 powrócił w towarzystwie m.in. Sokoła.
1: Jestem barmanem na tym dancingu. Pierwszy raper, nie było jeszcze stringu.
0: Tak, chodzi oczywiście o bijący swego czasu rekordy popularności kawałek w aucie, nagrany przez Sokoła i Pono, którzy zdecydowali się zaprosić do tego kawałka Franka Kimono. Dokładnie Piotra Frączewskiego, ale miał w tym numerze odegrać się Franka Kimono. To okazało się strzałem w dziesiątkę, dlatego że piosenka dostała wtedy naprawdę bardzo dużo odsłon i królowała przez wiele tygodni na listach przebojów. Sam kawałek był traktowany jako żart muzyczny, ale Franek Kimono bardzo dobrze się tam wpisał, ponieważ grał barmana na dancingu i opowiadał o minionych już czasach, o których być może Soku i Pono, a także na pewno ich słuchacze nie pamiętali.
2: SK Music News.
0: Przyznaję, że nie znam nikogo, kto nie zna tego kawałka. I kto nie zna także chociaż po części tańca, który mu towarzyszy. To jest jeden z większych hitów Beyoncé, można powiedzieć nawet ikoniczny i kultowy, bo stał się niezaprzeczalną odą na rzecz pań. Pań, które radzą sobie same, pań, którym niepotrzebni są mężczyźni i pań, które mówią, jeżeli chcesz, żebym przestała być single, to załóż pierścionek na mój palec. Taniec także stał się ikoniczny i do dziś wiele osób próbuje go odtworzyć, choć jak się okazuje, to, że taki taniec w ogóle do tego kawałka powstał, to był zupełny przypadek. No nie ukrywam, kiedy Beyoncé coś robi i weźmie się za jakiś projekt, to jest z góry skazane na sukces i udowodniła to nieraz, podobnie jak pokazała to właśnie tym kawałkiem, że jest silną kobietą, która wspiera inne kobiety, bo taki jest główny przekaz Single Ladies właśnie od Beyoncé. Najbardziej charakterystycznym elementem i tym, który jednocześnie podbił serca internautów i fanów, jest teledysk. I uwierzcie, że nie było na początku na niego praktycznie budżetu. Klip był kręcony niemal równocześnie z równie ważnym kawałkiem w biografii, a właściwie w dyskografii Beyoncé, czyli z If I Were a Boy. Knowles przyznała, że budżet został praktycznie w całości wykorzystany na produkcję tego teledysku. No i trzeba było znacząco obniżyć koszty wyprodukowania klipu do Single Ladies. I tu przydał się wielki talent Beyoncé, która wpadła na pomysł tego, żeby wykorzystać jej umiejętności taneczne, a także tancerek, które z nią pracowały, ułożyć już dzisiaj kultowy układ i nagrać to w monochromatycznym formacie. Teledysk opierał się głównie na tańcy, oczywiście na pięknej sylwetce tancerek oraz Beyoncé, które wystąpiły w czarnym body, no i tańcu, który podbił sieć. Wideoklip wywołał taneczne szaleństwo w internecie, inspirując ludzi z całego świata do nagrywania jego własnych wersji. I jeżeli, co ciekawe, nakręciliście swoją wersję i wrzuciliście ją na YouTube, to jest spora szansa, że obejrzała was sama Beyoncé. Bo artystka przyznała, że miała taki moment w swoim życiu, kiedy naprawdę dużo czasu spędziła na oglądaniu amatorskich filmików wykonań choreografii Single Ladies, zachwycona przede wszystkim tym, jak bardzo ta choreografia się ludziom spodobała i jak usilnie próbują ją odtworzyć. A duma Beyoncé wynikała przede wszystkim z tego, że Single Ladies był najmniej kosztownym i jednocześnie najszybciej wyprodukowanym wideoklipem właśnie tej artystki. To jak sama przyznała po zakończeniu prac, jest to najbardziej ikoniczny teledysk w jej twórczości i charakteryzuje go coś specjalnego. Zwłaszcza, że do dzisiaj Beyoncé nie ma prawa nie być dumna właśnie z tego numeru, bo pomimo upływu lat, przypomnijmy, ta piosenka została wydana w 2008 roku, to jest nadal teledysk, który jest mocno na czasie. Sama piosenka także, o czym świadczą chociażby nagrody, bo Single Ladies Put a Ring on It dostał aż 3 statuetki Grammy dla piosenki roku, najlepszej piosenki R&B oraz najlepszego kobiecego wykonania właśnie R&B. Znalazł się także na szczycie Billboard Hot 100 i sam kawałek pokrył się 4-krotną platyną, sprzedając się w prawie w 5 milionach egzemplarzy. I trzeba przyznać, że to się Beyoncé udało. Stworzyć dość ikoniczny taniec na miarę lambady, makareny albo aserhe, który do dzisiaj jest bardzo chętnie odtwarzanym właśnie choreograficznym wyzwaniem dla wielu osób. Zresztą sam magazyn Toronto Star stwierdził, że Single Ladies od Beyoncé rozpoczął pierwsze taneczne szaleństwo w nowym milenium oraz w historii internetu. Tylko gratulować. To kto się jeszcze tego nie nauczył i chętnie spróbuje?
2: SK Music News. Mój pierwszy raz.
3: Mój pierwszy raz na scenie.
4: No właśnie. Chciałam od razu powiedzieć, że mam pamięć złotej rybki i po prostu nie pamiętam, ale mój pierwszy raz na scenie był wraz z zespołem Krajki i miałam wtedy może z 8 lat. No to dawno temu.
3: Mój pierwszy muzyczny idol.
4: Mój pierwszy muzyczny idol. O, ja kocham Michaela Jacksona bardzo, ale pamiętam, że chodziłam do takiej podstawówki i trochę nie wypadało tam słuchać Jacksona, więc przymuszali mnie do słuchania innych zespołów i wszyscy, były takie trzy grupy. Metallica, Gansi i Skorpionsi. No i ja należałam do tych Skorpionsów, ale trochę po kryjomu słuchałam też Depeche Mode.
3: Mój pierwszy raz jako mandaryna.
4: Mój pierwszy raz jako mandaryna, szkoła podstawowa. Moje nazwisko to Mandrykiewicz i dzieci w podstawówce łamały sobie język, wypowiadając moje nazwisko, więc przezwały mnie Mandaryna i tak ze mną została ta Mandaryna do dziś.
3: Mój pierwszy hit.
4: Mój pierwszy hit. Mój pierwszy hit to Here I Go Again, ale oczywiście wszyscy znają Every Night.
3: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałam swój kawałek w radiu.
4: Ojej, i to było Radio SK, muszę powiedzieć. To było niesamowite, naprawdę. Ja jechałam samochodem i naprawdę się spociłam jadąc, że to jest w ogóle niewiarygodne, że ci wszyscy ludzie, którzy jadą obok, też mogą tego słuchać. Bardzo to było dla mnie przyjemne. Ogromnie, ogromnie.
3: Mój pierwszy raz, gdy dostałam SK Music Awards.
4: Dostałam pierwszy i ostatni, więc cieszyłam się z całego serca, bo to był naprawdę fantastyczny wieczór i to była ogromna przyjemność. Tak, to była gala w Łodzi, więc moje rodzinne miasto. I wszyscy w ogóle bardzo byliśmy też zaprzyjaźnieni z Eską i to takie miłe było bardzo.
3: A masz w ogóle gdzieś tą statuetkę jeszcze, czy ona już gdzieś zniknęła?
4: No gdzieś mam właśnie, nie mogłam jej odszukać, ale wydaje mi się, że muszę pogrzebać między statuetkami Czerwonego, bo mi się wydaje, że on tam gdzieś zawinął moją.
3: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
4: Nie, ja wpadka nie mam, w ogóle nie pamiętam. Mam, tak jak mówiłam, mam pamięć złotej rybki i w sumie nie było wpadek.
5: Znacie Every Night?
2: Mój pierwszy raz.
0: News. 25 lat za radiowym mikrofonem. Nie, nie mówię o sobie, mówię o Arminie Van Burenie, który od tego zaczął swoją DJ-ską przygodę. Estate of Trance to jest właśnie nazwa jego programu, od którego wszystko się zaczęło i przez który wzbudził miłość wielu fanów na całym świecie do siebie samego, dzięki czemu w tym roku mógł świętować 25-lecie Estate of Trance i przy okazji zrobić z tego powodu naprawdę dobrą imprezę. To nie tylko program radiowy, ale to też sety DJ-skie, imprezy, na które zaczęli przychodzić naprawdę wielcy fani Armina Van Burena i to trwa do dziś. Kilka tygodni temu byliśmy z naszymi słuchaczami w Rotterdamie, gdzie właśnie odbywała się jedna z imprez Estate of Trance z okazji 25-lecia Armina Van Burena na scenie i przed radiowym mikrofonem i przyznaję, naprawdę było tam mnóstwo ludzi, którzy świetnie bawili się do tego rodzaju muzyki, którzy Armina Van Burena kochają, a że ten lubi dzielić się sceną, to nie był tam sam, a było tam sporo także innych DJ-ek i DJ-ów. W tym roku, jeżeli ktoś nie dotarł do Rotterdamu, będzie miał szansę przeżyć to wszystko na żywo w Warszawie, dlatego że Estate of Trance jest częścią Music Warsaw Festiwalu, który odbędzie się już w czerwcu tego roku w Warszawie i właśnie jeden dzień poświęcony jest Estate of Trance, na którym wystąpi nie kto inny, a Armin Van Buren. Warsaw Music Festival to jest nowa impreza na mapie stolicy, która odbywa się nie w konkretne dni, a jest rozciągnięta praktycznie na cały miesiąc i odbywa się w takich interwałach, czyli macie kilkudniowych setów połączonych w jedną całość pod nazwą Warsaw Music Festival i właśnie jedną z tych części jest Armin Van Buren, który pojawi się w Polsce i zagra na scenie wraz z innymi DJ-ami w ramach akcji swojej Estate of Trance. Żeby poznać tego przedsmak, to teraz czas na wywiad z Arminem Van Burenem, który udało mi się przeprowadzić właśnie w Rotterdamie, pomiędzy tak naprawdę jego setem, kiedy był jeszcze w emocjach, przed tym, co wydarzy się na scenie, którą przygotował dla swoich fanów z okazji 25-lecia Estate of Trance.
2: SK Music News.
0: Cześć Armin, dobrze Cię widzieć. To ja może zacznę od pytania chyba trudnego. Jak to jest być żywą legendą? Nie wiem zupełnie, jak na to odpowiedzieć, bo nie czuję, żebym był żywą legendą. Ale jestem bardzo wdzięczny za to, gdzie jestem i super wdzięczny za wszystkich fanów, którzy przyjeżdżają bawić się do mojej muzyki. A w takie weekendy jak ten czuję się tak, jakbym miał urodziny i trochę tak jest, bo świętuję 25-lecie swojego programu radiowego. A to, że jestem otoczony swoimi fanami i słuchaczami powoduje, że czuję się tak, jakbym wyprawiał urodziny na 22 tysiące osób. Ale wydaje mi się też, że teraz Armin Van Buren to jest marka sama w sobie. I nawet jeżeli ktoś nie słucha twojej muzyki, to kiedy słyszy Armin Van Buren, to wie, o kim mowa. To bardzo miło i nawet trochę mnie zawstydza, nie wiem do końca, jak na to odpowiedzieć, ale jestem bardzo wdzięczny za to, co dostaję od swoich fanów z całego świata, a ja po prostu robię to, co kocham. Muzyka to całe moje życie i pasja i kiedy wypuszczam tylko nowy kawałek, nie mogę doczekać się reakcji tego, co powiedzą słuchacze. Takie momenty jak ten są bardzo emocjonalne, dlatego że wczoraj, kiedy grałem swój set, zdarzyło mi się płakać pośród tylu fanów. Czuję się niejako wybrany, że mogę być tu, gdzie jestem. Wiem też, że muszę i jestem wdzięczny i chciałem podziękować też całemu mojemu teamowi, który ze mną pracuje, bo bez nich nie byłoby mnie tu, gdzie jestem. Czuję się teraz jak dziecko, które trafiło do sklepu z cukierkami. W czerwcu tego roku przyjeżdżasz do Polski. Nie możemy się doczekać, żeby Estate of Trance zagościło właśnie także w naszym kraju, więc fajnie, że tutaj z nami będziesz. No to teraz pytanie, bo na pewno usłyszymy dużo dobrej muzyki, na pewno usłyszymy świetny set od Armina Van Burena, na pewno dużo ludzi czeka na to, żeby usłyszeć i zobaczyć się na żywo. Ale jaki będzie twój pierwszy posiłek w Polsce, kiedy przyjedziesz właśnie w czerwcu na Warsaw Music Festival? Może to będą pierogi? Prawdopodobnie coś z mojej diety. Jak wiesz, stosuję dietę Men's Health już od naprawdę wielu lat, więc zero pierogów. Traktuję bycie DJ-em jako sport zawodowy, więc jeśli chcę grać najlepsze sety, muszę się wysypiać, trenować i jeść zdrowo. Nie byłbym w stanie siedzieć tu i z tobą rozmawiać o tej godzinie, gdybym pił alkohol czy brał różnego rodzaju używki albo jadł śmieciowe jedzenie. Ale jest jedno polskie danie wysokobiałkowe z polskiej kuchni i raczej zdrowe, które uważam mógłbyś spróbować. Nazywa się tatar. To jest surowe mięso wołowe, posiekane z cebulą i z polskimi ogórkami kiszonymi. Spróbuję na pewno i spróbuję zapamiętać jego nazwę. Armina Van Burena, jedzącego tatara, czy też nie, będziecie mogli zobaczyć już w czerwcu tego roku podczas Warsaw Music Festivalu w Warszawie. Radio SK jest patronem tej imprezy. A więcej takich rozmów jak z Arminem Van Burenem znajdziecie na sk.pl, zakładka podcasty. Tam was odsyłam, tam też cykl Mój Pierwszy Raz, który przeprowadza z artystami Michał Hanczak. To nie są takie pierwsze razy, o których pomyśleliście, a żeby to udowodnić, już teraz Ralf Kamiński i jego pierwsze razy w Radiu SK.
2: Mój pierwszy raz.
3: Mój pierwszy raz na scenie.
5: Mój pierwszy raz na scenie to było przedszkole. Miałem wtedy 5,5 roku, może 6 lat. To było na Dzień Mamy z koleżanką. Zaśpiewałem taką piosenkę. To chyba ludowa. Ja mamusi synek, ty mamy córeczka.
3: Mój pierwszy muzyczny idol.
5: Mój pierwszy muzyczny idol to był Kuba Molenda z zespołu LO27. Była taka piosenka, leciała w latach 90. pod koniec. O, mogę wszystko. Naprawdę to był mój pierwszy muzyczny idol i zespół, który kochałem.
3: Miałeś kasetę, plakat?
5: Kasetę miałem i plakat miałem z magazynu Popcorn.

0: każdym razie szkoda, że tego nie ma w streamingu, bo to była świetna płyta, genialny głos dziecięcy. No ja płakałem, że nigdy nie poznam Kuby Molendy i nigdy nie pójdę na ich koncert, bo to też nie było takie oczywiste w tamtych latach 90., żeby jeździć na koncerty, przynajmniej u mnie w rodzinie.
1: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
0: Oj, ja bardzo późno zacząłem chodzić tak naprawdę na koncerty. Może nie przypomnę sobie takiego pierwszego razu, takiego pełnoprawnego koncertu, ale pamiętam, że pierwszy raz taki bilet kupiłem prawilnie na festiwal i to dosyć niedawno, bo w 2015 roku albo 14 na jeden dzień Open Air Festival, bo był Tom Odell też między innymi, nie było mnie po prostu stać kupować bilety na koncerty. Nie miałem na to. Marzyłem na przykład iść na Kaję, jak wydała płytę Skałę i to naprawdę dla mnie to był bardzo duży wydatek, ale tak właśnie pamiętam, że tak już właśnie ten opener, to pamiętam, to takie było szarpnięcie się na maksa. Stąd bardzo jest mi właśnie przykro, jak była ta sytuacja z tym festiwalem Fest, jak dużo ludzi nie odzyskało pieniędzy za bilety, ponieważ no, mogę sobie tylko wyobrazić, jak nie wiem, ktoś zbiera całe wakacje i nie jedzie na ten festiwal, na ten. Tragedia, no ale mam nadzieję, że jakoś się to los odwróci.
1: Mój pierwszy instrument
0: i mam go nadal, nawet przywiozłem do Warszawy, nie używam, to był keyboard, który moja babcia i dziadziu kupili mi na keyboard Casio na komunię. I mam go po prostu jako taki relikt. On gra, ale jest, tak.
1: Pamiętasz jakiś pierwszy utwór, który się nauczyłeś grać?
0: Może tak nie za bardzo pamiętam, jaki ja utwór nauczyłem się grać, natomiast pamiętam bardzo dokładnie, ponieważ w gimnazjum, na początku gimnazjum, kiedy miałem 12 lat, zacząłem robić filmy animowane na komputerze. Trochę na Paint'cie malowałem, potem na Photoshopie i montowałem i robiłem soundtracki do tych filmów. I na tym właśnie keyboardzie 97 albo 8 roku ja sobie komponowałem te soundtracki i tak robiłem, mówię, kurde, fajne te piosenki chyba są, tak mi się wydaje, ale ja nie wiem, czy tak się pisze piosenki, czy w ogóle i nawet jak dzisiaj pamiętam te niektóre piosenki, to naprawdę to ten talent kompozytorski, no miałem.
1: Mój pierwszy raz w talent show.
0: Mój pierwszy raz w talent show był bardzo taki, no, traumatyczny, ponieważ żadne talent show bardzo mnie nie chciało. Ja pamiętam, jak próbowałem dostać się w ogóle do Mam Talent na początku i żaden precasting mnie w ogóle nie chciał. Nic. Później do X Factor, tak samo pierwsza edycja, w ogóle mnie nie chcieli, przepadłem w precastingu, czyli nawet mnie komisja nie zobaczyła i dopiero za drugim razem dostałem się do tego talent show X Factor, byłem w 40, ale wtedy Dawid Podsiadło powrócił, bo on był w pierwszej edycji, odpał na bootcampie. Ja jak już zobaczyłem Dawida, to mówię, to na pewno nie będzie mój rok. Ale już zrozumiałem, że nie chcę kontynuować swojej przygody z talent shows, tylko chcę autorsko robić swoją muzykę niezależnie.
1: Mój pierwszy raz jako Ralf Kamiński.
0: Mój pierwszy raz jako Ralf Kamiński to było bardzo dawno temu, w liceum. Założyłem sobie serwis MySpace, to był międzynarodowy, taki zanim Facebook był. Międzynarodowi znajomi, różne zespoły, które na przykład Adele została odkryta na MySpace i ja tam zostałem Ralf Kamiński i to też w ogóle tak było połączone z takim wyjazdem na francuski obóz do Francji językowy i tam już zostałem Ralfem od liceum.

0: Mój pierwszy hit.
1: Mój pierwszy hit, Jezus, nie wiem, no myślę, że tak pierwsza taka piosenka, która tak poleciała szerzej, to była piosenka Zawsze z pierwszej płyty, no a później, ale też tak nie z dnia na dzień, Kosmiczne energie, ale takim ukochanym utworem z mojej właśnie płyty numer 2 jest utwór 2009, skomponowany wiele lat przed publikacją.
0: Mój pierwszy raz, gdy poczułem się rozpoznawalny.
1: Niesamowite to było, ponieważ jak ja wydałem swój pierwszy teledysk, to młoda wytwórnia, której zaczynałem być, ponownie przechodziła restrukturyzację i został zlikwidowany dział promocji na tydzień przed premierą mojego pierwszego singla, co singla podobno, i piosenka po prostu bez żadnej promocji została wrzucona na YouTube'a. Nikt o mnie nie napisał, może jakiś portal krzak. I tak to właśnie wyglądało. Nie stałem się znany, tak mi się to wydawało, z dnia na dzień. I tak jakoś dwa miesiące później, czy miesiąc, barista pewnej kawiarni powiedział, że zobaczył mój teledysk i jest świetny. I ja pamiętam, że tydzień latałem, że ktoś, kogo ja nie kojarzę, mnie rozpoznał i słyszał mój teledysk, widział. Niesamowite uczucie.
0: Moja pierwsza złota płyta.
1: Moja pierwsza złota płyta, no nie była bardzo szybko, nie była bardzo szybko. To był drugi album Młodość. Ona

0: tego Fryderyka, no nie dostałem i dopiero przy albumie Kora zostałem, to było dla mnie szokujące, zostałem artystą roku. Byłem w szoku, widząc między innymi Matę, że ja jestem artystą roku.
1: Mój pierwszy bal u Rafała.
0: No pierwszy bal u Rafała to był na Open Air Festival, więc bardzo stresujące mieć premierę tak trudnego projektu, gdzie jest taniec, gdzie jest cała reżyseria przed tysiącami ludzi na main stage legendarnego festiwalu, na który sam jeździłem. Kiedyś

0: Mój pierwszy raz w Akademii Pana Kleksa.
1: Oj, powiem tak, że to był mój pierwszy raz na planie wielkim filmowym i był przerażający, ponieważ tak się denerwowałem tym, że to jest plan filmowy, że to jest wielki film, że są aktorzy, że mam grać. No, to było bardzo dla mnie duże przełamanie się i odważenie, żeby to w ogóle zrobić, ale bardzo to chciałem, bo wiedziałem, że to mnie rozwinie i już mój drugi raz w filmie, który też niedługo będzie miał premierę na festiwalu Berlinale, nie był aż tak przerażający i bolesny. Niech nikt nie czuje chłodu. Witajcie w naszej bajce! To, którą część śpiewa, to już się tam działa na tak zwanej górze, bo to jest na górze. To jest wielki utwór, wielka produkcja, wielka wytwórnia, więc nagraliśmy, myślę, że każdy musiał nagrywać całość, a potem już tam, wiesz. Natomiast to dla mnie była niesamowita przyjemność i też ogromnym sukcesem pokazuje to, że ten utwór jest tak popularny, że ja nagrywałem go u siebie w mieszkaniu, a na górze usłyszałem niedawno, jak sąsiedzi słuchają, dzieci sąsiadów słuchają tej piosenki.
0: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
1: Tych wpadek to było bardzo dużo, szczególnie na pierwszej trasie, ponieważ ja nie miałam ani swojego świetlika, ani tak naprawdę swojego dźwiękowca, a reżyseria świateł rozpisana dla każdego miejscowego świetlika, jakbyśmy po prostu, wiesz, zero miejsca na błędy. I pamiętam, jak graliśmy jeden z pierwszych koncertów trasy i mieliśmy takie swoje przedłużacze, którymi włączaliśmy sami lampki na scenie, żeby mieć je w dobrym miejscu włączone. I pamiętam, że support, który przed nami grał, ktoś nam to rozłączył, więc to była taka wpadka, która wyprowadziła mnie z równowagi.
0: Awanturujesz się w takich sytuacjach?
1: Nie, już nie, ale wtedy pamiętam, że każdy błąd potrafił mi zniszczyć cały koncert, a teraz mam tak, że naprawdę zawsze się dzieją jakieś, coś się rozwala, coś, komputer się nie odezwie, nie wiem, coś się pomylę w choreografii, no jest naprawdę to tak trudny koncert i mówię, no trudno, lecimy dalej, no to jest taka walka, żeby uratować zawsze koncert.
2: Mój pierwszy raz.
3: Po więcej takich treści wpadajcie jak zawsze na sk.pl, tam też newsy ze świata muzyki 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę. To jest zjawisko, w którym ja się zakochałam, zresztą nie tylko ja, bo pół TikToka się zakochało, pół internetu się zakochało, a oni są pionierami na skalę Polski, mam wrażenie. ASMR. Jeżeli jeszcze nie wiecie, to zaraz się dowiecie. W naszym studiu dzisiaj Klaudia Leclerc i Jarosław Antoniak. Dzień dobry, cześć.
4: Dzień dobry, witamy serdecznie.
5: Dzień dobry, witamy serdecznie, bardzo dziękujemy za zaproszenie.
3: Ja wam najpierw oddam głos, bo co z tego, że ja wytłumaczę, czym jest ASMR, skoro ja się tym nie zajmuję. A nie każdy, kto nas słyszy teraz, wie, o czym mówimy, więc może wy to najlepiej zdefiniujcie.
5: ASMR to jest skrót od Autonomous Sensory Median Response, co jeszcze bardziej komplikuje, ale jest to samoistna odpowiedź meridianów czuciowych, czyli uczucie takiego mrowienia, które zaczyna się w głowie i promieniuje na cały organizm. I o ile zostało ono nazwane dopiero w 2010 roku, to jest z nami od zawsze. Już jak byliśmy dzieckiem, to doświadczaliśmy właśnie tego uczucia, kiedy mama do nas szeptała bajkę na dobranoc, czy na przykład jak rysowaliśmy sobie jakieś szlaczki czy litery z kolegami czy koleżankami, bawiąc się w dzieciństwie, to wtedy czuliśmy takie delikatne mrowienie i to było właśnie ASMR.
4: Takie to przytulanie przez rodziców to tak samo wywoływało ASMR.
5: Tak. I co jest ważne, ASMR ma potwierdzone działanie prozdrowotne. Uspokaja, wycisza, pomaga w zasypianiu, obniża tętno, więc tych pozytywnych aspektów ASMR jest bardzo dużo.
4: I najważniejsze, nie szkodzi.
3: I to jest tak, że wy to ASMR, i teraz szukam tutaj dobrego słowa, prezentujecie za pomocą dźwięków.
5: Tak. Co jest ważne, to ASMR dotyczy wszystkich bodźców, więc może być wizualny, może być słuchowy właśnie, może być

0: dotykowe. My się koncentrujemy na te wizualne i na tych słuchowych, czyli na przykład w momencie, kiedy widzimy, że coś robi i sam obraz nam sprawia przyjemność, jak na przykład widzimy morze i się relaksujemy. Czy niektóre osoby, które nie mogą słuchać dźwięków, często mówią, że cięcie piasku kinetycznego ich relaksuje, więc oglądają cięcie piasku kinetycznego, więc my się koncentrujemy na tej wizualnej i dźwiękowej, ale ASMR jakby dotyczy wszystkich zmysłów.
1: Tak, nawet smakowych. I o dziwo, Marcel Prost w swojej powieści W poszukiwaniu straconego czasu.
2: Zapach słynny.
1: Tak, tak. No to nawet i zapach to raz, a dwa smak tych maczanych magdalenek w herbacie.
2: Dzięki którym wrócił do wspomnień z dzieciństwa.
1: Dokładnie tak, dokładnie.
0: Tak, i czasem jest tak, że nawet jak czujemy jakiś zapach i kojarzy nam się z jakąś osobą, którą kochaliśmy albo kochamy, to w ogóle takie ciarki i przyjemne uczucie to właśnie jest ASMR.
2: Słuchajcie, czy jeżeli ja słucham piosenki, która wywołuje u mnie tak zwane ciary, to już jest ASMR? Nie, to jest właśnie ta odpowiedź organizmu?
1: Nie, to jest frisson, czyli to jest bardzo porównywalne zjawisko, natomiast muzyka nas nakręca, pobudza do działania, a ASMR wycisza. Jest to niesamowite, bo nikt nie jest w stanie jeszcze tego, w związku z tym, że nasz mózg jest bardzo skomplikowanym tworem, to nikt jeszcze w 100% nie wytłumaczył i nie zrozumiał, jak to działa, że jedno nas pobudza, pomimo że powoduje ciary, a drugie uspokaja.
0: Tak, ale często artyści już wykorzystują ASMR w swoich utworach i korzystają z tej nauki.
1: Tak, Billie Eilish chociażby jest tutaj przez wszystkich twórców ASMR i badaczy traktowana jako taki guru ASMR-owe guru w muzyce.
2: Chociażby przez szepty, które tam czasami stosuje w swoich kawałkach.
1: Tak, i nagrywanie w sypialni. Wielu twórców ASMR właśnie nagrywa w sypialni, żeby tak wyciszyć i taką intymną atmosferę zapewnić swojemu odbiorcy.
2: To jest też tak, że tak jak powiedzieliście już, to ma właściwości terapeutyczne. Na przykład leczenie bezsenności chociażby odbywa się właśnie przy pomocy ASMR.
0: Tak, to jest niesamowite, bo oczywiście o ile ASMR w terapii nie ma jeszcze potwierdzonych jakby badań, to często jest tak, że pomaga osobom w właśnie bezsenności, jak mówisz, w zasypianiu, w uspokajaniu, poprawia koncentrację. Bo co jest ważne, w dzisiejszych czasach, jak jesteśmy bardzo pobudzeni, niespokojni,
1: przebodźcowani,
0: to potrzebujemy coś takiego, co nas wyciszy. Jak kiedyś był właśnie rock and roll, który był taką odpowiedzią tamtych czasów.
1: Tak, niektórzy właśnie wysnuwają taką śmiałą tezę, że ASMR w czasach obecnych jest porównywalny do rock and rolla lat 50. Czyli wtedy rock and roll pomógł zwalczyć to takie surowe wychowanie, walkę z nierównościami społecznymi i tak dalej, to teraz potrzebujemy czegoś odwrotnego, takiego wyciszenia, uspokojenia i nie ma lepszego narzędzia, jakim od ASMR.
0: Tak, i o ile cisza sama w sobie jest nienaturalna dla naszego mózgu, to ważne jest, żeby mieć taką lekką stymulację i to jest właśnie polecane dla uczniów. Zresztą mamy bardzo dużo uczniów, którzy odrabiają zadania domowe, uczą się, bo to pomaga w kreatywności. Właśnie taki uspokojony mózg. Kiedy jesteśmy niespokojni, zdenerwowani, to ciężko nam być kreatywnym. A to pomaga się wyciszyć i skoncentrować i wtedy mamy tą przestrzeń, żeby działać dalej. I co jest ważne, to warto też zastanowić się, bo często jest tak, że po nauk sięgamy w momentach takiego stresu albo takiego niepokoju, że na przykład zakupoholizm.
2: Albo zajadamy stres.
0: Właśnie. Zaburzenia odżywiania. Ja na przykład w dzieciństwie miałam zaburzenia odżywiania, więc taki niepokój i stres i wtedy, kiedy zaczynamy się martwić, to moglibyśmy to zastąpić właśnie tym ASMR. Czy na przykład nie możemy zasnąć, bierzemy jakiś lek na sen, no to możemy spróbować. To nie jest tak, że musi nam to pomóc, ale może nam pomóc, więc czemu tego nie spróbować?
2: Plus też zjawisko tak zwanego białego szumu, prawda? To też mam wrażenie ma duży związek z ASMR. Niektórzy ludzie, są nawet takie specjalne playlisty biało-szumowe na zaśnięcie. Tak jak powiedziałaś, cisza nie jest zjawiskiem naturalnym do wyciszania się takiego pełnego wbrew pozorom.
0: Tak i to co mówisz jest cudowne i co jest ważne to ASMR zostało nazwane w 2010 roku, ale już wcześniej osoby szukały filmów wykorzystujących szept. który jest taki niezrozumiały i one się nazywały szepczące filmy, które pomagały właśnie zasnąć, zrelaksować się. I dopiero Jennifer Allen w 2010 roku postanowiła to nazwać, żeby można było dalej to badać. I biały szum wykorzystujemy oczywiście przy zasypianiu na przykład dzieci.
2: Misie szum, misie słynne.
1: Chociażby tak. Od ASMR troszeczkę się różni od białego szumu, bo tam jest jednostajny ten sam szum. I czytaliśmy badania, że non-stop słuchanie białego szumu wcale nie jest takie dobre, ale oczywiście korzystanie z tego jak najbardziej tak i polecane przez wszystkich, ale właśnie jak my rozmawialiśmy, mówiłaś o bezsenności, to na naszych live'ach, gdzie mamy czasami tysiące ludzi, co druga osoba pisze, zasnęłam wczoraj, spadł mi telefon, obudziłam się w nocy o trzeciej z rozładowaną komórką, także to niesamowicie pomaga przy bezsenności.
2: Skąd się wzięła taka wasza, w cudzysłowie, zajawka na ASMR? Skąd ten pomysł, że właśnie świat teraz tego potrzebuje i że można to tak wykorzystywać, chociażby właśnie poprzez krzewienie tego na live'ach na TikToku?
1: Zaczęło się od tego.
0: Tak, ja po studiach magisterskich skończyłam szkolenie jubilerskie i planowałam zrobić meksykańskie bole, które mamy tutaj w studiu. Nie mogę Państwu pokazać, ale to jest...
2: To ja szybko opiszę. Taka średnich rozmiarów kulka wielkości mniej więcej winogrona, tylko bardziej okrągła, złota, na sznurku, w środku której coś jest i ona jest częściowo ażurowa.
0: Tak, przypomina trochę złoty znicz z Harry'ego
2: Pottera. Tak, dokładnie. Jeżeli ktoś uwielbiał Quidditcha i te rozgrywki, to znicz, który łapał Harry Potter, będzie dobrym skojarzeniem.
0: Tak, więc planowaliśmy zrobić biżuterię opartą na dźwięku, która jest bardzo znana w tych różnych krajach, w Meksyku głównie, to są bole meksykańskie, ale chcieliśmy zrobić to w złocie i w srebrze. I te bole polegają na tym, że kobieta jak jest w ciąży, to nasze dziecko już od 4 miesiąca słyszy. Więc można sobie założyć taki naszyjnik i bawiąc się tym naszyjnikiem na brzuchu, dziecko się uspokaja i wycisza. I potem chcieliśmy właśnie te nasze bole włożyć do zabawki, żeby to dziecko jak po urodzeniu miało ciągle ten dźwięk przy sobie, ale to akurat trafiło na ten moment, kiedy
1: byliśmy zamknięci w domach.
2: Tak, lockdown, pandemia, te sprawy.
0: Tak, i wszystko się bardzo, bardzo przedłużyło, więc ja mówię, no to zacznijmy coś robić, a sami słuchaliśmy ASMR, więc ja mówię, no to może to ASMR zaczniemy po prostu.
1: Tak, zacznijmy przygotowywać, bo chcieliśmy wykorzystać ASMR w marketingu naszych produktów.
0: I zaczęliśmy przygotowywać i po prostu to z dnia na dzień tak wybuchło, że nie jesteśmy w stanie dokończyć tego projektu już. Zresztą robiliśmy strefę ciszy na festiwalu Open Air, więc to jest po prostu coś niesamowitego. I mamy takie historie, że na przykład pani, która miała zagrożoną ciążę i kilka tygodni spędziła w szpitalu, a było to za granicą, więc ciężko byłoby ją odwiedzić, to nawet, słuchała naszym wydaniem.
1: Nawet mąż tylko przynosił jej rzeczy pod drzwi, więc ona była totalnie samotna, miała tak poważne powikłania, że nie mogła nawet głaskać się po brzuchu, żeby nie pobudzać tej swojej przyszłej córki.
0: Tak. No i te materiały ją uspokajały, wyciszały i była tak wdzięczna, że po urodzeniu swoją córkę nazwała Klaudia.
2: A!
0: Tak. I zresztą jedna z tych boli poleciała właśnie do niej. Więc myślę, że swoją misję jakby nadal spełniamy. Ta biżuteria nie powstała jeszcze, bo nie mamy po prostu czasu, ale na szczęście jesteśmy w stanie jakoś inaczej pomagać. Niektórzy mówią, że no nie mogą słuchać tych dźwięków, ale należy pamiętać, że ASMR nie jest tylko dźwiękowe, jest również dotykowe, jest wizualne, więc ktoś może powiedzieć, że nie może właśnie dźwiękowego ASMR, albo nie może jakiegoś bodźca, ale no nie do końca może powiedzieć, że zupełnie ASMR go nie dotyczy, bo należy pamiętać, że ASMR dotyczy wszystkich bodźców.
1: I wszyscy twórcy na całym świecie spotykają się z tym, że kogoś to żenuje. Że no ale jak to takie mlaskanie przy mikrofonie, stukanie w przedmioty, weź się za porządną pracę. Nie? A potem okazuje się, że jak zgłębiamy temat, to jest coś niesamowitego, coś co w ogóle, no jesteśmy na skraju przepaści tak naprawdę. I żaden z twórców i nawet takich bardzo doświadczonych, myślę, że jeszcze nie zdaje sobie sprawę, w co wdepnęliśmy.
2: A czy wy się spodziewaliście, jak zaczynaliście z waszymi live'ami, że to tak chwyci? No bo w pewnym momencie miałam wrażenie, że każdy, kogo znam, ogląda wasze live'y wieczorem i słucha właśnie ASMR w waszym wydaniu i się przy tym relaksuje.
1: Jakbyśmy wiedzieli, to byśmy zaczęli...
2: 10 lat wcześniej.
1: 10 lat wcześniej, tak. Klaudia zaczęła pierwsze szeptane live'y w kwietniu 2021 roku. I z dnia na dzień To był taki wzrost widzów, że zaczynaliśmy od 31 dnia, a dwa dni później mieliśmy już 1000.
0: To nas przerastało. Mieliśmy po 10 tysięcy online osób na live'ie. I...
1: W ciągu jednej godziny live'a 124 tysiące osób się przewinęło z całego świata i to jest, to jest coś nieprawdopodobnego.
2: No właśnie, bo to jest ciekawe, że to jest taki międzynarodowy język porozumienia, dlatego że tam nie trzeba używać słów. Zdarza się wam, że szepczecie, że mówicie po polsku na przykład, ale równie dobrze, jak rozumiem, mógłby to być live, w którym nie pada ani jedno słowo.
0: Tak, i to co mówisz właśnie, nasz głos jest największym wyzwalaczem, czyli takim bodźcem do ASMR, do poczucia właśnie tego ASMR.
1: Nas wszystkich, nie tylko tutaj, Klaudii.
0: Tak. I tutaj mamy właśnie i szept, i takie miękkie mówienie, i niezrozumiałe szepty, właśnie w niezrozumiałych szeptach niesłyszalny. Ważne jest, żeby często zastosować ten właśnie zagraniczny język, żeby odbiorca nie mógł się skupić zupełnie na treści tego, co mówimy, żeby mógł się zrelaksować.
2: Tylko na dźwięku, a nie na znaczeniu.
0: Tak, dokładnie. Tak jak mówisz.
2: A jak jeszcze tak technicznie wygląda przygotowanie do takiego waszego live'a? Bo przedmioty pojawiają się różne. Czy zdarza się w głowie taka czarna dziura, dzisiaj to już nie mam pomysłu, co wezmę, czy właściwie każdy przedmiot może zostać wykorzystany w takiej sesji ASMR?
0: Tak naprawdę tematyk jest tak wiele, że mamy na przykład ASMR dźwiękowe, w sensie dźwięki natury, mamy szepty, czyli dźwięki ust, mamy roleplaye, gdzie odgrywamy jakieś role, mamy teraz właśnie tą serię z gwiazdami, co jest naprawdę niesamowite. Ja Państwu bardzo serdecznie polecam, ponieważ każda osoba ma własną historię i przychodzi do nas, niezależnie od tego, czy ona jest znana, czy nieznana, naprawdę każdy z nas ma inną historię. I to jest ciekawe, jak opowiadamy o swoim świecie i przynosimy swoje rzeczy i wprowadzamy tego odbiorcę do swojego świata. I co jest ważne, to właśnie ten szept jest największym wyzwalaczem ASMR, więc nie potrzebujemy tak naprawdę nic więcej. Możemy opowiadać jakąś historię, co nam się przydarzyło w ciągu dnia, albo co nas zrelaksowało, więc to jest o tyle ciekawe. I oczywiście zdarza nam się, że na przykład idziemy do sklepu i stukamy we wszystko i dotykamy.
2: I sprawdzacie, jak to już
1: tak. Tak. Ty nie widziałaś, ale jak Klaudia usiadła tutaj, to pierwsze, co zrobiła, zaczęła stukać w podstawkę.
2: Od mikrofonu.
1: Tak, mówi, super dźwięk. Ja mnie to odkręcimy, jak będziemy wychodzić.
0: Może dostaniemy jako pamiątkę.
1: Tak.
0: Przypomniało mi się, co chciałabym bardzo powiedzieć Państwu, że ASMR, samemu możemy sobie zrobić taką sesję ASMR w domu. Nie potrzebujemy żadnego twórcy. Jeśli mamy jakąś stresującą sytuację i wiemy, co nas relaksuje, czy to jest na przykład taki delikatny tapping, czy to jest jakaś struktura, dotykanie materiału, to sami możemy sobie taką sesję zrobić, na przykład pędzelkiem, podotykać się po twarzy, albo poczesać, jeśli to nas relaksuje. Więc tutaj jak siedzimy i czujemy tą strukturę, to wystarczy skoncentrować się na tej strukturze i dać sobie tą ciszę, tą intymność. I to samo właśnie w materiałach ASMR, że o ile my staramy się zapewnić jak najwyższej jakości dźwięk i staramy się wyciszyć studio i zapewnić mikrofony i wszystko, żeby było jak najlepiej odszumiać ten dźwięk, to pamiętajmy, że z drugiej strony też ważne, żeby dać sobie szansę, żeby być na osobności, żeby zachować sobie intymność, założyć sobie słuchawki, przyjąć jakąś taką wygodną pozycję dla nas i starać się zrelaksować, dać temu szansę, tak jak medytacji.
2: Margaret dzisiaj u nas w naszym studiu z premierą swojego nowego numeru, który jest trochę o tym, żeby najpierw zaakceptować siebie. A świat często nam to utrudnia.
3: Ojejku, świat nam przede wszystkim to utrudnia, bo świat nam daje tą kontrę, że my po prostu patrzymy sobie na tym Instagramie na czyjeś życie, które jest lepsze, ładniejsze, ładniej sfotografowane i nam się wtedy w tej kontrze coś po prostu w głowie tam zaczyna wydawać. Ja też staram się po prostu zawsze wracać wtedy do tego, że wiem, że to, nie, że to jest iluzja, że każdy z nas ma swoje jakieś problemy, ale chyba po prostu bym wróciła, właśnie tak bym się odwróciła teraz od tych problemów, bo też ta piosenka jest tak wprost radosna i ona jest tak wprost o cieszeniu się właśnie w warstwie lirycznej ze swojego ciała, z tego jakiegoś takiego, że to jest tak dla mnie takie dziewczyńskie wychodzenie na imprezę i szykowanie się przed tą imprezą, to jest takie chcę się taka poczuć super i po prostu sobie tańczę, jednocześnie malując się przed wyjściem z moimi przyjaciółkami na przykład, że, i to jest tego typu emocja, tego typu energia, z którą wchodzę w ten nowy rozdział muzyczny i cieszę się, że właśnie to jest takie wprost radosne, bez powodu, bez jakiegoś tak ukrytego drugiego dna, nie? Że to jest po prostu o radości i celebrowaniu siebie. No i myślę, że ta piosenka też trochę wyłuskuje, trochę śmieję, że to jest taka oda do tyłka, bo trochę jest, bo ja tam zaczynam słowami cały ten utwór. Hey, see you looking in my eyes, can't stop thinking about my ass, I can't blame you cause it's nice. I to znowu powrót do tej po prostu trochę cielesności, do akceptowania siebie, ale w takim wydaniu, że po prostu cieszę się, lubię siebie, lubię swoje ciało, lubię się nim cieszyć, lubię tańczyć i wytańczać wszystkie emocje. No i to jest o tym. Dużo jest tam radości.
2: A dużo zajęło ci czasu dojście do tego wniosku, że się cieszysz ze swojego ciała, że je akceptujesz, że je doceniasz i że ono jest właśnie od tego, żeby wyrażać głównie radość? Bo wiesz, to nie jest łatwy proces.
3: To nie jest łatwy proces i dobrze, że powiedziałeś, że to jest proces, bo to nie jest tak, że też tak się czuję codziennie po prostu, że w ogóle my kobiety żyjemy też w cyklach i po prostu nie ma co gadać, że są po prostu dni, w których myślę, że będę puszczała sobie tę piosenkę, żeby sobie dodać tej energii i dodać sobie tego slejowania, ale faktycznie w momencie, w którym to pisałam, to tam byłam.
2: To dobrze, no to jest dobry objaw, tak. Dlatego to czuć z tego kawałka. Let You Talk About It to jest w ogóle tytuł tego numeru, który zapowiada, jak już sama powiedziałaś, trochę nowy rozdział i nową erę. I teraz pytanie, za które być może się obrazisz, ale mam nadzieję, że nie. Ja tam trochę słyszę brzmienia z Cool Me Down na przykład i z tego okresu. Ale mówię o brzmieniu, nie mówię o w ogóle przekazie i o Margaret jako takiej, ale klimat i atmosfera.
3: Wiesz co, w ogóle się nie obrażam, bo ja też w ogóle też lubię, kurde, te rzeczy, które robiłam wcześniej, po prostu się pozmieniałam ja bardzo, ale też wyczuwam w tym, nie słyszę tego muzycznie, ale wyczuwam w tej intencji takiej po prostu, że ten pop jest wprost radosny, że tam że to na przykład przy Tańcz Głupia, który zresztą bardzo lubię i lubię do tego wracać, że tam właśnie mamy to drugie dno, że ta piosenka jest w jakimś sensie radosna i energetyczna, ale
2: trochę ma mrok,
3: ale ma dużo mroku w sensie, tak, ma dużo mroku w sobie, ale Let You Talk About It jest po prostu kawa na ławę, jestem dzisiaj wesoła, dzień dobry, do widzenia, no i o co ci chodzi, i to jest taka emocja, którą ja po prostu ostatnio też taką reprezentuję i chciałabym po prostu puścić dalej, chciałabym, żeby po prostu tak ludzie szerzej też mogli się też tak poczuć. A nawet jak się tak nie czują, to żeby właśnie piosenka im to dała.
2: Zwłaszcza, że my potrzebujemy takich numerów. Mamy dużo numerów do myślenia, dużo numerów z drugim dnem,
3: tak.
2: A ciągle trochę podchodzimy do kawałków, które są wprost optymistyczne, radosne i bardzo nam potrzebne, zwłaszcza patrząc na przykład na to, co się dzieje za oknem, mamy tak. Minus 10 i wieczną szarość w Polsce, że to takie trochę głupio się przyznać, że to jest właśnie taki kawałek, który sobie włączam. Ja bardzo dużo włączam takich numerów i bardzo często ich szukam.
3: Tak, ja jestem dokładnie tą samą dziewczyną, która jak jest jej gorzej, to włączam sobie właśnie piosenki, które mi dodadzą, a nie będą mi jeszcze odejmowały od tego humoru. I faktycznie jest coś w tym, że my tak bierzemy uśmiech i radość i szczęście za coś mniej ważnego i istotnego i głębszego niż smutek. I wydaje mi się, że to jest pułapka po prostu, bo koniec końców, no nie wiem, czy fajniej przeżyć życie, będąc takim uduchowionym i smutnym, czy może po prostu lekko i radośnie. Ja byłam i tu i wolę lekko i radośnie.
2: Wydaje mi się, że to też wynika z tego, że mamy takie poczucie, że radość i uśmiech jest pewną stałą w naszym życiu, czymś, co się dzieje cały czas, a te gorsze momenty są chwilowe, a to jest nieprawda. Jak się na to spojrzy,
3: właśnie
2: to czasami jest jeden do jednego i
3: jest
2: odwrotnie.
3: Że jest odwrotnie, my też mamy tendencję do ale to jest po prostu ludzkie, nie? Że do zamartwiania się na przykład. Ja też tak mam, że się zamartwiam na zaś, a później na przykład się okazuje, że jak wydarzają się w naszym życiu różne sytuacje i jak odejdą nam te wszystkie rzeczy, o których my się teraz martwimy, ale nie wiem, musimy zawalczyć o życie. Bardzo często ostatnio mój bębniarz miał po prostu wypadek na motorze i ma problemy z nogą i miałam z nim taką rozmowę bardzo pouczającą dla mnie. Mówi, kurde Gosia, idę teraz po ulicy i mam taką dopaminę, taki strzał dopaminowy, tak się cieszę, że idę. I my o tym często faktycznie zapominamy, bo lubimy się pozamartwiać, a co ta tam... tamta, co ona tamta wyprawia, a tutaj zimno, a tu i jakby to też jest o naszej rzeczywistości, tak jest, ale ja będę prostu starała się tym moim nowym rozdaniem trochę tą rzeczywistość tak kolorować w bardzo jasnych i pastelowych kolorach. Chociaż mówię teraz o tej piosence, ale album oczywiście będzie miał swoje różne zakręty, bo jest też podzielony muzycznie na trzy części i to będą trzy mini albumy.
2: Body, Voice, Mind.
3: Body, Voice and Mind, tak. Zaczynamy od tego tańca, więc jest tak po prostu tanecznie, energetycznie i radośnie, ale rozkminki też będą w części dalszej.
2: To jest coś, czego też myślę potrzebujemy dla równowagi takiej w życiu.
3: W ogóle
2: czasem rozkminę, żeby docenić to, o czym powiedziałaś, że jest jakieś szczęście, jakaś radość, którą warto generować tak często, jak się da.
3: Tak. Tak, generalnie poszukiwanie centrum i w ogóle, gdzie to centrum jest. Znowu jestem Małgorzata Coelho, ale trudno, tak mam. Że to jest jakby chyba w ogóle najważniejsze dla mnie w życiu, po prostu cały czas, żeby trzymać się centrum, żeby nie przesadzić w każdą ze stron, bo to jest chyba jakieś takie największe moje ostatnie... że po prostu ekstrema nie są zdrowe, nie są fajne, są bardzo jakieś, są bardzo...
2: Dają też dużo emocji, dużo dopaminy też
3: dużo
2: dają.
3: Dużo dopaminy, ale w środku jest najlepiej, najwygodniej.
2: A to czym jest teraz to twoje centrum?
3: Moje centrum, no właśnie, to jest ciekawe pytanie. Moje centrum jest na pewno, na tej płycie rozbrzmiewa w muzyce popowej faktycznie, bo ja taka jestem, ale też cały czas mam takie pytanie, a Megi, czy jeszcze zarapujesz? A Megi, czy zaśpiewasz na przykład coś bardziej jazzującego? A czy będzie drugie byle jak? I ja sobie myślę, że to moje centrum teraz, w którym jestem, to jest właśnie te wszystkie rzeczy razem. W sensie, że to nie jest tak, że ja teraz skończę z popem i zaczynam nową erę rapową, że ja już jestem tym wszystkim i że ja już niczego nie zamykam, niczego nie kończę, z nikim się nie żegnam, tylko po prostu tak troszkę przytulam te wszystkie wersje siebie, które były wcześniej, które w sobie teraz odkrywam na nowo, no bo na przykład takie brzmienie bardziej klubowe, mimo rzeczy wielu, które robiłam, no to dla mnie jest coś nowego. I faktycznie ta epka pierwsza, która jest o tańcu, o ciele, będzie epką bardziej taką klubową, taneczną.
2: A w życiu też znalazłaś swoje centrum? Bo teraz była taka przerwa, nie mieliśmy trochę Margaret. Czy to też jest odnalezienie centrum, że po prostu czasami mówisz sobie, dobra, teraz potrzebuję czasu, kiedy mnie nie będzie i jesteś z tym okej, bez stresu, a co jeśli ludzie zapomną? A wiesz, bo to się pojawia w głowie.
3: Tak, to się pojawia w głowie, tym bardziej w tych czasach, w którym wszystko nas po prostu atakuje z tego telefonu i ja też mam bardzo często takie uczucie FOMO, że kurde, tu mnie nie ma, tam mnie nie ma, tutaj się dzieje, a ja po prostu zarosnę zaraz tym mchem. ale też wiem, że to jest po coś, co mnie buduje i to są te momenty, w których ja mnie nie ma, jakby tak widocznie, ale ja jestem bardzo wtedy w procesie twórczym i wiem, że też nie da się połączyć tych procesów. W sensie kreowanie jest tak intymnym procesem, a później wydawanie muzyki i bycie w takim tą wersją siebie ekshibicjonistyczną, że to trudno jest łączyć, więc ja bardzo lubię te okresy, w których się troszkę zaszywam w swoich czterech kątach i mam ten czas na kreację, bo to jest w sumie mój ulubiony moment kreowania rzeczy.
2: I to jest chyba rzeczywiście domena w tej chwili większości artystów, którzy są, jest premiera, trasa koncertowa, przerwa,
3: że to
2: bo
3: jest
2: robię
3: cyklem.
2: Coś nowego.
3: Tak, że to jest jakimś cyklem, bo faktycznie robienie tego wszystkiego naraz, że zmienianie tych ról jest bardzo, bardzo trudne.
2: Ale mam wrażenie, że byłaś w tym przez chwilę,
3: tak,
2: kilkanaście lat temu.
3: Tak.
2: I chyba można od tego trochę oszaleć.
3: No właśnie, można od tego trochę oszaleć, bo z jednej strony, nie wiem, jesteś w studio i naprawdę trochę grzebiesz w sobie. To trochę nieraz dla mnie jest, więc będę mówiła o sobie, że jest to jakaś forma terapii. Nie mówię, że piosenki, o których piszę i te teksty są jeden do jeden, co się dzieje u mnie w życiu, bo to nie
2: emocji.
3: Jest. Ale, dokładnie, ale jakby zawierają się tam sentencje czy słowa, w które ja wierzę, które są mną i tak dalej. Więc to jest trochę
2: terapeutyczne.
3: Te słowa, dokładnie. Więc byciu w tych dwóch światach naraz jest naprawdę można oszaleć, bo z jednej strony dotykasz duszy, a później masz być po prostu jakimś takim frykiem social mediowym i wiesz, i tutaj
2: Chodzi z wywiadu na wywiad, no, ze ścianki na ściankę.
3: I to jest, to po prostu, to są dwa różne światy i to sobie przeczy, więc to byciu w takich cyklach dla nas artystów, myślę, jest ważne i potrzebne dla, no właśnie dlatego bycia w centrum, że to wszystko ma swój czas.
2: Powiedziałaś o zamartwianiu się. Czy zdarza ci się jeszcze zamartwiać o premiery piosenek? To znaczy, zrobiłaś wszystko, co mogłaś, jest teraz premiera i co się dalej wydarzy? Myślisz czasem o tym naprzód, czy się oduczasz tego, mówiąc sobie, zrobiłam wszystko najlepiej, jak się da. Teraz to już, no sorry, nie mam na to wpływu.
3: Tak. Tak, myślę, że uczę się, to jest dobre słowo.
2: A to jest bardzo trudne.
3: To jest bardzo trudne, bo oczywiście chciałoby się zawsze, może jeszcze coś mogę zrobić, może jeszcze, nie wiem, może jeszcze takie, może jeszcze tak to wypromujmy, może jeszcze zróbmy to. Ale faktycznie ja zawsze mam moment, dzień premiery jest dla mnie takim dniem smutnym akurat.
2: Dlaczego smutnym jest dzień premiery?
3: No bo to jest taki dzień, bo do momentu premiery to jest tak, że wow, jeszcze nikt o tym nie wie, że jest taka ekscytacja, ten utwór jeszcze nie wyszedł i tak trochę nie wiadomo, jak ludzie na niego zareagują. No a premiera też takie, o dobra, wszyscy wiedzą.
2: No ale przy premierze przynajmniej dostajesz komentarze od swoich słuchaczy, którzy mówią, wow, Margaret, super, czekałam na ten numer.
3: I to mnie stresuje.
2: Boisz się odpalać wtedy Instagrama, tak, mediów społecznościowych i YouTube'a?
3: W dzień premiery zazwyczaj staram się, nie zawsze mi się to udaje, ale staram się na przykład odkładać telefon i w ogóle go nie mieć. I na przykład zawsze staram się, proszę kogoś, żeby ktoś inny włożył tego posta z mojego teamu. W sensie, ja go przygotuję, tam napiszę wszystko, ale ja nie chcę na to patrzeć. Nie wiem, czemu tak mam. Ale
2: a prosisz też kogoś, żeby ci wyselekcjonował kilka rzeczy, tak żebyś miał jakiś ogląd sytuacji, żeby zajrzał tam za ciebie i potem dał ci taką pigułkę. Tak, zobacz, Małgosia, jest tak.
3: To zawsze piszę wieczorem do Adriana i piszę do Adriana, no jak tam? No i on wtedy pisze, no jest super tam, mega się podoba coś tam. I jak on mi mówi, że super, mega się podoba, to ja wtedy tak, no może wejdę, może ten. A jak tak mówi, że no, że fajnie, że tutaj pracujemy, to wtedy nie wchodzę.
2: Jest już ukuty język na to, czy jest dobrze, czy mogłoby być lepiej.
3: Nie, ale zazwyczaj ten po prostu moment premiery jest jakiś taki bardzo, no tak naprawdę taki intymny. Ja sobie, jest to często porównywane do jakiegoś takich porodów, ale jest to jakieś dziecko.
2: Jakieś dziecko oddajesz,
3: jest jakieś dziecko
2: światło.
3: I on jak wychodzi na ten świat, no to ten dzień narodzin jest taki, no że muszę na siebie uważać, że tak powiem, że wtedy jestem jak z tym przysłowiowym jajkiem. Więc tak, lubię na przykład sobie sadzić kwiatki, o.
2: Ale to jest, myślę, bardzo cenna lekcja dla młodych artystów, którzy wchodzą i oni jeszcze tego nie wiedzą, co ty już wiesz po tylu latach bycia tu, gdzie jesteś, że czasami trzeba sobie zrobić krok wstecz dla własnych emocji i dla własnego dobrostanu.
3: Bo to po prostu nic nie zrobi dobrego ani złego, w sensie, bo ja mówię o tej sytuacji w dwie strony. Kiedyś, bo to jest jak kredyt w banku. Jak wydajesz numer i spływa na ciebie cały ogrom braw i oklasków i ty zaczynasz się w tym pławić i zaczynasz mówić, oj, to jest super, Boże, oni wszyscy mówią, że jest mi super. No i chodzi o to, że ten pik dopaminowy, on później zjeżdża jednak na dół.
2: Najgorsze
3: jest
2: to.
3: I to jest zawsze kosztem. A jak na przykład wkręcisz się, że ojejku, jest źle, nie wiem, chciałabym mieć więcej komentarzy, fajniejszych, lepszych, żeby ktoś to bardziej docenił, no to też masz później zjazd, więc ja w ogóle po prostu staram się nie robić tych górek.
4: Roxy Węgiel ruszyła w trasę koncertową. Przed nią bardzo intensywne miesiące. Do października zagra około 60 koncertów. To w ramach trasy Roxy Summer Tour 2026. Artystka odwiedzi nie tylko największe miasta jak Warszawa, Gdańsk czy Poznań, ale wpadnie też m.in. do Sopotu, Siedlec czy Uniejowa. Wszystkie daty i miejsca możecie znaleźć w mediach społecznościowych, a już niedługo dostaniemy sporo nowości od Roxy. Ona 19 czerwca wyda nową płytę Błękit. Pojawi się na niej tytułowy hit Błękit, Codzienność czy Na szeroką wodę, które doskonale znacie z Eski. Wczoraj wydała wspólny numer z White'em 2115. Kawałek nosi tytuł Chciałam Ciebie więcej, które mogliście już premierowo usłyszeć na naszej antenie. Artyści stworzyli ten kawałek za oceanem. Oni spotkali się w Los Angeles i nagrali hit razem. Sanach wyda limitowany winyl z piosenkami w wersji live. 22 maja ukaże się album, na którym znajdzie się 6 utworów zarejestrowanych w czasie wrześniowych koncertów artystki na PGE Narodowym w Warszawie. Wśród nich m.in. hity Eldorado czy Kiedy umrę kochanie w duecie z Kasią Kowalską. Tymczasem Sanach tydzień temu w Gdańsku zaczęła swoją tegoroczną stadionową trasę. Kolejny koncert 29 maja w Poznaniu. Nowa wersja hitu sprzed ponad 30 lat podbija antenę Radia SK. Waszym ulubionym hitem jest aktualnie nowość od Bibi Rexy. New Religion to numer 1 ostatniego notowania gorącej 20 Radia SK. To jest odświeżony klasyk od zespołu Faithless. Na miejsce drugie waszej listy hitów wskoczyła Dracula, za którą stoi Tame Impala i Jenny, a podium uzupełnia sezon od Dawida Podsiadły. Ten artysta szykuje się do stadionowej trasy koncertowej Obrotowy Tour. Już w czerwcu zagra 6 koncertów na największych arenach w Polsce. W planach m.in. 2 występy na PGE Narodowym w Warszawie. Koncerty będą miały dość nietypową formułę, bo scena stanie na środku stadionu. Początek trasy 6 czerwca na Stadionie Śląskim w Chorzowie. A wracając do gorącej dwudziestki, cała lista jak zawsze czeka na sk.pl. Tam możecie głosować na wasze ulubione numery, a nowe notowanie w każdy piątek po 18. To jeszcze jest weekend. Ja wiem, że nie każdy lubi ten dzień, ale postaram się zadbać o to, aby dziś było naprawdę, naprawdę przyjemnie. I nie pamiętajmy o jutrze, dziś jest w końcu niedziela. Mati Fuczyło, to są hity na czasie. Dwie minuty po 9:00, Imagine Dragons i Thunder.

Madcon i Begin w Esce. To teraz w pewnym sensie zapadniemy się pod ziemię. 17 minut po 9. Przeczytałem właśnie, że stolica Meksyku, czyli Meksyk, jest w takim miejscu, że grunt mega szybko się obniża. Widać to na przykład na zdjęciach satelitarnych i według naukowców to jest nawet 30 cm rocznie. Warto wspomnieć, że w tym mieście mieszkają 22 miliony osób. No i wow, ale są sytuacje, w których zapaść się pod ziemię można zdecydowanie szybciej. Mieliście ostatnio coś takiego? Czekam na głosówki na eskowym Messengerze. Mam też nagrody, pocieszenia za to, że przeżyliście coś takiego. No ja ostatnio na przykład odmachałem osobie, która machała komuś za mną. Radio SK. No wiecie jak jest. Marshmallow, Ellie Goulding i Avion, Save My Love.

0: Only Girl in the World, Rihanna. I 27 minut do godziny 10 w SC. Odpowiem teraz na bardzo ważne pytanie, czy w wakacje będzie ciepło w Polsce? Ja wiem, że mówienie o tym w maju to trochę jak wróżenie z fusów. Wiem, ale są badania amerykańskich naukowców. Oni opublikowali swoje prognozy na lipiec i sierpień według badań specjalnych i one dotyczą też Polski. I czego się dowiedziałem? Uwaga, że jest duża szansa na to, że będzie jeszcze cieplej niż sugerowałaby norma, ale jednocześnie, że jest duża szansa na anomalie, czyli duże i nagłe zmiany. I to brzmi trochę jak relacja to skomplikowane, tylko że z chmurami. Radio SK. U nas zaraz wcale nie tak skomplikowanie, bo pięknie. Oskar Cymsi, no co ty?
1: Reklama. Kiedy? Teraz! 12 maja startuje trzeci i ostatni etap inwestycji Wieża Jeżyce od Archicom. Nowoczesne mieszkania od 25 do 113 metrów kwadratowych z ogródkami, tarasami lub balkonami. Przestrzeń, której szukasz. Lokalizacja, której zazdrości miasto. To nie jest kolejna oferta. To ostatnia szansa, by zamieszkać w jednej z najlepiej sprzedających się inwestycji na Jeżycach. Nie czekaj! Spotkajmy się pod wieżą! Wejdź na archicom.pl i wybierz mieszkanie, które będzie twoje.
2: Czas na nowe buty Skechers. Są wygodne, łatwe w wkładaniu. Możesz je wsuwać bez użycia rąk. Sprawdź modele Slip-ins i Uno i przekonaj się, jak wygodnie możesz wejść w wiosnę. Odwiedź sklep firmowy Skechers w Galerii Poznania na pierwszym poziomie.
3: Słyszysz to? To Jungle Night w Faktory Poznań. Tylko 14 maja. Dodatkowe minus 50% na outletowe ceny. Adidas, Tefal, Levi's i wiele innych. Wybieraj najlepsze okazje spośród kilkudziesięciu marek. Wpadnij do Faktory Poznań i poczuj klimat Jungle Night.
4: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Poznaniu robi dni otwarte.
5: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
4: Mają tam liceum plastyczne, technikum i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
5: Kiedy to?
4: Już 14 maja. Poznań, Święty Marcin, 66/72.
5: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
4: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
6: Co to sąsiadowi tak ładnie kiełkuje?
7: To pomysł.
6: Pomysł?
7: Tak. Zgłaszam go do poznańskiego budżetu obywatelskiego.
6: Ale jak?
7: Opisuję swój pomysł i składam projekt na www.poznań.pl/PBO do 29 maja. Może pani też spróbuje?
6: Oczywiście.
8: Zmieniajmy razem Poznań.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Światowa wystawa Titanic. Tylko do 21 czerwca w Poznaniu. Zobaczysz tu ponad 170 prawdziwych eksponatów wydobytych z wraku Titanica. A dzięki wirtualnej rzeczywistości zwiedzisz wnętrza statku i wcielisz się w rolę jednego z pasażerów. Wystawa Titanic. Hala numer 1 MTP. Bilety dostępne na titanic.pl.
11: I po reklamie.

wiesz, jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

Fast Cars and Superstars. Weste 5 minut do 10 to Christian Marki, a ja mam pytanie, czy chcielibyście polatać? Da się to załatwić. Weste mamy dla Was odlot ściśle tajny. To jest nasza specjalna akcja, w której wiecie z kim, wiecie kiedy, ale nie wiecie dokąd polecicie. Tego dowiecie się już na lotnisku. A z kim? Z Jankesem, Kamą i Wiktorem. Kiedy? 29 maja. A dokąd? Tego Wam nie powiem. Pierwsze wskazówki na naszej antenie pojawią się już jutro rano. No i wtedy też rozdamy Wam pierwsze bilety na wylot z naszą ekipą. Wszystkie szczegóły znajdziecie w aplikacji Radia SK. Pobierajcie ją za darmo, a potem widzimy się na lotnisku. To powodzenia!

0: to promocja.
1: No, według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
2: Ha, nawet kilku.
3: Dobra, schowaj pani twarz, machaj pani.
4: Dobra.
3: A takie ciemne włosy do pani?
4: No, średnie.
3: Dobra, widzę panią, machaj pani jeszcze.
4: No, macham.
3: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, dziękuję, mamy to.
5: No Self kręca. Brody Łezko. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kesa, Kany i Wiktora.
2: I zgłoś znajomych na esk.pl.
0: Autopromocja.
6: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Od 2018 roku w województwie wielkopolskim obowiązują uchwały antysmogowe, dzięki którym zyskamy czyste powietrze, zdrowie i większy komfort życia. Uchwały nakładają na mieszkańców obowiązek wymiany starego pieca, tak zwanego kopciucha lub miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, na bardziej przyjazne środowisku urządzenia grzewcze spełniające wymagania ekoprojektu i piątej klasy efektywności energetycznej. Do końca 2023 roku należało wymienić stare kotły bezklasowe. Do końca 2025 roku należało wymienić stare, miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, np. piece kaflowe, kozy i komin. Do końca 2027 roku należy wymienić kotły trzeciej i czwartej klasy efektywności energetycznej. Wszystkie informacje dotyczące obowiązkowej wymiany pieców oraz ważne terminy dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakładce Kampania Informacyjna. Jakość powietrza to jakość życia.
2: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
3: Kiedy? Teraz! 12 maja startuje trzeci i ostatni etap inwestycji Wieża Jeżyce od Archicom. Nowoczesne mieszkania od 25 do 113 metrów kwadratowych z ogródkami, tarasami lub balkonami. Przestrzeń, której szukasz. Lokalizacja, której zazdrości miasto. To nie jest kolejna oferta. To ostatnia szansa, by zamieszkać w jednej z najlepiej sprzedających się inwestycji na Jeżycach. Nie czekaj! Spotkajmy się pod wieżą! Wejdź na archicom.pl i wybierz mieszkanie, które będzie Twoje.
4: Zapraszamy na konferencje i spotkania biznesowe do Centrum Molo w Smardzewicach nad Zalewem Sulejowskim. Oferujemy 9 nowoczesnych sal konferencyjnych, nowoczesne zaplecze techniczne oraz kompleksową obsługę wydarzeń. Do dyspozycji gości oddajemy także rozległy teren plenerowy o powierzchni 3 hektarów. Idealny na integrację, pikniki firmowe i inne eventy na świeżym powietrzu. Połącz biznes z relaksem i wyjątkową atmosferą nad wodą. Centrum Molo. Przestrzeń, w której spotkania mają znaczenie.
5: To będzie ostatnia reklama. Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
6: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
7: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini-jeepy.
5: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
8: Nowe otwarcie. Więcej na termyuniejów.pl.
9: I po reklamie.
10: Poznań na czasie.
11: Paweł Adamczewski, jeżeli nie macie pomysłu, co robić w tę niedzielę w Poznaniu, no to ja mam oczywiście dla Was propozycję, po to tutaj jestem. Dzisiaj o 12.15 w ogródku Warty Poznań Zieloni podejmują u siebie zespół Sandecji. Drużyna z Nowego Sącza jest na 5. miejscu w tabeli drugiej ligi, no i do wicelidera naszej Warty Poznań traci 10 oczek. Przypomnę, Zieloni walczą o awans do pierwszej ligi. Jeżeli macie ochotę, wpadnijcie na stadion przy drodze Dębińskiej. Pierwszy gwizdek o 12.15.
12: Muzyką się żyje.
13: Taco Hemingway ruszył w trasę koncertową. W tym miesiącu zagra na największych arenach w 4 miastach. W piątek i sobotę wystąpił w hali Stulecia we Wrocławiu i tam zrobił wielkie show. Nagrania z tych koncertów już krążą po mediach społecznościowych. Taco Hemingway promuje wydaną niedawno płytę Latarnie wszędzie dawno zgasły. Występuje z nim m.in. Liwka, z którą nagrał hit Zakochałem się pod apteką, czy Frascati. W najbliższy piątek i sobotę Taco zagra w Ergo Arenie w Gdańsku, a potem dwukrotnie na PGE Narodowym w Warszawie i Tauron Arenie w Krakowie. Taco Hemingway wyprzedał tę trasę w ekspresowym tempie. 130 tysięcy biletów zniknęło w 5 godzin. Święto piłki nożnej znów będzie miało głos Shakiry. To ona stworzyła hymn tegorocznego mundialu. Poznaliśmy oficjalną piosenkę Mistrzostw Świata, które organizuje USA, Meksyk i Kanada. To kawałek Die Die. Premiera tego numeru w najbliższy czwartek, ale Shakira udostępniła w mediach społecznościowych taki krótki fragment. Sprawdźcie sami.

0: Aha, teledysk do tego numeru powstał na legendarnym brazylijskim stadionie Maracana w Rio de Janeiro. A przypomnijmy, że Shakira ma już na koncie hymn mundialu. To słynne Waka Waka, czyli oficjalna piosenka mistrzostw w RPA, która ciągle jest hitem i którą ciągle gramy w Radiu Neska. Kasia Sienkiewicz, słuchajcie, zaczyna przechodzić grę od początku. Wokalistka Kwiatu Jabłoni otworzyła nowy rozdział w swojej karierze. Po raz pierwszy wydała piosenkę solo. Do tej pory tworzyła z bratem, ale teraz rodzeństwo postanowiło na chwilę muzycznie się rozłączyć i pójść w różne strony. Kasia wydała singiel Były Momenty. Jak przyznała w naszym studiu, tworzenie solo to jest zupełnie inne, nowe doświadczenie.
1: To jest ciekawe uczucie. Zastanawiałam się, jakie ono jest. Czasami się trochę boję i jestem niepewna, a czasami się bardzo cieszę i czuję, że to jakieś spełnienie jeszcze innych marzeń. Jeszcze innych niż te, które spełniałam z Kwiatem Jabłoni. Ale ostatnio doszłam do wniosku, że ja się czuję jak postać w grze komputerowej, która już była na dalekim gdzieś tam levelu z jakimś większym armorem i dobrymi, wiesz, umiejętnościami, po czym z tym samym armorem trafiam teraz do pierwszej planszy i trochę mi łatwiej przechodzić też.
2: Aha, czyli od nowa przechodzisz grę, ale już pamiętasz, co tam się działo po kolei.
1: Tak.
2: To jest mniej więcej
1: nie znaczy,
2: to samo.
1: Że jakoś tam lepiej, tylko że w ogóle taka się czuje, a wiem, co mnie czeka, mniej się stresuje.
0: Kasia Sienkiewicz jednocześnie uspokaja fanów, to nie jest koniec Kwiatu Jabłoni, ten duet jeszcze wróci, ale na razie rodzeństwo chce zobaczyć, jak to jest robić muzykę oddzielnie. Niedziela, dzisiaj sprawdzam, co ostatnio sprawiło, że zapadliście się pod ziemię, albo było trochę niezręcznie. No wiecie, jak wtedy, gdy się z kimś żegnamy, a potem idziemy w tym samym kierunku. O, straszne. Wysyłajcie głosówki do Radia SK na Messengerze, chętnie się o tym wszystkim dowiem. Ale żeby było miło, to mam dla was numer jeden gorącej dwudziestki, Bibi Rexa, Faithless i New Religion. Ja to Mati Fuczyło, cześć!

0: jest Radio SK.
1: Wciąż powtarzasz uparcie i skrycie. Patrzysz w okno i smutek masz w oku. Przecież mnie

0: Wiktor Waligura, Dry School i 4 pory roku. A ja dzisiaj Westę sprawdzam, co sprawiło ostatnio, że zapadliście się pod ziemię. Przed chwilką na eskowy Messenger wpadła pewna głosówka, która idealnie to wszystko opisuje.
1: Cześć Radio SK.
0: No cześć.
1: Ja w nawiązaniu do waszego tematu, że można zapaść się pod ziemię. Pracuję w takiej firmie, gdzie szefowa ma około 40 lat, a szef jest już po 60. No i są małżeństwem. I ostatnio wypaliłam z takim tekstem w temacie zakupów. Czy chowa zakupy przed swoim starym i robi karencję?
0: Ja nie mam nic do dodania. Beautiful people, David Guetta.

0: skoro powiedział dalej, to lecimy dalej. Pitbull i Hotel Room Service. A to jest Teska. Jeszcze wcześniej, jeszcze wcześniej miałem powiedzieć o tym, co wystąpi, co wydarzy się. O, już wróciłem na ziemię. Ten pan jeszcze w tym roku wystąpi ponownie w Polsce, ale jeszcze wcześniej na PGE Narodowym wystąpi Mata. Już jestem na miejscu. Ten pan 15 maja, czyli w piątek, przejmie tam scenę ze swoimi największymi hitami. O, i biletów kupić się już nie da, ale wygrać w Esce i tylko w Esce można jak najbardziej. Kto chce, niech zgłasza się za darmo na sk.pl. Ja jeszcze dzisiaj zadzwonię do kogoś z was z biletami, a tymczasem zaglądam na harmonogram Ekstraklasy. Wczoraj Górnik Zabrze grał z Zagłębiem Lubin. Można powiedzieć, że to taki prawie mecz na samym szczycie i Zagłębie wygrało, ale piłkarsko jeszcze dzisiaj będzie się działo. 12:15, wtedy Piast Gliwice i GKS Katowice, potem Wisła Płock, Motor Lublin i jeszcze Brookbet Termalika z Legią Warszawa. Także wiemy, kto dziś będzie się męczył, a jeżeli wy dzisiaj macie luz, to znaczy, że w przyrodzie nic nie ginie. Jest balans, jest tak, jak powinno być. Wyrzuty sumienia nie są wskazane. Radio SK. Komu miałabym powiedzieć bledka? To za chwilę.
1: Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Wiesz, gdzie mieści się największe centrum samochodów dostawczych Toyoty? W Sadach, koło Poznania. Zapraszamy do salonu Toyota Sady Poznań przy ulicy Poznańskiej 10. Mamy pełną gamę samochodów dostawczych Toyoty. ProAce, ProAce City i ProAce Max, a do tego zabudowy dopasowane do potrzeb Twojej firmy. Na miejscu znajdziesz także samochody używane wszystkich marek. Toyota Sady Poznań, Poznańska 10. www.toyota-sady.pl. Zapraszamy.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
6: Zapraszamy do Centrum Molo w Smardzewicach, tuż nad brzegiem Zalewu Sulejowskiego. Miejsca, gdzie relaks spotyka się z wyjątkową atmosferą. Oferujemy komfortowe noclegi, przestrzeń do wypoczynku oraz wyjątkową restaurację z panoramicznym widokiem na zalew. To idealne miejsce na rodzinny obiad, romantyczną kolację czy spotkanie z przyjaciółmi przy zachodzie słońca. W weekendy zapraszamy na wyjątkowe chwile przy stole. Aromatyczne dania ze świeżych składników oraz widokiem, który zostaje w pamięci na długo. Centrum Molo. Odpoczywaj, smakuj, wracaj.
7: Słyszysz to? To Jungle Night w Faktory Poznań. Tylko 14 maja. Dodatkowe minus 50% na outletowe ceny. Adidas, Tefal, Levi's i wiele innych. Wybieraj najlepsze okazje spośród kilkudziesięciu marek. Wpadnij do Faktory Poznań i poczuj klimat Jungle Night.
8: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
9: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
12: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
13: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
14: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: I po reklamie.

Ten pan rozkochał sobie bardzo szybko słuchaczy na całym świecie. I mnie też w sobie rozkochał. Przynajmniej w jego głosie. Somber i Potential w Essay. Ten hit czeka na was w propozycjach do gorącej dwudziestki. Inny jego hit, czyli Homewrecker, w piątek wylądował za to na miejscu 13. Gorącą dwudziestkę gramy w piątki o 18. Wpadajcie wtedy. Rap dwudziestkę zagram wam już jutro o 23. SK.pl. Tam głosujecie i tam można zapisać się też do muzycznego klubu Eski i decydować o tym, co gramy. Nagramy hity. Swedish House Mafia będzie za chwilę.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
2: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
1: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
3: Ten zabójca nie popełnia błędów.
1: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: 40 lat minęło, a Wesołek wciąż tworzy wspaniałe dzieło.
5: Od fundamentów po dach, bo mają wspaniałą ofertę, kulturę i fach.
4: Tysiące klientów, zrealizowanych marzeń i mnóstwo pozytywnych wrażeń.
5: Dom, podjazd, taras, ogród. Wesołek radę da. Po to ekipa na 102.
4: Dalszy rozwój i dobro klienta. Taki plan mają.
5: Do swych składów pięknie zapraszają.
4: 40 lat na rynku budowlanym. mbwesołek.pl.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ministerstwo Cyfryzacji. Partnerzy medialni. Telewizja Polska. Polska Agencja Prasowa. Fraga Out.
8: Poznań! To już się dzieje! Nehar Tandoori przy Dąbrowskiego 82. Już otwarte! Wpadnij na kraftowe mięso i wyjątkowe smaki z pieca Tandoor. Do każdego zamówienia napój gratis. Nehar Tandoori. Coś więcej niż kebab. Spróbuj i wróć po więcej!
9: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Poznaniu robi dni otwarte.
10: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
9: Mają tam liceum plastyczne, technikum i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
10: Kiedy to?
9: Już 14 maja. Poznań, Święty Marcin, 66/72.
10: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
9: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
13: Można poinformować po prostu.
14: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
15: No w sumie.
16: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: I po reklamie.
19: Muzyką się żyje.
20: To już ostatnia prosta przed Eurowizją. W Wiedniu trwają wielkie przygotowania, bo już we wtorek pierwszy półfinał. Naszą reprezentantką jest Alicja Szymplińska. Ona w konkursie zaśpiewa kawałek Pray. Znamy już kolejność występów w półfinałach. Nasza artystka pojawi się na scenie we wtorek jako przedostatnia. Pierwszy półfinał rusza we wtorek o 21:00. Zwycięzcę poznamy w czasie wielkiego finału w sobotę, a już dziś o 17:00 zaplanowano ceremonię otwarcia Eurowizji. Będzie można ją za darmo obejrzeć w internecie i telewizji. Wszystkie informacje na temat konkursu na bieżąco zbieramy dla Was na sk.pl. Największe hity maty na największej arenie w Polsce. To możecie przeżyć z Radiem SK. Mamy dla Was podwójne zaproszenie na koncerty maty na PGE Narodowym w Warszawie 15 maja. Wtedy raper zagra najlepsze kawałki w swojej karierze. Jeżeli chcecie się tam wybrać, wpadajcie na sk.pl. Tam możecie zgłosić się za darmo. Udowodnijcie, że jesteście największymi fanami maty. na świecie. Podwójne zaproszenie na stadionowe koncerty 15 maja może być wasze. Dzień później Mata gra drugi koncert na Narodowym. To będzie finał jego trasy koncertowej Mata 2040. A wtedy też raper zaprezentuje kawałki z nadchodzącego albumu. Wiadomo, że pojawi się na nim m.in. numer z Soblem. To nieprawda, że nie lubisz róż. Niedawno Mata wydał też numer Echo, który również zapowiada stadionowy koncert. Mogliście go premierowo usłyszeć w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Niemal o 1800% więcej, tak ostatnio wzrosła liczba odtworzeń piosenek Justina Biebera. To tak zwany efekt Coachella. Artysta dwukrotnie wystąpił w kwietniu na tym festiwalu, zarabiając na tym około 10 milionów dolarów. Ale te występy na nowo wzbudziły w słuchaczach chęć słuchania jego utworów. Tylko w jednym pofestiwalowym tygodniu słuchali Biebera ponad 430 milionów razy. To dane tylko z jednego serwisu streamingowego. Ale nie musicie szukać, bo w Radiu SK też gramy więcej Justina Biebera. Na naszej antenie możecie usłyszeć m.in. hity takie jak Sorry, Let Me Love You czy duet z Nicki Minaj, Beauty and the Beat. A teraz będą też inne hity. Wait So Long, Swedish House Mafia, tak zaczniemy. Do tego Mr. Know-It-All i Teddy Swims. I będzie też Dua Lipa, Nida Baby i Levitating. Ja też jestem, Mati Fuczyło, cześć. 11:00 równo.

To Amy McDonald i This is the Life w Radiu SK 15 minut po 11. Jesteśmy w okresie komunii. Wiem, że były już pierwsze tydzień temu. Będą i za tydzień, będą i za dwa, ale wiem też, że dzisiaj także były i będą. No to może właśnie jedziecie? Mi od razu przypomniał się film nagrywany przed komunią w mojej szkole. Mieliśmy powiedzieć, o jakim prezencie marzymy. Jedną z pierwszych odpowiedzi mojego kolegi była lampka do roweru. A reszta z ekipy planowała raczej już życie celebrytów. Więc jakoś ta lampka mnie do dzisiaj rozczula. Andy Dust, Harry Z, Zuccaria, tak gramy.

0: to PZT Awari, dom nad wodą. 29 minut zostało do 12, to jest Radio SK i sezon koncertowy zaczyna się rozkręcać. No i do koncertów szykuje się też Mata. On ma przed sobą dwa występy na PGE Narodowym 15 maja, a więc już w piątek w Warszawie zagra swoje największe hity. Biletów w sprzedaży już nie ma, bo wszystkie są wyprzedane, ale my mamy jeszcze trochę wejściówek, które chętnie Wam oddamy. Trzeba tylko zgłosić się na sk.pl i odpowiedzieć, dlaczego jest się największym fanem Maty. I tam zgłosił się też Grzesiek. Cześć, Grzesiek.
1: Hejka.
0: No i słuchaj, to chyba nie ty jesteś największym fanem, prawda? Tylko masz kogoś takiego blisko siebie.
1: Tak, to prawda. Mam najwspanialszą żonę, która jest największą fanką Maty. Zrobiłem jej niespodziankę i zgłosiłem do konkursu. Ja nie spodziewałem się, że zadzwoni.
0: A widzisz, jestem. To powiedz mi jeszcze, jak ma na imię żona.
1: Dominika,
0: no dobra. I napisałeś, że słuchanie Maty to trochę jak taka trzecia miłość u niej, bo drugą jest wasza malutka córeczka. No to mała też zna już hity Maty?
1: Tak, jak była w brzuszku, to mama słuchała i tak jest już i słucha też.
0: No dobra, no to najważniejsze pytanie brzmi, czy córcia będzie miała ewentualnie z kim zostać, gdyby rodzice zniknęli na chwilkę?
1: Tak, ma najwspanialszą babkę na świecie.
0: No dobra, no to Grzesiek, przekonałeś mnie, załatwione. Podwójna wejściówka na Matę na Narodowym 15 maja jest twoja, co ty na to?
1: Jezu, zajebiście, dzięki!
0: Słuchajcie, jeżeli wy chcecie zgarnąć swoje bilety, to na sk.pl możecie wysyłać już teraz swoje zgłoszenia.
2: Radio SK. Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają.

0: hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to! Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
1: Poznań, to już się dzieje. Nehar Tandoori przy Dąbrowskiego 82, już otwarte. Wpadnij na kraftowe mięso i wyjątkowe smaki z pieca Tandoor. Do każdego zamówienia napój gratis. Nehar Tandoori, coś więcej niż kebab. Spróbuj i wróć po więcej.
2: Zapraszamy na konferencje i spotkania biznesowe do Centrum Molo w Smardzewicach nad Zalewem Sulejowskim. Oferujemy 9 nowoczesnych sal konferencyjnych, nowoczesne zaplecze techniczne oraz kompleksową obsługę wydarzeń. Do dyspozycji gości oddajemy także rozległy teren plenerowy o powierzchni 3 hektarów. Idealny na integrację, pikniki firmowe i inne eventy na świeżym powietrzu. Połącz biznes z relaksem i wyjątkową atmosferą nad wodą. Centrum Molo. Przestrzeń, w której spotkania mają znaczenie.
3: Słyszysz to? To Jungle Night w Faktory Poznań. Tylko 14 maja dodatkowe minus 50% na outletowe ceny. Adidas, Tefal, Levi's i wiele innych. Wybieraj najlepsze okazje spośród kilkudziesięciu marek. Wpadnij do Faktory Poznań i poczuj klimat Jungle Night.
4: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
5: Jak tak, to Allegro.
6: Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
7: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
8: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy.
9: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
10: Nowe otwarcie. Więcej na termyuniejów.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Słyszałeś? Casinos Young 15+ w Poznaniu robi dni otwarte.
13: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
12: Mają tam liceum plastyczne, technikum i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
13: Kiedy to?
12: Już 14 maja. Poznań, Święty Marcin, 66/72.
13: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
12: Casinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
14: I po reklamie.

a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

Ten hit idealnie pasuje na imprezkę, prawda? A taką klubową oczywiście, Jazzy i Can't Deny It w Radiu SK. My w klubowe brzmienia naprawdę jesteśmy dobrzy, bo wróciło legendarne pasmo SK Live Remix. W każdy piątek po 20 gramy wam najlepiej zmiksowane hity na czasie, a potem od 22 aż do 3 w nocy mamy dla was sety od najlepszych DJ-ów z całego świata. Bez gadania, za to z najlepszymi kawałkami, więc nie musicie układać playki na domówkę. Można włączyć SK, my zrobimy to za was. Na teraz też playlistę dla was mam. 5 Seconds of Summer, to już zaraz.

0: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
2: A w tobie?
1: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
3: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Związek Banków Polskich. Marszałek Województwa Mazowieckiego. Partnerzy medialni. Ostry Gwint. Strzał.pl. Strzelnica TV.
4: Czas na nowe buty Skechers. Są wygodne, łatwe w wkładaniu. Możesz je wsuwać bez użycia rąk. Sprawdź modele Slip-ins i Uno i przekonaj się, jak wygodnie możesz wejść w wiosnę. Odwiedź sklep firmowy Skechers w Galerii Poznania na pierwszym poziomie.
5: 19,99? Poznań, słyszycie to? Na pyszne.pl teraz pizza w supercenie. Tylko 19,99. Zamawiaj pizzę z poznańskich restauracji przez cały maj.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: To będzie ostatnia reklama. Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
8: I po reklamie.
9: Poznań na czasie.
10: Paweł Adamczewski, moi drodzy, coraz bliżej do wielkiej studenckiej imprezy Juvenalia 2026 pod hasłem Tworzą ludzie. W tym roku od 28 do 30 maja w parku Jana Pawła II na Wildzie. Na scenie m.in. Jan Rapowanie, Golec, Orkiestra, Grupson, Zalia, White 2115 czy bracia Kacperczyk. Poza koncertami oczywiście festiwalowa atmosfera. Szczegóły i pełen line-up znajdziecie na stronie wydarzenia na Facebooku.
11: Muzyką się żyje.
12: Poznaliśmy reprezentanta Polski na tegorocznej Eurowizji Junior. To zwycięzca ostatniej odsłony programu The Voice Kids. W czasie wczorajszego finału został nim Wiktor Sass. Wczorajszy finał był czymś w rodzaju eurowizyjnych preselekcji. Widzowie wybierali zwycięzcę w głosowaniu SMS-owym. Wiktor Sass był w drużynie Tripsa i już wiadomo, że to on będzie reprezentował Polskę na tegorocznej dziecięcej Eurowizji. W zeszłym roku na konkursy pojechała Marianna Kłos, która zajęła 8 miejsce, a przypomnijmy, zwycięzczynią pierwszej odsłony The Voice Kids była Roxy Węgiel, która też potem pojechała na Eurowizję Junior i ten konkurs wygrała. Więcej o wczorajszym finale przeczytacie na sk.pl. Oni ciągle są na szczycie. BDS 2115 i Maja Mecan ponownie na miejscu pierwszym rap 20 w Radiu SK. Chodzi o kawałek Ciągle tutaj jestem, czyli diss na Raka, który w ostatnich tygodniach poruszył polski internet. To po wydaniu tego numeru narodził się pomysł na uruchomienie streamu u Łatwoganga i zbiórkę pieniędzy dla dzieci chorych na raka. Udało się zebrać ponad 280 milionów złotych. Cały dochód z hitu Ciągle tutaj jestem również trafi na wsparcie fundacji Cancer Fighters. BDS zdradził w Radiu SK, że niedługo ukaże się cały album z disami na raka, na którym pojawią się największe polskie gwiazdy rapu. A wracając do rap 20, na miejscu drugim Jonathan Białas, Solar i Nikos z kawałkiem Nie da się zasnąć. Podium zamyka Win od Gipsa. Nowe notowanie rap 20 gram wam w każdy poniedziałek po 23. Na ulubione rapowe hity możecie głosować na sk.pl. Robert Lewandowski wyjdzie na boisko ze znaną piosenkarką na koszulce. Już dzisiaj o 21.00 słynne El Clasico. Barcelona zagrał siebie z Realem Madryt. Piłkarze Barcy na strojach będą mieli właśnie logo Olivii Rodrigo. To artystka znana na całym świecie, laureatka nagrody Grammy. A skąd pomysł na to, żeby pojawiła się na koszulce Barcy? To dlatego, że jednym ze sponsorów tego klubu jest serwis streamingowy. Z tej okazji na mecze z Realem piłkarze Barcy wybiegają z logo artystów na koszulkach. Wcześniej był to m.in. Ed Sheeran czy zespół Coldplay. Wiosna ma się całkiem nieźle, co najmniej w części Polski, ale z hitami, które dla Was mam, słońce powinno wyjść już wszędzie, a przynajmniej w głowie. Zrobi się przyjemniej. Będzie Eminem, będzie Justin Bieber, będzie Taylor Swift. Ja też jestem. Mati Wuczyło, dzień dobry. ale wcześniej 5 Seconds of Summer, Youngblood, minuta po 12.

Mniej więcej tak potrafiłem śpiewać na lekcjach muzyki w podstawówce. Eminem, Without Me. Mam oczywiście na myśli to nie wcześniejsze rapowanie, bo tak nie potrafię. Słuchajcie, 17 minut po 12 przed chwilką przeczytałem artykuł o tym, jakich wakacji chcą Polacy, bo w ostatnich latach podobno trochę się pozmieniało. Na przykład Bułgaria, która była bardzo popularnym kierunkiem, już nim nie jest. Popularniejsze teraz są na przykład Egipt, Turcja czy Tunezja. A do tego zdecydowana większość z nas wybiera opcję all inclusive. No co, wiadomo, że to miło, gdy możemy się tak położyć, włączyć tryb nie przeszkadzać, odpoczywać, no i spacerować tylko na linii pokój, basen, restauracja, pokój, basen, restauracja i tak w kółko. Ale tak czytam o tym temacie, jakich wakacji chcą Polacy i mam takie wrażenie, że bardzo wielu z nas tak naprawdę aktualnie to chce jakichkolwiek wakacji. Radio SK. Mam nadzieję, że jeżeli potrzebujecie urlopu, to możecie odliczać już do niego dni i zostało ich całkiem niewiele. Galaxy, Kunz i Theophilus London, bo wszystkie hity zaczynają się w Estonii.

Przydałoby się takie ohicha. Och i jach, to akurat od Sylwii Grzeszczak, ale przydałoby się też coś nowego, na przykład nowy hit. W nich naprawdę jesteśmy nieźli i codziennie wybieramy dla Was najlepsze świeże kawałki od sprawdzonych artystów i mamy ich naprawdę dużo. A jednym z nich jest ten, przed chwilką Jazzy była już na antenie z hitem Can't Deny It, to teraz pojawiła się też u Calvina Harrisa w jego nowości Satisfy i my tę nowość gramy w Esce, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: można odpłynąć przy tym hicie. Katy Perry, Hot and Cold, albo ewentualnie można też przy nim odlecieć. Już niedługo odlecieć będzie można z Eską. Przed nami odlot ściśle tajny. To jest kolejna odsłona akcji, w której wiecie kiedy, wiecie z kim, ale nie wiecie dokąd się wybierzecie. Youngest, Kama i Wiktor z porannej ekipy Eski zabiorą was na taki szybki urlop, ale o tym dokąd lecicie, dowiecie się dopiero na lotnisku. Chcecie taką szaloną przygodę? No to słuchajcie Eski, bo jutro w poranku pierwsze wskazówki dotyczące miejsca. Wtedy też dowiemy się o pierwszej osobie, która poleci razem z nami. A zgłaszać się możecie w aplikacji Radia SK. Pobierajcie ją za darmo i wysyłajcie zgłoszenia. My czekamy. Radio SK. A Jankę, Skama i Wiktor czekają na lotnisko.
1: Autopromocja.
2: Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz gdzie.
3: To będzie odlot!

0: śledzony!
1: Słuchaj Jankę, Sakamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
2: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
3: Zgłoszenia tylko w aplikacji. Sponsorem programu jest właściciel salonów mody Cybina, oferujący kolekcję Pierre Cardin, Diegel, Vernet. www.cybina.pl.
4: Autopromocja.
5: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Poznań, to już się dzieje. Nehar Tandoori przy Dąbrowskiego 82. Już otwarte. Wpadnij na kraftowe mięso i wyjątkowe smaki z pieca Tandoor. Do każdego zamówienia napój gratis. Nehar Tandoori. Coś więcej niż kebab. Spróbuj i wróć po więcej.
2: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
2: ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki all'arrabbiat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
6: Zapraszamy do Centrum Nolo w Smardzewicach, tuż nad brzegiem Zalewu Sulejowskiego. Miejsca, gdzie relaks spotyka się z wyjątkową atmosferą. Oferujemy komfortowe noclegi, przestrzeń do wypoczynku oraz wyjątkową restaurację z panoramicznym widokiem na zalew. To idealne miejsce na rodzinny obiad, romantyczną kolację czy spotkanie z przyjaciółmi przy zachodzie słońca. W weekendy zapraszamy na wyjątkowe chwile przy stole. Aromatyczne dania ze świeżych składników oraz widokiem, który zostaje w pamięci na długo. Centrum Nolo. Odpoczywaj, smakuj, wracaj.
7: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Ministerstwo Aktywów Państwowych. Minister Infrastruktury. Polska Akademia Nauk. Partnerzy medialni. Milmag. Zbian. Wojsko i Technika. Lotnictwo Aviation International. Live M Gun Magazine.
8: Słyszysz to? To Jungle Night w Faktory Poznań. Tylko 14 maja dodatkowe minus 50% na outletowe ceny. Adidas, Tefal, Levi's i wiele innych. Wybieraj najlepsze okazje spośród kilkudziesięciu marek. Wpadnij do Faktory Poznań i poczuj klimat Jungle Night.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do minus 30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
11: I po reklamie.

0: No jak miło się robi, jak wiosennie się robi od razu. Bonsai Magnetic w Radiu SK.
1: Mati, ja się pochwalę.
0: Ja się pochwalę.
1: To, wiecie, co Mati robił, jak ja wszedłem do studia? Słuchajcie,
0: no
1: tak
0: co?
1: Wygląda praca w niedzielę, słuchajcie.
0: Jak?
1: Wchodzę do studia, a Mati fuczył, on na kanapie rozłożony leży i po prostu pełen chill.
0: No bo ja już tak jestem zarobiony, tyle miałem pracy, że nie mogłem się doczekać, aż tutaj do mnie wpadniesz.
1: Ale od tego w sumie jest niedziela, prawda?
0: No,
1: leżeć
0: tak.
1: Do góry brzuchem, odpoczywać.
0: No mam nadzieję, że dokładnie tak u was jest. I Łukasz Zduńczyk, który właśnie do studia wpadł, zadba o to, aby wam się leżało przyjemnie.
1: Do tego leżenia hity na czasie zagram. Dracula na przykład będzie Tame Impala i dużo lepszych jeszcze hitów.
0: No to ja idę w takim razie ciebie słuchać, a ty walcz dzielnie, ja idę leżeć. Radio SK. Może z tobą tu zostanę na tej kanapie.
1: Zapraszam. SK.

0: Reklama.
1: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
3: Sherlock Holmes.
4: James Moriarty.
2: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
5: Wyjdziemy stąd. Razem.
2: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
6: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
7: Co to sąsiadowi tak ładnie kiełkuje?
8: To pomysł.
7: Pomysł?
8: Tak. Zgłaszam go do poznańskiego budżetu obywatelskiego.
7: Ale jak?
8: Opisuję swój pomysł i składam projekt na www.poznań.pl/PBO do 29 maja. Może pani też spróbuje?
7: Oczywiście.
9: Zmieniajmy razem Poznań.
10: Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
9: Tak. Będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
11: I nowe zjeżdżanie. Kolejka wodna, mini jeepy.
10: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa. Wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
9: Nowe otwarcie. Więcej na termyuniejów.pl.
12: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelassan, oliwa z oliwek virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Poznaniu robi dni otwarte.
16: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
15: Mają tam liceum plastyczne, technikum i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
16: Kiedy to?
15: Już 14 maja. Poznań, Święty Marcin, 66/72.
16: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
15: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
17: I po reklamie.
18: Muzyką się żyje.
19: Tegoroczny mundial zapowiada się bardzo koncertowo. FIFA zapowiada występy gwiazd na ceremoniach otwarcia, a ceremonie będą aż trzy w USA, Kanadzie i Meksyku, czyli w każdym z trzech krajów gospodarzy. Piłkarskie święto w Meksyku i 11 czerwca otworzy m.in. Tyla, czyli artystka, którą znacie z Eskiz Hit Water. Dzień później zaplanowano ceremonię otwarcia w USA i Kanadzie. Na stadionie w Toronto wystąpią m.in. Alanis Morissette, Michael Bublé, Alessia Cara czy William Prince. W Los Angeles przed meczem USA z Paragwajem wystąpi m.in. Katy Perry, Anita Lisa i też Tyla, tak jak w Meksyku. Co ciekawe, Światowa Federacja Piłki Nożnej szykuje też specjalne wydarzenie muzyczne podczas finału mundialu. To ma przypominać trochę halftime show, które znamy z finału Ligi Futbolu Amerykańskiego. W przerwie fani zobaczą specjalny pokaz, a największą gwiazdą ma być zespół Coldplay. A skoro w temacie mundialu jesteśmy, święto piłki nożnej znowu będzie miało głos Shakiry. To ona stworzyła hymn tegorocznego mundialu. Poznaliśmy oficjalną piosenkę Mistrzostw Świata, która organizuje USA, Meksyk i Kanada, a tym kawałkiem jest Die Die. Premiera tego numeru już w najbliższy czwartek, ale Shakira już udostępniła w mediach społecznościowych fragment tego numeru. No No i się już niedługo przekonamy, czy to będzie hitem. Przypomnijmy, Shakira ma już na koncie hymn mundialu, to słynne Waka Waka, czyli oficjalna piosenka Mistrzostw Świata w RPA, która cały czas jest hitem i gramy ten numer na antenie Radia SK. Do tej pory śpiewała tylko w duecie, a teraz pora na nowe doświadczenie. Kasia Sienkiewicz wydała pierwszą w karierze solową piosenkę. Tę artystkę znacie z zespołu Kwiat Jabłoni, w którym występowała razem z bratem. Teraz jednak rodzeństwo postanowiło się na jakiś czas rozłączyć. Kasia Sienkiewicz przyszła do eskowego studia z numerem Były Momenty. O jakie momenty chodzi?
0: Oczywiście o momenty bardzo piękne, przyjemne, które się dobrze wspomina, ale tutaj przy tej piosence, jak ją pisałam, to myślałam o momentach, które właśnie przez to, że są takie urokliwe i wyjątkowe, to one nam zaciemniają dosyć taki mroczny krajobraz nieudanego związku. I zarówno ja byłam w takich relacjach, jak i mam strasznie dużo przyjaciół, którzy siedzą potwornie długo w trudnych relacjach, z których ewidentnie powinni uciekać, a oni mówią, nie, no w sumie to lubimy jeść takie same obiady i to jest takie fajne. I moim zdaniem to jest właśnie o tym piosenka, znaczy moim zdaniem po prostu, to jest o tym piosenka, o momentach, które nam rozjaśniają obraz związku, który nie jest do końca udany.
19: No ale ej, Kasia, żebyśmy się dobrze zrozumieli, prawda? Wspólne obiady, zwłaszcza te niedzielne, też są spoko, prawda? Mam nadzieję, że już się tam ziemniaki dogotowują i że za chwilę będziecie mieli ucztę. A jeśli wy marzycie o tym, żeby po prostu odpocząć przed poniedziałkiem, to ja też wam się polecam. Będę grał rozluźniające hity na czasie i będzie coś do samochodu. Win od Gipsa. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Hey!

Radio SK macie idealną playlistę do samochodu. No i tak to można jechać, słuchajcie. Wiem, że niektórzy teraz jadą do rodziny na obiad. Ci, co byli wczoraj na weselu, pewnie jakieś poprawiny w planach. No a my jedziemy razem z wami, gdziekolwiek jesteście. Macie hity na czasie. Dobre w podróży. 19 minut po 13, to jest Radio SK Gips za nami. A ja się wam przyznam, że same pokusy dzisiaj na mnie czekały w drodze do radia. Najpierw jak wyjeżdżałem, to zobaczyłem, że lodziarnia otwarta, że jakieś nowe pyszne smaki lodów, słońce świeci, już mnie kusiło, żeby zajechać, no ale bym się do was nie wyrobił na program. A potem przy drodze pan truskawki sprzedawał i też miałem ochotę. Więc mam pytanie do was, co was dzisiaj kusi? Co przyjemnego macie ochotę zrobić? Jakie przyjemności macie w planie na tę niedzielę? Chwalcie się, czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Ja wam w tym czasie przyjemnie zagram Damiana, Dawid i Tyla już teraz.

0: David Guetta i Sam Martin w Radiu SK. To są właśnie niedzielne hity na czasie. A ja was przed chwilą zapytałem, co was dzisiaj kusi, na co przyjemnego macie ochotę. I teraz słuchajcie, ostrzegam, uważajcie na tę głosówkę, bo ona jest gorąca. Ona naprawdę rozpala wyobraźnię. Ona pobudza apetyt. Posłuchajcie Ani.
1: Ja mam ochotę na pysznego arbuza. Takiego soczystego, żeby mi ciekło aż po brodzie. Takiego, co są w lecie. Takie krwiste, czerwone arbuzy. Nie mogę się doczekać tych arbuzów.
0: Czy wy też to czujecie? Ja już widzę tego arbuza przede mną. To ja jeszcze coś dorzucę do tej głosówki. Żeby ten arbuz jeszcze był przez kogoś pokrojony na małe kawałeczki. I żeby ten ktoś pestki usunął.
2: Reklama.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy...
4: O, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
5: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
7: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
8: Wiesz, gdzie mieści się największe centrum samochodów dostawczych Toyoty? W Sadach, koło Poznania. Zapraszamy do salonu Toyota Sady Poznań przy ulicy Poznańskiej 10. Mamy pełną gamę samochodów dostawczych Toyoty. Proace, Proace City i Proace Max, a do tego zabudowy dopasowane do potrzeb Twojej firmy. Na miejscu znajdziesz także samochody używane wszystkich marek. Toyota Sady Poznań, Poznańska 10. www.toyota-sady.pl. Zapraszamy!
9: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Poznaniu robi dni otwarte.
12: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
11: Mają tam liceum plastyczne, technikum i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
12: Kiedy to?
11: Już 14 maja. Poznań, Święty Marcin, 66/72.
12: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
11: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
13: I po reklamie.

0: BTS, to jest SK, tu się zaczynają wszystkie hity, no i dookoła, słuchajcie, same pokusy mamy. Dajecie znać głosówkami na Messengerze Radia SK, co was dzisiaj kusi, zróbcie to tak jak Darek.
1: Wiecie co?
0: No?
1: Sąsiad mnie podkusił. Tak zapachniało grillem, że szybko pobiegłem po swojego do garażu, rozpaliłem i już karkóweczka zjedzona.
0: No tak to z tymi sąsiadami jest, nie? Że niby nie zwracamy uwagi, co tam sąsiad na podwórku robi, ale jak wiatr zawieje i poczujemy zapach, to tam żołądek ściska z głodu. Podobnie jest przecież z tym, z remontem na przykład, nie? Jak sąsiad remont zrobi, to nagle dochodzimy do wniosku, że w sumie ten tynk to już się do wymiany kwalifikuje.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: 19,99? Poznań, słyszycie to? Na pyszne.pl teraz pizza w supercenie. Tylko 19,99. Zamawiaj pizzę z poznańskich restauracji przez cały maj.
2: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
3: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
4: Poznań, to już się dzieje. Nehar Tandoori przy Dąbrowskiego 82. Już otwarte. Wpadnij na kraftowe mięso i wyjątkowe smaki z pieca Tandoor. Do każdego zamówienia napój gratis. Nehar Tandoori. Coś więcej niż kebab. Spróbuj i wróć po więcej.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
7: I po reklamie.
8: Poznań na czasie.
9: Paweł Adamczewski, jeżeli tęsknicie za majówką, która była, przypomnę, ponad tydzień temu, no to ja mam dla was propozycję i przypomnienie, że dzisiaj na osiedlu Piastowskim odbędzie się majówka na Piastowskim od 15 do 19 na boisku przy 14 Liceum Ogólnokształcącym. Będą dmuchańce, strefa malucha, pokazy baniek mydlanych, koncerty na żywo, a do tego oczywiście grill, no bo jak żeby bez grilla w majówkę. No i najważniejsze, wstęp jest absolutnie wolny.
10: Minęła 14, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Polityczna burza wokół Zbigniewa Ziobry. PiS mówi o porażce Donalda Tuska. Koalicja Obywatelska odpowiada, sam Ziobro jest porażką. Media donoszą, że były minister sprawiedliwości opuścił Węgry. Miał być też widziany na lotnisku Newark w stanie New Jersey w USA.
11: Przez 3 lata oni wszelkimi środkami próbują złapać do Zbigniewa Ziobro, sprowadzić go do Polski. Im się to nie udaje.
10: Komentuje poseł Michał Wójcik z Prawa i Sprawiedliwości, a europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba odpowiada.
12: Jedno jest pewne. Prędzej czy później ściągniemy go do kraju, żeby odpowiedział za swoje działania.
10: Dodał, że strona polska będzie żądać wyjaśnień od Stanów Zjednoczonych. Tragiczny wypadek na Krajowej 92 w Wielkopolsce. W Gaju Małym osobówka uderzyła w drzewo. Kierowca zginął na miejscu. Okoliczności wypadku wyjaśnia policja. Kylian Mbappé nie zagra dziś w El Clasico. Real Madrid potwierdził, że Francuz nie wystąpi w dzisiejszym meczu z Barceloną. Napastnik wciąż leczy kontuzję uda, której nabawił się 24 kwietnia.
13: A początek tego meczu już dzisiaj o 21:00. FC Barcelona może sobie zapewnić mistrzostwo Hiszpanii. To słuchajcie, aż się prosi. Aż się prosi, żeby kumpli na strefę kibica zaprosić, żeby trochę Lewandowskiemu pokibicować, nie? Także panowie, negocjujcie z dziewczynami. Dziewczyny, damy radę? Mam nadzieję, że się uda. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Ciężko się nie bujać przy tym numerze. Jamelia i hit zawsze na czasie na antenie Radia SK. No wczoraj to się narodziła nowa superstar. Poznaliśmy zwycięzcę tegorocznej edycji programu Mam Talent z naszym eskowym Jankiem Pirowskim w roli prowadzącego. Program wygrała Liza, która tańczyła ze swoim psem. I to było, słuchajcie, coś niesamowitego, bo ten pies naprawdę tańczył na scenie. On miał lepsze wyczucie rytmu niż niejeden wujek na weselu. Ja wam polecam to obejrzeć. Na SK.pl mamy link do nagrania. No ten pies tańczy jak rasowy tancerz, słuchajcie. Jak ona go wyszkoliła, to ja nie mam pojęcia. Ja myślałem, że czymś niesamowitym jest, jak ja psa nauczyłem łapy podawać. A tutaj pies potrafi tańczyć i to jeszcze bez smaczków. Polecam to nagranie. A już teraz gram numer jeden ostatniej gorącej dwudziestki. Bibi Rexa w Radiu SK.

0: Faison, Bun w Radiu SK. On to nam potrafi naładować baterie przed nowym tygodniem. To są właśnie niedzielne hity na czasie, a dzisiaj, słuchajcie, mamy święto polskiej siatkówki. Przed nami najbardziej emocjonujący finał siatkarskiej Plus Ligi od 13 lat. Już dzisiaj decydujący mecz finału polskiej Ligi Siatkówki. Aluron CMC Warta Zawiercie kontra Bogdanka Luk Lublin. A czemu to jest najbardziej emocjonujący finał od lat? A to dlatego, że potrzebny jest piąty mecz, żeby wyłonić zwycięzcę. Bo w finale Plus Ligi gra się do 3 zwycięstw i aktualnie jest 2-2. Ale dzisiaj to decydujące spotkanie. Początek o 14.45, czyli już za 11 minut to spotkanie startuje. Jak się zakończy, to oczywiście dam wam znać, kto zostanie siatkarskim mistrzem Polski. No i oczywiście dobrze zagram. Za chwilę Lady Gaga w Radiu SK.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz, gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny!
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonów mody Cybina, oferujący kolekcję Pierre Cardin, Diegel, Vernet. www.cybina.pl.
1: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są! Nowoczesne akcesoria? Czekają! Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to! Nie czekaj na ostatnią chwilę! Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
9: Od 2018 roku w województwie wielkopolskim obowiązują uchwały antysmogowe, dzięki którym zyskamy czyste powietrze, zdrowie i większy komfort życia. Uchwały nakładają na mieszkańców obowiązek wymiany starego pieca, tak zwanego

0: kopciucha lub miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń. Na bardziej przyjazne środowisku urządzenia grzewcze spełniające wymagania ekoprojektu i piątej klasy efektywności energetycznej. Do końca 2023 roku należało wymienić stare kotły bezklasowe. Do końca 2025 roku należało wymienić stare miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, np. piece kaflowe, kozy i komin. Do końca 2027 roku należy wymienić kotły trzeciej i czwartej klasy efektywności energetycznej. Wszystkie informacje dotyczące obowiązkowej wymiany pieców oraz ważne terminy dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakładce Kampania Informacyjna Jakość powietrza to jakość życia.
1: Czas na nowe buty Skechers. Są wygodne, łatwe w wkładaniu. Możesz je wsuwać bez użycia rąk. Sprawdź modele Slip-ins i Uno i przekonaj się, jak wygodnie możesz wejść w wiosnę. Odwiedź sklep firmowy Skechers w Galerii Poznania na pierwszym poziomie.
2: Słyszysz to? To Jungle Night w Faktory Poznań. Tylko 14 maja. Dodatkowe minus 50% na outletowe ceny. Adidas, Tefal, Levi's i wiele innych. Wybieraj najlepsze okazje spośród kilkudziesięciu marek. Wpadnij do Faktory Poznań i poczuj klimat Jungle Night.
3: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
4: To będzie ostatnia reklama. Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
5: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
6: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy.
4: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
5: Nowe otwarcie. Więcej na termyuniejów.pl.
7: I po reklamie.

0: niczym mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: A wy od dawna to wiecie, że najlepsze imprezki zaczynają się w Esce. Nowy hymn męskiego grania, wszystkie hity też się u nas zaczynają, ale tylko w Radiu Eska możecie zgarnąć podwójne zaproszenie na koncert Maty na PGE Narodowym w Warszawie 15 maja, czyli już w najbliższy piątek, i to będzie The Best Of. Mata zagra swoje największe hity w karierze. Jeśli chcecie tam być z osobą towarzyszącą i to jeszcze za darmo, warto być z Radiem Eska, wpadajcie na eska.pl, tam za darmo się zgłaszajcie. Po prostu udowodnijcie, że jesteście największymi fanami Maty albo takiego fana znacie i być może do was zadzwonimy i wam te bilety wręczymy. Eska.pl, tam darmowe zgłoszenia. Po 15 dzwonię w tej sprawie do kogoś z was, a wcześniej najnowsze newsy.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: To co, Angela? Idziemy na rower?
7: Ale mój stary już nie daje rady.
6: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
7: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
6: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
8: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
10: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
9: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
11: Ten zabójca nie popełnia błędów.
9: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
12: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
13: Jak tak, to Allegro.
14: Haniu, już gotowe.
15: Tak prędko? Na pewno wszystko?
14: Tak, wszystko poszło mi jak z płatka.
16: Wiosenne porządki ogrodowe pójdą ci jak z płatka, ze składami budowlanymi Wesołek. W ofercie nasiona, ziemia, narzędzia ogrodnicze, szeroki wybór kostek brukowych znanych producentów oraz wszystkie niezbędne produkty do aranżacji i pielęgnacji ogrodów. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesołek.pl.
17: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Poznaniu robi dni otwarte.
20: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
19: Mają tam liceum plastyczne, technikum i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
20: Kiedy to?
19: Już 14 maja. Poznań, Święty Marcin, 66/72.
20: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
19: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
21: I po reklamie.
22: Jest 15, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Statek z hantawirusem dotarł na Teneryfę około 7 rano czasu polskiego. Pasażerowie z obywatelstwem hiszpańskim trafią do szpitala wojskowego w Madrycie. Pozostali zostaną objęci kwarantanną w swoich krajach, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
23: Takie osoby po prostu powinny być objęte kwarantanną. Tu już nie jest to nadzór, czyli taki łagodny sposób tylko samoobserwacji, ale kwarantanna to jest po prostu przebywanie w odosobnieniu przez ten 6 tygodni od momentu kontaktu.
22: Około 30 osób załogi, w tym prawdopodobnie także polski kapitan Jan Dobrogowski, popłynie do Holandii, gdzie cały statek zostanie zdezynfekowany. Na Lubelszczyźnie trwa dogaszanie pożaru Puszczy Solskiej. W akcji uczestniczy dziś 200 strażaków i ponad 40 pojazdów. Prace polegają głównie na przekopywaniu pogorzeliska. Dodajmy, że spłonęło już 300 hektarów lasu. Łódzka Straż Miejska ma nowego funkcjonariusza na czterech nogach. Do służby dołącza koń Aquarius, zakupiony dzięki środkom z budżetu obywatelskiego. Zwierzę będzie patrolować okolice centrum i pomagać przy zabezpieczaniu imprez masowych.
24: A ja jeszcze dokładam dwa dobre newsy. Po pierwsze, do dnia na PS jeszcze bardzo daleko, bo dopiero minuta po 15. Witam was w strefie wolnej od słowa poniedziałek. A po drugie, ktoś z was za chwilę dostanie podwójne zaproszenie na koncert Maty na PGE Narodowym w Warszawie. Takie rzeczy tylko z Radiem SK. No i hity na czasie też są. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Ten hit już w czerwcu usłyszymy w Polsce na żywo na Warsaw Music Festivalu. Black Eyed Peas z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK, ale wcześniej, bo już w najbliższy piątek, wielkie wydarzenie. Koncert Maty na PGE Narodowym w Warszawie, jego największe hiciory. Ja teraz takiego fana Maty namierzyłem. Tomek razem ze mną. Cześć Tomek.
1: Halo, dzień dobry.
0: No to zdraź nam wszystkim, dlaczego ty jesteś takim fanem tego Maty. Co tam się wydarzyło?
1: No byłem z dziewczyną na... Jeszcze nie jest dziewczyną, przepraszam. Byłem z znajomymi na koncercie na schodkach. No i w sumie to stała tam jakaś dziewczyna obok nas, poleciał kawałek Piskam. No i tak zaczęliśmy sobie śpiewać. No i ja się z nią tam, bodajże zderzyłem lekko plecami, czy... No w każdym razie jakoś załapaliśmy razem kontakt. I tak sobie śpiewaliśmy. No co powiem, no ładna dziewczyna.
0: Ja wiem, ja już wiem przy którym fragmencie, bo to było pewnie coś takiego, posłuchaj.
2: Kocham cię mała, skalasz moje serce.
1: No to coś, skądś kojarzę.
0: Spojrzeliście sobie w oczy. Zakochała się nie tylko w gorącej dwudziestce, ale też w tobie. I tak się składa, że twoja dziewczyna Julia jest tu teraz razem ze mną. Cześć Julia.
3: Dzień dobry.
0: Hej. Ty potwierdzasz tę historię?
3: Potwierdzam, jak najbardziej.
0: A powiedz, czym on tobie tak zaimponował? Czy właśnie to, kocham cię mała, skradaś moje serce, już przepadłaś?
3: Od razu poczuliśmy wspólny vibe na tym koncercie.
0: I to się...
3: I poszliśmy dalej w świat.
0: No pięknie, i to się wszystko na macie, na schodkach zaczęło. Słuchajcie, no, to piękna historia, naprawdę. Bardzo romantyczna. To ja mam dla was niespodziankę. Bo uwaga, już teraz, w tym momencie, na antenie Radia SK zgarniacie podwójne zaproszenie na koncert Maty na PGE Narodowym w najbliższy piątek.
1: Dzięki. Ja
0: znowu
1: się spodziewałem.
0: Znowu sobie spojrzycie w oczy przy tym numerze.
1: Na to liczę.
0: Halo Julia, czy ty tam jesteś?
3: Jestem, dziękujemy pięknie.
0: Dobra, to ja was już zostawiam poza anteną. Dobrej zabawy życzę, trzymajcie się.
3: Dziękujemy.
1: Dziękujemy pięknie.

0: Od tego numeru zaczęła się wielka światowa kariera Dua Lipy. A teraz karierę zacznie nowy numer.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo my się na nowościach znamy. My już przeczuwamy, co będzie hitem, co wam się może spodobać. I robimy to codziennie. I teraz cofamy się o ponad 20 lat, bo to będzie odświeżony numer z 2002 roku. Wtedy Milky nagrała Just The Way You Are. A teraz David Guetta dołożył do tego numeru swoje 3 grosze. Tam dodał dobry bass, dobry beat. No i mamy hit na miarę 2026 roku. Milky, David Guetta, Just The Way You Are. Ten numer podbija teraz media społecznościowe, a wy go znacie z Radia S.

0: I to jest właśnie popołudniowy niedzielny odpoczynek z hitami na czasie. Kiedy można się położyć po obiedzie do góry brzuchem i nic nie robić, nie stresować się. Lana Del Rey, tak wam gra Radio SK. A tymczasem w Chinach, słuchajcie, robot oszalał i chciał bić ludzi. Serio, słuchajcie, tam była jakaś imprezka, jakiś festiwal. No i na tej imprezie był robot humanoidalny. Wyglądał tak jak ten Edward Warchocki, który teraz media społecznościowe podbija. Tylko że w pewnym momencie ta maszyna zwariowała. Coś się temu robotowi tam w głowie poprzestawiało. Styki się przypaliły, czy coś w tym stylu. I w pewnym momencie ten robot zaczął ganiać ludzi i chciał ich normalnie bić. Na szczęście właściciel podbiegł i go jakoś tam ogarnął, no. No, tak to z tymi robotami jest, prawda? Że coraz bardziej zaczynają przypominać ludzi.
1: Reklama.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń.

0: 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
1: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
5: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym konsole do gier wideo. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
6: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do minus 30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
7: Poznań, to już się dzieje. Nehar Tandoori przy Dąbrowskiego 82, już otwarte. Wpadnij na kraftowe mięso i wyjątkowe smaki z pieca Tandoor. Do każdego zamówienia napój gratis. Nehar Tandoori, coś więcej niż kebab. Spróbuj i wróć po więcej.
8: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Poznaniu robi dni otwarte.
9: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
8: Mają tam liceum plastyczne, technikum i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
9: Kiedy to?
8: Już 14 maja. Poznań, Święty Marcin, 66/72.
9: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
8: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
12: Można poinformować po prostu.
13: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
14: No w sumie.
15: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: I po reklamie.

I aż palce zaczynają same stukać o kierownicę. Christian Marci w Radiu SK. Tak wam gramy w niedzielne popołudnie. Mamy jeszcze więcej takich dobrych, mocnych, imprezkowych numerów. Odpalajcie Radio SK w każdy piątek po godzinie 20. Warto, bo powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. Jeśli znacie SK, to wiecie, że to jest dobry program. Najpierw leci miks najlepiej zmiksowanych hitów na czasie, a potem antenę przejmują najpopularniejsi DJ-e na świecie, na czele z Arminem Van Burenem, który co tydzień gra show Estate of Trance. I nie dość, że gra, to jeszcze się do was odzywa. Potem antenę przejmuje też Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack i jeszcze kilku innych. Taki się nas właśnie zaczyna weekend z Radiem SK, a jeśli przegapiliście, to cały czas możecie tych miksów posłuchać, bo w naszej eskowej aplikacji na smartfony działa specjalna stacja radiowa SK Live Remix i tam dobre miksy hitów na czasie lecą non-stop. Za chwilę newsy w SC. No a potem coś imprezkowego też będzie. Justin Bieber i Nicki Minaj się pojawią.

0: to promocja.
1: No, według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
2: Ha, nawet kilku. Dobra, schowaj pani twarz i machaj pani.
3: Dobra.
2: A takie ciemne włosy to pani?
3: No, średnie.
2: Dobra, widzę panią. Machaj pani jeszcze.
3: No, macham.
2: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, dziękuję, mamy to.
4: No Self kręca. Radio Eska. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kekesa, Kamy i Wiktora.
2: I twój znajomych na eska.pl.
0: Autopromocja.
5: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
4: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
5: Kaufland jest fresh, w Kauflandzie.
6: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
8: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
9: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
8: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
9: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
12: I po reklamie.
13: Poznań na czasie.
14: Paweł Adamczewski, ja sprawdzam, co ciekawego dzieje się w Poznaniu i słuchajcie, już za dwa tygodnie Kejtrówka, czyli Festiwal Psów na Cytadeli. Po raz 18 będzie można zasięgnąć wiedzy o czworonogach i oglądać ich wyczyny w konkursach Dog Frisbee.
15: Bardzo sympatyczne, rodzinne i gromadzi tłumy poznaniaków.
14: Mówił nam Patryk Pawełczak z Urzędu Miasta. Kejtrówka odbędzie się w dniach 16-17 maja. Szczegóły znajdziecie na stronie miasta.
16: Zbliża się 16, to jest SK News, Paulina Horbatowska. Będzie śledztwo w sprawie śmierci sternika. To w związku z wczorajszym tragicznym zdarzeniem podczas zawodów skuterów wodnych w Płocku. Na rzece zderzyły się dwie maszyny. Zginął 18-latek. Drugi sternik, 54-latek, był trzeźwy i nie odniósł obrażeń. Dron został zabezpieczony i przewieziony na dalsze badania. Chodzi o bezzałogowca znalezionego wczoraj na polu w miejscowości Osieka niedaleko Bartoszyc, około 20 km od granicy z Rosją. Mundurowi ustalają, skąd wziął się dron i czy to możliwe, by przyleciał z Rosji. Fragment ciała wieloryba pobrano do badań DNA. Martwe zwierzę morze wyrzuciło na mieliznę w rezerwacie Mewia Łacha przy ujściu Wisły, niedaleko Mikoszewa, na Pomorzu. Mówi Jan Wilkanowski z Błękitnego Patrolu WWF.
17: Podjęto decyzję o przeniesieniu ciała. Prawdopodobnie drogą morską. To przeniesienie ma na celu utylizację oraz pobranie fragmentów do dalszych badań.
16: Badania mają m.in. określić dokładny gatunek, który wpłynął do Bałtyku.
18: Weekend ciągle trwa, SK gra ciągle hity na czasie. Dopiero 16, jeszcze dużo czasu nam zostało. Ola pisze, że właśnie kuchnię zdążyła ogarnąć po obiedzie i siada na balkonie z herbatką w ręku. Wy też dawajcie znać, jakie macie plan na ostatnie godziny weekendu. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Chętnie przygarnę głosówki na Messengerze Radia SK. Chwalcie się, jakie przyjemne plany na to niedzielne popołudnie. A w naszych głośnikach już Justin Bieber, Nicki Minaj. Numer, który jest hitem po festiwalu Coachella.

0: Daddy Swims, on też odpoczywa razem z nami. To jest Radio SK, to są niedzielne hity na czasie. Tak wam gramy właśnie na ostatnie chwile weekendu. W sumie nie takie ostatnie, dopiero 17 minut po godzinie 16. Dajecie znać, co do zrobienia macie dzisiaj w wolnym czasie. Maty i Kasia.
1: Hejka, moim planem na dzisiejsze popołudnie jest spacer nad jeziorkiem z moim pieskiem i pójdziemy może jeszcze na lody.
2: Hejka, tu Mateusz, pozdrawiam całą SK. Ja się właśnie wybieram z moją ukochaną na spacer.
0: Czyli co, wyciągamy najlepsze niedzielne ubrania z szafy i ruszamy robić kroki. Wy też dawajcie zdać głosówkami na Messengerze Radia SK, co macie dzisiaj w planach zrobić z tym wolnym niedzielnym czasem po południu. Czekam na głosówki i gram Lady Gaga.

0: Katy Perry i jej fajerwerki. To jest Radio SK, to są niedzielne hity na czasie. Co robicie z wolnym czasem w to niedzielne popołudnie, Magda?
1: Za półtorej godzinki będę zmykać do pracy. No, ale wcześniej to byliśmy z narzeczonym i z pieskiem na spacerze, zjedliśmy obiadek, poopalaliśmy się trochę, no ale niestety trzeba też popracować. Hejka!
0: Czyli co, najpierw odpoczynek, a teraz będzie odpoczynek od siebie nawzajem. To też się czasem przydaje.
2: Promocja. Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji. Sponsorem programu jest właściciel salonów mody Cybina, oferujący kolekcję Pierre Cardin, Diegel, Vernet. www.cybina.pl.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są! Nowoczesne akcesoria? Czekają! Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to! Nie czekaj na ostatnią chwilę! Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
9: Czas na nowe buty Skechers. Są wygodne, łatwe w wkładaniu. Możesz je wsuwać bez użycia rąk. Sprawdź modele Slip-ins i Uno i przekonaj się, jak wygodnie możesz wejść w wiosnę. Odwiedź sklep firmowy Skechers w Galerii Poznania na pierwszym poziomie.
10: Słyszysz to? To Jungle Night w Factory Poznań. Tylko 14 maja. Dodatkowe minus 50% na outletowe ceny. Adidas, Tefal, Levi's i wiele innych. Wybieraj najlepsze okazje spośród kilkudziesięciu marek. Wpadnij do Factory Poznań i poczuj klimat Jungle Night.
11: 19,99? Poznań, słyszycie to? Na pyszne.pl teraz pizza w supercenie. Tylko 19,99. Zamawiaj pizzę z poznańskich restauracji przez cały maj.
12: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
13: Co to sąsiadowi tak ładnie kiełkuje?
14: To pomysł.

0: pomysł?
1: Tak, zgłaszam go do poznańskiego budżetu obywatelskiego.
0: Ale jak?
1: Opisuję swój pomysł i składam projekt na www.poznań.pl/PBO do 29 maja. Może pani też spróbuje?
0: Oczywiście.
2: Zmieniajmy razem Poznań.
3: Kiedy? Teraz! 12 maja startuje trzeci i ostatni etap inwestycji Wieża Jeżyce od Archicom. Nowoczesne mieszkania od 25 do 113 metrów kwadratowych z ogródkami, tarasami lub balkonami. Przestrzeń, której szukasz. Lokalizacja, której zazdrości miasto. To nie jest kolejna oferta. To ostatnia szansa, by zamieszkać w jednej z najlepiej sprzedających się inwestycji na Jeżycach. Nie czekaj! Spotkajmy się pod wieżą! Wejdź na archicom.pl i wybierz mieszkanie, które będzie twoje.
4: Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
5: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
6: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy.
7: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
8: Nowe otwarcie. Więcej na termyunieju.pl.
9: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
10: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ministerstwo Cyfryzacji. Partnerzy medialni. Telewizja Polska. Polska Agencja Prasowa. Fraga Out.
11: To będzie ostatnia reklama. Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
12: I po reklamie.

To są hity na czasie w Radiu SK, a już dzisiaj wieczorem wielkie piłkarskie emocje. Ten mecz będzie oglądał po prostu cały świat. O 21:00 słynne El Clasico. FC Barcelona u siebie zagra z Realem Madryt i może sobie zapewnić mistrzostwo Hiszpanii. Wystarczy, że z Realem tylko zremisuje. I co ciekawe, to może być pierwszy raz w historii, kiedy Barcelona zapewni sobie tytuł mistrza w bezpośrednim spotkaniu z Realem. Jeśli to się uda, to tam w Barcelonie będzie wielkie świętowanie. Ja myślę, że Robert Lewandowski już teraz powinien Anię poprosić, żeby to ona jutro rano dzieci do szkoły zaprowadziła.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2349 zł. Teraz za jedne 2099. Z kodem taniej o 250 zł.
5: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
7: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
8: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
9: A właśnie, że pasuje.
10: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
11: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.

0: Wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
2: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
1: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
2: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
3: Wiesz, gdzie mieści się największe centrum samochodów dostawczych Toyoty? W Sadach, koło Poznania. Zapraszamy do salonu Toyota Sady Poznań przy ulicy Poznańskiej 10. Mamy pełną gamę samochodów dostawczych Toyoty. ProAce, ProAce City i ProAce Max, a do tego zabudowy dopasowane do potrzeb Twojej firmy. Na miejscu znajdziesz także samochody używane wszystkich marek. Toyota Sady Poznań, Poznańska 10. www.toyota-sady.pl. Zapraszamy.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Poznań, to już się dzieje. Nehar Tandoori przy Dąbrowskiego 82. Już otwarte. Wpadnij na kraftowe mięso i wyjątkowe smaki z pieca Tandoor. Do każdego zamówienia napój gratis. Nehar Tandoori. Coś więcej niż kebab. Spróbuj i wróć po więcej.
6: I po reklamie.
7: Jest 17, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Jeżeli Zbigniew Ziobro jest w USA, w poniedziałek wystąpimy o ekstradycję, zapowiedział minister sprawiedliwości Waldemar Żurak. Były prokurator generalny miał być widziany na lotnisku Newark w New Jersey w Stanach Zjednoczonych. Sprawa jest rozwojowa, a wniosek ekstradycyjny może zostać złożony już na początku tygodnia. Groźny wypadek w Rokitnie w Lubuskiem. Pensjonariusz Domu Pomocy Społecznej wpadł do szamba. Strażakom udało się go uratować.
8: Strażacy wyciągnęli mężczyznę na zewnątrz. Był on przytomny. Cała akcja potrwała 15 minut.
7: Mówił Arkadiusz Kaniak, rzecznik lubuskich strażaków. Mężczyzna trafił do szpitala na badania. Nadchodzą zimni ogrodnicy. Między 12 a 15 maja w całym kraju możliwe wyraźne ochłodzenie. Synoptycy ostrzegają, że nocami temperatura przy gruncie lokalnie może spaść nawet do minus 3 stopni, szczególnie na południu i wschodzie kraju.
9: A dosłownie przed sekundą poznaliśmy siatkarskiego mistrza Polski po naprawdę zaciętym finale. Złoty medal plus ligi trafia do Aluronu CMC Warty Zawiercie. Także gratulujemy serdecznie. Warta wygrała 3-1 z Lukiem Lublin. Na poprawę humoru dla fanów z Lublina gramy hity na czasie. Na poprawę humoru dla wszystkich, bo dzień na P jeszcze daleko. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

kultowy hit Ozon w Radiu SK. A kojarzycie teledysk do tego numeru? Ja przypomnę, ci panowie najpierw wbiegają na lotnisko, siadają za sterami samolotu, a potem tańczą na skrzydle w czasie, gdy ten samolot leci. I my wam coś takiego możemy załatwić. Znaczy spokojnie, nie będziemy tańczyć na skrzydle, wszystko będzie na legalu i za darmo. Ale my wam odlot załatwimy. Odlot ściśle tajny w Radiu SK. Nasza akcja powraca. Możecie przeżyć razem z nami podróż w nieznane. Wiecie, kiedy lecicie, wiecie z kim, ale nie wiecie dokąd. I na tym ta zabawa polega. Wiadomo, że gdzieś za granicę, w jakieś fajne miejsce i że na weekend, i że SK wam wszystko stawia. A to gdzie polecicie, to dopiero się dowiecie na samym lotnisku, jak już na to lotnisko przyjedziecie. Spokojnie, my wam powiemy, co spakować. Już jutro o poranku w Radiu SK pierwsza podpowiedź, gdzie polecimy i rozdamy pierwsze podwójne zaproszenie. Jeśli chcecie odlecieć razem z Radiem SK w nieznane, pobierajcie aplikację Radia SK na smartfony, bo tylko tam za darmo możecie się do tej zabawy zgłosić.

0: Kuban i Zalia w Radiu SK. Gramy niedzielne hity na czasie i nie wszyscy, słuchajcie, dzisiaj odpoczywają. Niektórzy pracują, żeby inni mogli mieć przyjemne niedzielne popołudnie. Jeśli nie chce wam się w niedzielę gotować, to wtedy zamawiacie pizzę, a w drzwiach ukazuje się Adam, który jest razem ze mną. Cześć, Adam.
1: Witam serdecznie, witam wszystkich. W ten niedzielne fajne popołudnie.
0: Adam dzisiaj rozwozi pizzę. Jak tam praca idzie?
1: Praca idzie jak na speedzie. Generalnie rozwożę ludziom dobrą nowinę. Pracuję w pizzerii włoskiej, ale pizzę hawajską też mam przywiozę na terenie Bydgoszczy i okolic.
0: A, okej. Okay. A do której dzisiaj w pracy?
1: Podejrzewam, że jak Bóg da, to do północy nawet.
0: A słuchaj, a klienci dają ci jakieś tam napiwki, czy nie bardzo? Jak to u ciebie bywa z tym?
1: Powiem tak, teraz dużo jest dowozów opłaconych już online albo kartą, ale napiweczki też się zdarzają, jak najbardziej.
0: A słuchaj, no to w takim razie, jako że jesteś bohaterem niedzieli, że te pizze dowozisz, to ja mam dla ciebie coś, gdzie te pieniądze z napiwków będziesz mógł schować. Mam eskową nerkę dla ciebie.
1: O, kapitalnie, nic na moje uszy.
0: No i super. I jeszcze jakieś drobne
1: jeszcze
0: gadżety.
1: Powiem, że ta nerka jest pomarańczowo-niebieska, to będę w szczole.
0: No, ja nie wiem skąd wiedziałeś, ale tak, jest eskowa.
1: Domyślna bestia ze mnie. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, miłego wypoczynku i bawcie się dobrze.
0: Dobrej pracy. Pozdrawiamy wszystkich bohaterów niedzieli, którzy dowożą jedzenie, kiedy nam się nie chce gotować. Zostańcie z Eską, za chwilę gramy kolejny hity na czasie. Będzie m.in. bardzo przyjemna bletka. Radio
2: SK. Reklama. Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
3: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
4: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Związek Banków Polskich. Marszałek Województwa Mazowieckiego. Partnerzy medialni. Ostry Gwint. Strzał.pl. Strzelnica TV.
5: Keno kręci nas już 18 lat.
6: A my się rozkręcamy.
5: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
7: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
8: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
7: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
6: Ale to kręci.
5: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
10: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
11: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
10: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
11: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
12: To będzie ostatnia reklama. Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
13: I po reklamie. SK.

jesteśmy dobrze nakręceni na nowy tydzień. Jest energia. Jazzy w Radiu SK. To są niedzielne hity na czasie. Za 6 minut będzie godzina 18 i najnowsze newsy w SC. Warto zostać z nami, bo powiemy o nowym siatkarskim mistrzu Polski. No i będzie też ważne przesłanie dla wszystkich pracujących. Jeśli jutro rano nie będzie wam się chciało iść do pracy, to pomyślcie, że ósmoklasiści

0: Reklama.
1: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
3: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
5: A właśnie, że pasuje.
6: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
7: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
8: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
9: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
10: Muzeum Fabryka Czekolady Wedel. Można...
11: I to razem!
12: Przyjemnie spędzić czas.
11: Ale pachnie!
10: Spróbować w czekolady.
12: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
11: O, wow!
10: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
13: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Poznaniu robi dni otwarte.
14: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
13: Mają tam liceum plastyczne, technikum i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
14: Kiedy to?
13: Już 14 maja. Poznań, Święty Marcin, 66/72.
14: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
13: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Kiedy? Teraz! 12 maja startuje trzeci i ostatni etap inwestycji. Wieża Jeżyce od Archicom. Nowoczesne mieszkania od 25 do 113 metrów kwadratowych z ogródkami, tarasami lub balkonami. Przestrzeń, której szukasz. Lokalizacja, której zazdrości miasto. To nie jest kolejna oferta. To ostatnia szansa, by zamieszkać w jednej z najlepiej sprzedających się inwestycji na Jeżycach. Nie czekaj! Spotkajmy się pod wieżą! Wejdź na archicom.pl i wybierz mieszkanie, które będzie twoje.
17: I po reklamie.
18: Poznań na czasie.
19: Paweł Adamczewski, już 20 czerwca, wiem jeszcze kawałek, ale już wam o tym powiem, odbędzie się Piknik na Fest, czyli duże, darmowe wydarzenie z koncertami i atrakcjami dla całych rodzin. Na scenie m.in. Małgorzata Ostrowska, zespół Raz, Dwa, Trzy, Natalia Kukulska czy Ania Dąbrowska. Poza tym będą też strefa food trucków, miasteczko samorządowe i strefa chilloutu. Przypomnę, Piknik na Fest, start godzina 12 przy dzwonie pokoju na Cytadeli.
20: Jest 18, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Aluron CMC Warta Zawiercie mistrzem Polski. Siatkarze z Zawiercia przypieczętowali pierwszy w historii tytuł. W decydującym 5. meczu w Sosnowcu pokonali obrońcę trofeum Bogdankę Luk Lublin 3-1, wygrywając całą serię 3-2. Wcześniej po brązowy medal sięgnął PGE Projekt Warszawa, który wygrał rywalizację z ASEK Oresowią Rzeszów 3-1. A o 21.00 kolejne sportowe emocje. Na legendarnym Camp Nou FC Barcelona zmierzy się z Realem Madryt w 35. kolejki La Ligi. Wiadomo już, że w spotkaniu nie wystąpi Kylian Mbappé. Egzaminy z polskiego mają już za sobą maturzyści, teraz czas na ich młodszych kolegów. Już jutro pierwszy z 3 testów w ramach egzaminu ósmoklasisty. Egzamin startuje o 9 i potrwa 150 minut, czyli o 30 więcej niż do tej pory.

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
4: I to razem!
5: Przyjemnie spędzić czas.
4: Ale pachnie!
3: Spróbować czekolady.
5: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
4: O, wow!
3: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
6: Czas na nowe buty Skechers. Są wygodne, łatwe w wkładaniu. Możesz je wsuwać bez użycia rąk. Sprawdź modele Slip-ins i Uno i przekonaj się, jak wygodnie możesz wejść w wiosnę. Odwiedź sklep firmowy Skechers w Galerii Poznania na pierwszym poziomie.
7: Słyszysz to? To Jungle Night w Faktory Poznań. Tylko 14 maja. Dodatkowe minus 50% na outletowe ceny. Adidas, Tefal, Levi's i wiele innych. Wybieraj najlepsze okazje spośród kilkudziesięciu marek. Wpadnij do Faktory Poznań i poczuj klimat Jungle Night.
8: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
9: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
10: Keno kręci nas już 18 lat.
11: A my się rozkręcamy.
10: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
12: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
13: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
12: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
11: Ale to kręci.
10: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
16: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
17: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy.
15: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
16: Nowe otwarcie. Więcej na termyunieju.pl.
18: I po reklamie.

Radio SK. No hesitation if you step your

0: Reklama.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
6: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
10: A w tobie?
9: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
11: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
12: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
13: Jak tak, to Allegro.
14: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
15: Keno kręci nas już 18 lat.
16: A my się rozkręcamy.
15: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
17: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
18: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
17: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
16: Ale to kręci.
15: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
19: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
22: I po reklamie.

0: Reklama.
1: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
0: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
2: Sherlock Holmes.
3: James Moriarty.
1: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
4: Wyjdziemy stąd. Razem.
1: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
0: I po reklamie.

0: Music News.
1: Margaret dzisiaj u nas w naszym studiu z premierą swojego nowego numeru, który jest trochę o tym, żeby najpierw zaakceptować siebie. A świat często nam to utrudnia.
2: Ojejku, no świat nam przede wszystkim to utrudnia, bo świat nam daje tą kontrę, że my po prostu patrzymy sobie na tym Instagramie na czyjeś życie, które jest lepsze, ładniejsze, ładniej sfotografowane i nam się wtedy w tej kontrze coś po prostu w głowie tam zaczyna wydawać. Ja też staram się po prostu zawsze wracać wtedy do tego, że wiem, że to, nie, że to jest iluzja, że każdy z nas ma, ma swoje jakieś problemy, ale chyba po prostu bym wróciła, właśnie tak bym się odwróciła teraz od tych problemów, bo też ta piosenka jest tak wprost radosna i ona jest tak wprost o cieszeniu się właśnie w warstwie lirycznej ze swojego ciała, z tego jakiegoś takiego, że to jest tak dla mnie takie dziewczyńskie wychodzenie na imprezę i szykowanie się przed tą imprezą, to jest takie chcę się taka poczuć super i po prostu sobie tańczę, jednocześnie malując się przed wyjściem z moimi przyjaciółkami na przykład, że i to jest tego typu emocja, tego typu energia, z którą wchodzę w ten nowy rozdział muzyczny i cieszę się, że właśnie to jest takie wprost radosne, bez powodu, bez jakiegoś tak ukrytego drugiego dna, nie? Że to jest po prostu o radości i celebrowaniu siebie. No i myślę, że ta piosenka też trochę wyłuskuje, trochę śmieję, że to jest taka oda do tyłka, bo trochę jest, bo ja tam zaczynam słowami cały ten utwór. Hey, see you looking in my eyes, can't stop thinking about my ass, I can't blame you because it's nice. I to znowu powrót do tej po prostu trochę cielesności, do akceptowania siebie, ale w takim wydaniu, że po prostu cieszę się. Lubię siebie, lubię swoje ciało, lubię się nim cieszyć, lubię tańczyć i wytańczać wszystkie emocje. No i to jest o tym. Dużo jest tam radości.
1: A dużo zajęło ci czasu dojście do tego wniosku, że się cieszysz ze swojego ciała, że je akceptujesz, że je doceniasz i że ono jest właśnie od tego, żeby wyrażać głównie radość? Bo wiesz, to nie jest łatwy proces.
2: To nie jest łatwy proces i dobrze, że powiedziałeś, że to jest proces, bo to nie jest tak, że też tak się czuję codziennie po prostu, że w ogóle my kobiety żyjemy też w cyklach i po prostu nie ma co gadać, że są po prostu dni, w których myślę, że będę puszczała sobie tę piosenkę, żeby sobie dodać tej energii i dodać sobie tego tego slejowania, ale faktycznie w momencie, w którym to pisałam, to tam byłam.
1: To dobrze, no to jest dobry objaw, tak. Dlatego to czuć z tego kawałka. Let You Talk About It to jest w ogóle tytuł tego numeru, który zapowiada, jak już sama powiedziałaś, trochę nowy rozdział i nową erę. I teraz pytanie, za które być może się obrazisz, ale mam nadzieję, że nie. Ja tam trochę słyszę brzmienia z Cool Me Down na przykład i z tego okresu. Ale mówię o brzmieniu, nie mówię o w ogóle przekazie i o Margaret jako takiej, ale klimat i atmosfera.
2: Wiesz co, w ogóle się nie obrażam, bo ja też w ogóle też lubię, kurde, te rzeczy, które robiłam wcześniej, po prostu się pozmieniałam ja bardzo, ale też wyczuwam w tym, nie słyszę tego muzycznie, ale wyczuwam w tej intencji takiej po prostu, że ten pop jest wprost radosny, że tam na przykład przy Tańcz Głupia, które zresztą bardzo lubię i lubię do tego wracać, że tam właśnie mamy to drugie dno, że ta piosenka jest w jakimś sensie radosna i energetyczna, ale
1: trochę ma mrok.
2: Ale ma dużo mroku w sensie, tak, ma dużo mroku w sobie, ale Let You Talk About It jest po prostu kawa na ławę, jestem dzisiaj wesoła, dzień dobry, do widzenia, no i o co ci chodzi? I to jest taka emocja, którą ja po prostu ostatnio też taką reprezentuję i chciałam ją po prostu puścić dalej, chciałabym, żeby po prostu tak ludzie szerzej też mogli się też tak poczuć. A nawet jak się tak nie czują, to żeby właśnie piosenka im to dała.
1: Zwłaszcza, że my potrzebujemy takich numerów. Mamy dużo numerów do myślenia, dużo numerów z drugim dnem.
2: Tak.
1: A ciągle trochę podchodzimy do kawałków, które są wprost optymistyczne, radosne i bardzo nam potrzebne, zwłaszcza patrząc na przykład na to, co się dzieje za oknem. Mamy -10 wieczną szarość w Polsce, że to takie trochę głupio się przyznać, że to jest właśnie taki kawałek, który sobie włączam. Ja bardzo dużo włączam takich numerów i bardzo często ich szukam.
2: Tak, ja jestem dokładnie tą samą dziewczyną, która jak jest jej gorzej, to włączam sobie właśnie piosenki, które mi dodadzą, a nie będą mi jeszcze odejmowały od tego humoru. I faktycznie jest coś w tym, że my tak bierzemy uśmiech i radość i szczęście za coś mniej ważnego i istotnego i głębszego niż smutek. I wydaje mi się, że to jest pułapka po prostu, bo koniec końców, no nie wiem, czy fajniej przeżyć życie będąc takim uduchowionym i smutnym, czy może po prostu lekko i radośnie. Ja byłam i tu i wolę lekko i radośnie.
1: Wydaje mi się, że to też wynika z tego, że mamy takie poczucie, że radość i uśmiech jest pewną stałą w naszym życiu, czymś, co się dzieje cały czas, a te gorsze momenty są chwilowe, a to jest nieprawda. Jak się na to spojrzy, to czasami
2: się, że jest
1: do jednego i jest odwrotnie.
2: Że jest odwrotnie, my też mamy tendencję do... No, ale to jest po prostu ludzkie, nie? Że do zamartwiania się na przykład. Ja też tak mam, że się zamartwiam na zaś. A później na przykład się okazuje, że jak wydarzają się w naszym życiu różne sytuacje i jak odejdą nam te wszystkie rzeczy, o których my się teraz martwimy, ale nie wiem, musimy zawalczyć o życie. Bardzo często ostatnio mój bębniarz miał po prostu wypadek na motorze i ma problemy z nogą i miałam z nim taką rozmowę bardzo pouczającą dla mnie. Mówi, kurde Gosia, idę teraz po ulicy i mam taką dopaminę, taki strzał dopaminowy, tak się cieszę, że idę. I my o tym często faktycznie zapominamy, bo lubimy się pozamartwiać, a co ta tam... tamta, co ona tamta wyprawia, a tutaj zimno, a tu, i jakby to też jest o naszej rzeczywistości, tak jest, ale no ja będę po prostu starała się tym moim nowym rozdaniem trochę tą rzeczywistość tak kolorować, w bardzo jasnych i pastelowych kolorach. Chociaż mówię teraz o tej piosence, ale album oczywiście będzie miał swoje różne zakręty, bo jest też podzielony muzycznie na trzy części i to będą trzy mini albumy.
1: Body, Voice, Mind.
2: Body, Voice and Mind, tak. Zaczynamy od tego tańca, więc jest tak po prostu tanecznie, energetycznie i radośnie, ale rozkminki też będą w części dalszej.
1: To jest coś, czego też myślę potrzebujemy dla równowagi takiej w życiu.
2: W ogóle
1: czasem rozkminy, żeby docenić to, o czym powiedziałaś, że jest jakieś szczęście, jakaś radość, którą warto generować tak często, jak się da.
2: Tak. Tak, generalnie poszukiwanie centrum i w ogóle, gdzie to centrum jest. Znowu jestem Małgorzata Coelho, ale trudno, tak mam. Że to jest jakby chyba w ogóle najważniejsze dla mnie w życiu po prostu cały czas, żeby trzymać się centrum, żeby nie przesadzić w każdą ze stron, bo to jest chyba jakieś takie największe moje ostatnie... no, że po prostu ekstrema nie są zdrowe, nie są fajne, są bardzo jakieś, są bardzo...
1: Dają też dużo emocji, dużo dopaminy też
2: dużo
1: dają.
2: Dużo dopaminy, ale w środku jest najlepiej, najwygodniej.
1: A to czym jest teraz to twoje centrum?
2: Moje centrum, no właśnie, to jest ciekawe pytanie. Moje centrum jest na pewno, na tej płycie rozbrzmiewa w muzyce popowej faktycznie, bo ja taka jestem, ale też cały czas mam... Cały czas mam takie pytania, a Megi, czy jeszcze zarapujesz? A Megi, czy zaśpiewasz na przykład coś bardziej jazzującego? A czy będzie drugi byle jak? I ja sobie myślę, że to moje centrum teraz, w którym jestem, to jest właśnie te wszystkie rzeczy razem. W sensie, że to nie jest tak, że ja teraz skończę z popem i zaczynam nową erę rapową, że ja już jestem tym wszystkim i że ja już niczego nie zamykam, niczego nie kończę, z nikim się nie żegnam, tylko po prostu... Tak troszkę przytulam te wszystkie wersje siebie, które były wcześniej, które w sobie teraz odkrywam na nowo, no bo na przykład takie brzmienie bardziej klubowe, mimo rzeczy wielu, które robiłam, no to dla mnie jest coś nowego. I faktycznie ta epka pierwsza, która jest o tańcu, o ciele, będzie epką bardziej taką klubową, taneczną.
1: A w życiu też znalazłaś swoje centrum? Bo teraz była taka przerwa, nie mieliśmy trochę Margaret. Czy to też jest odnalezienie centrum, że po prostu czasami mówisz sobie, dobra, teraz potrzebuję czasu, kiedy mnie nie będzie i jesteś z tym okej, bez stresu, a co jeśli ludzie zapomną? A wiesz, bo to się pojawia w głowie.
2: Tak, to się pojawia w głowie, tym bardziej w tych czasach, w którym wszystko nas po prostu atakuje z tego telefonu i ja też mam bardzo często takie uczucie FOMO, że kurde, tu mnie nie ma, tam mnie nie ma, tutaj się dzieje, a ja po prostu zarosnę zaraz tym mchem. ale też wiem, że to jest po coś, co mnie buduje i to są te momenty, w których ja mnie nie ma, jakby tak widocznie, ale ja jestem bardzo wtedy w procesie twórczym i wiem, że też nie da się połączyć tych procesów. W sensie kreowanie jest tak intymnym procesem, a później wydawanie muzyki i bycie w takim tą wersją siebie ekshibicjonistyczną, że to trudno jest łączyć, więc ja bardzo lubię te okresy, w których się troszkę zaszywam w swoich czterech kątach i mam ten czas na kreację, bo to jest w sumie mój ulubiony moment kreowania, no, rzeczy.
1: I to jest chyba rzeczywiście domena w tej chwili większości artystów, którzy są, jest premiera, trasa koncertowa, przerwa, bo robię coś nowego.
2: Tak, tak, tak, że to jest jakimś cyklem, bo faktycznie robienie tego wszystkiego naraz, że zmienianie tych ról jest bardzo, bardzo trudne.
1: Ale mam wrażenie, że byłaś w tym przez chwilę, tak, kilkanaście lat temu. Tak. I chyba można od tego trochę oszaleć.
2: No właśnie, można od tego trochę oszaleć, bo z jednej strony, nie wiem, jesteś w studio i naprawdę trochę grzebiesz w sobie. To trochę nieraz dla mnie jest, więc będę mówiła o sobie, że jest to jakaś forma terapii. Nie mówię, że piosenki, o których piszę i te teksty są jeden do jeden, co się dzieje w życiu, bo to nie jest. Ale, dokładnie, ale jakby zawierają się tam sentencje czy słowa, w które ja wierzę, które są mną i tak dalej. Więc to jest trochę
1: terapeutyczne.
2: Te słowa, dokładnie. Więc byciu w tych dwóch światach naraz jest naprawdę można oszaleć, bo z jednej strony dotykasz duszy, a później masz być po prostu jakimś takim frykiem social mediowym i wiesz, i tutaj
1: chodzić z wywiadu na wywiad, no, ze ścianki na ściankę.
2: I to jest, to po prostu, to są dwa różne światy i to sobie przeczy, więc to byciu w takich cyklach dla nas artystów, myślę, jest ważne i potrzebne dla, no właśnie dlatego bycia w centrum, że to wszystko ma swój czas.
1: Powiedziałaś o zamartwianiu się. Czy zdarza ci się jeszcze zamartwiać o premiery piosenek? To znaczy, zrobiłaś wszystko, co mogłaś, jest teraz premiera i co się dalej wydarzy? Myślisz czasem o tym naprzód, czy się oduczasz tego, mówiąc sobie, zrobiłam wszystko najlepiej, jak się da. Teraz to już, no sorry, nie mam na to wpływu.
2: Tak. Tak, myślę, że uczę się, to jest dobre słowo.
1: A to jest bardzo trudne.
2: To jest bardzo trudne, bo oczywiście chciałoby się zawsze, może jeszcze coś mogę zrobić, może jeszcze, nie wiem, może jeszcze takie, może jeszcze tak to wypromujmy, może jeszcze zróbmy to. Ale faktycznie ja zawsze mam moment, dzień premiery jest dla mnie takim dniem smutnym akurat.
1: Dlaczego smutnym jest dzień premiery?
2: No bo to jest taki dzień, bo do momentu premiery to jest tak, że wow, jeszcze nikt o tym nie wie, że jest taka ekscytacja, ten utwór jeszcze nie wyszedł i tak trochę nie wiadomo, jak ludzie na niego zareagują. No a premiera też takie, o dobra, wszyscy wiedzą.
1: No ale przy premierze przynajmniej dostajesz komentarze od swoich słuchaczy, którzy mówią, wow, Margaret, super, czekałam na ten numer.
2: I to mnie stresuje.
1: Boisz się odpalać wtedy Instagrama, tak, mediów społecznościowych i YouTube'a?
2: W dzień premiery zazwyczaj staram się, nie zawsze mi się to udaje, ale staram się na przykład odkładać telefon i w ogóle go nie mieć. I na przykład zawsze staram się, proszę kogoś, żeby ktoś inny włożył tego posta z mojego teamu. W sensie ja go przygotuję, tam napiszę wszystko, ale ja nie chcę na to patrzeć. Nie wiem, czemu tak mam. Ale
1: a prosisz też kogoś, żeby ci wyselekcjonował kilka rzeczy, tak żebyś miał jakiś ogląd sytuacji, żeby zajrzał tam za ciebie i potem dał ci taką pigułkę. Tak, zobacz, Małgosia, jest tak.
2: To zawsze piszę wieczorem do Adriana i piszę do Adriana, no jak tam? No i on wtedy pisze, no jest super tam, mega się podoba coś tam. I jak on mi mówi, że super, mega się podoba, to ja wtedy tak, no może wejdę, może ten. A jak tak mówi, że no, że fajnie, że tutaj pracujemy, to wtedy nie wchodzę.
1: To jest już ukuty język na to, czy jest dobrze, czy mogłoby być lepiej.
2: Nie, ale zazwyczaj ten po prostu moment premiery jest jakiś taki bardzo, no tak naprawdę taki intymny, jest to często porównywane do jakiegoś takich porodów, ale jest to jakieś dziecko.
1: Jakieś dziecko oddajesz,
2: jest jakieś dziecko
1: światło.
2: I on jak wychodzi na ten świat, no to ten dzień narodzin jest taki, no że muszę na siebie uważać, że tak powiem, że wtedy jestem jak z tym przysłowiowym jajkiem, więc tak lubię na przykład sobie sadzić kwiatki, o.
1: Ale to jest, myślę, bardzo cenna lekcja dla młodych artystów, którzy wchodzą i oni jeszcze tego nie wiedzą, co ty już wiesz po tylu latach bycia tu, gdzie jesteś, że czasami trzeba sobie zrobić krok wstecz dla własnych emocji i dla własnego dobrostanu.
2: Bo to po prostu nic nie zrobi dobrego ani złego, w sensie, bo ja mówię o tej sytuacji w dwie strony. Kiedyś, bo to jest jak kredyt w banku. Jak wydajesz numer i spływa na ciebie cały ogrom braw i oklasków i ty zaczynasz się w tym pławić i zaczynasz mówić, oj, to jest super, oni wszyscy mówią, że jestem super. No i chodzi o to, że ten pik dopaminowy, on później zjeżdża jednak na dół.
1: Najgorsze
2: jest to.
1: I to jest
2: zawsze kosztem. Mm-hmm. A jak na przykład wkręcisz się, że ojejku, jest źle, nie wiem, chciałabym mieć więcej komentarzy, fajniejszych, lepszych, żeby ktoś to bardziej docenił, no to też masz później zjazd, więc ja w ogóle po prostu staram się nie robić tych górek.
1: To jest zjawisko, w którym ja się zakochałam, zresztą nie tylko ja, bo pół TikToka się zakochało, pół internetu się zakochało, a oni są pionierami na skalę Polski, mam wrażenie. ASMR. Jeżeli jeszcze nie wiecie, to zaraz się dowiecie. W naszym studiu dzisiaj Klaudia Leclerc i Jarosław Antoniak. Dzień dobry, cześć.
0: Dzień dobry, witamy serdecznie.
2: Dzień dobry, witamy serdecznie, bardzo dziękujemy za zaproszenie.
1: Ja wam najpierw oddam głos, bo co z tego, że ja wytłumaczę, czym jest ASMR, skoro ja się tym nie zajmuję. A nie każdy, kto nas słyszy teraz, wie, o czym mówimy, więc może wy to najlepiej zdefiniujcie.
2: ASMR to jest skrót od Autonomous Sensory Meridian Response, co jeszcze bardziej komplikuje, ale jest to samoistna odpowiedź meridianów czuciowych, czyli uczucie takiego mrowienia, które zaczyna się w głowie i promieniuje na cały organizm. I o ile zostało ono nazwane dopiero w 2010 roku, to jest z nami od zawsze. Już jak byliśmy dzieckiem, to doświadczaliśmy właśnie tego uczucia, kiedy mama do nas szeptała bajkę na dobranoc, czy na przykład jak rysowaliśmy sobie jakieś szlaczki czy litery z kolegami czy koleżankami, bawiąc się w dzieciństwie, to wtedy czuliśmy takie delikatne mrowienie i to było właśnie ASMR.
0: Takie to przytulanie przez rodziców to tak samo wywoływało ASMR.
2: Tak. I co jest ważne, ASMR ma potwierdzone działanie prozdrowotne. Uspokaja, wycisza, pomaga w zasypianiu, obniża tętno, więc tych pozytywnych aspektów ASMR jest bardzo dużo.
0: I najważniejsze, nie szkodzi.
1: I to jest tak, że wy to ASMR, i teraz szukam tutaj dobrego słowa, prezentujecie za pomocą dźwięków.
2: Tak. Co jest ważne, to ASMR dotyczy wszystkich bodźców, więc może być wizualne, może być słuchowe właśnie, może być dotykowe. My się koncentrujemy na tych wizualnych i na tych słuchowych, czyli na przykład w momencie, kiedy widzimy, że coś robi i sam obraz nam sprawia przyjemność, jak na przykład widzimy morze i się relaksujemy. Czy niektóre osoby, które nie mogą słuchać dźwięków, często mówią, że cięcie piasku kinetycznego ich relaksuje, więc oglądają cięcie piasku kinetycznego, więc my się koncentrujemy na tej wizualnej i dźwiękowej, ale ASMR jakby dotyczy wszystkich zmysłów.
0: Tak, nawet smakowych. I o dziwo, Marcel Prost w swojej powieści W poszukiwaniu straconego czasu.
1: Zapach słynny.
0: Tak, tak. No to nawet zapach to raz, a dwa smak tych maczanych magdalenek w herbacie.
1: Dzięki którym wrócił do wspomnień z dzieciństwa.
0: Dokładnie tak, dokładnie.
2: Tak, i czasem jest tak, że nawet jak czujemy jakiś zapach i kojarzy nam się z jakąś osobą, którą kochaliśmy albo kochamy, to w ogóle takie ciarki i przyjemne uczucie to właśnie jest ASMR.
1: Słuchajcie, czy jeżeli ja słucham piosenki, która wywołuje u mnie tak zwane ciary, to już jest ASMR? To jest właśnie ta odpowiedź organizmu?
0: Nie, to jest frisson, czyli to jest bardzo porównywalne zjawisko, natomiast muzyka nas nakręca, pobudza do działania, a ASMR wycisza. Jest to niesamowite, bo nikt nie jest w stanie jeszcze tego, w związku z tym, że nasz mózg jest bardzo skomplikowanym tworem, to nikt jeszcze w 100% nie wytłumaczył i nie zrozumiał, jak to działa, że jedno nas pobudza, pomimo że powoduje ciary, a drugie uspokaja.
2: Tak, ale często artyści już wykorzystują ASMR w swoich utworach i korzystają z tej nauki.
0: Tak, Billie Eilish chociażby jest

0: ASMR w terapii nie ma jeszcze potwierdzonych jakby badań, to często jest tak, że pomaga osobom w właśnie bezsenności, jak mówisz, w zasypianiu, w uspokajaniu, poprawia koncentrację. Bo co jest ważne, w dzisiejszych czasach, jak jesteśmy bardzo pobudzeni, niespokojni,
1: przebodźcowani,
0: to potrzebujemy coś takiego, co nas wyciszy. Jak kiedyś było właśnie rock and roll, który był taką odpowiedzią tamtych czasów.
1: Tak, niektórzy właśnie wysnuwają taką śmiałą tezę, że ASMR w czasach obecnych jest porównywalny do rock and rolla lat 50. Czyli wtedy rock and roll pomógł zwalczyć to takie surowe wychowanie, walkę z nierównościami społecznymi i tak dalej, to teraz potrzebujemy czegoś odwrotnego, takiego wyciszenia, uspokojenia i nie ma lepszego narzędzia, jakim od ASMR.
0: Tak, i o ile cisza sama w sobie jest nienaturalna dla naszego mózgu, to ważne jest, żeby mieć taką lekką stymulację i to jest właśnie polecane dla uczniów. Zresztą mamy bardzo dużo uczniów, którzy odrabiają zadania domowe, uczą się, bo to pomaga w kreatywności, właśnie taki uspokojony mózg. Kiedy jesteśmy niespokojni, zdenerwowani, to ciężko nam być kreatywnym, a to pomaga się wyciszyć i skoncentrować i wtedy mamy tą przestrzeń, żeby działać dalej. I co jest ważne, to warto też zastanowić się, bo często jest tak, że po nauk sięgamy w momentach takiego stresu albo takiego niepokoju, że na przykład zakupoholizm.
2: Albo zajadamy stres.
0: Właśnie, zaburzenia odżywiania. Ja na przykład w dzieciństwie miałam zaburzenia odżywiania, więc taki niepokój i stres i wtedy, kiedy zaczynamy się martwić, to moglibyśmy to zastąpić właśnie tym ASMR. Czy na przykład nie możemy zasnąć, bierzemy jakiś lek na sen, no to możemy spróbować. To nie jest tak, że musi nam to pomóc, ale może nam pomóc, więc czemu tego nie spróbować?
2: Plus też zjawisko tak zwanego białego szumu, prawda? To też, mam wrażenie, ma duży związek z ASMR. Niektórzy ludzie, są nawet takie specjalne playlisty biało-szumowe na zaśnięcie. Tak jak powiedziałaś, cisza nie jest zjawiskiem naturalnym do wyciszania się takiego pełnego wbrew pozorom.
0: Tak, i to, co mówisz, jest cudowne. I co jest ważne, to ASMR zostało nazwane w 2010 roku, ale już wcześniej osoby szukały filmów wykorzystujących szept, który jest taki niezrozumiały i one się nazywały szepczące filmy, które pomagały właśnie zasnąć, zrelaksować się. I dopiero Jennifer Allen w 2010 roku postanowiła to nazwać, żeby można było dalej to badać. I biały szum wykorzystujemy oczywiście przy zasypianiu na przykład dzieci.
2: Misie słynne.
1: Chociażby tak. Od ASMR troszeczkę się różni od białego szumu, bo tam jest jednostajny ten sam szum. I czytaliśmy badania, że non-stop słuchanie białego szumu wcale nie jest takie dobre, ale oczywiście jakby korzystanie z tego jak najbardziej tak i polecane przez wszystkich, ale właśnie jak my rozmawialiśmy, mówiłaś o bezsenności, to na naszych live'ach, gdzie mamy czasami tysiące ludzi, co druga osoba pisze: zasnęłam wczoraj, spadł mi telefon, obudziłam się w nocy o 3:00 z rozładowaną komórką, także to niesamowicie pomaga przy bezsenności.
2: Skąd się wzięła taka wasza, w cudzysłowie, zajawka na ASMR? Skąd ten pomysł, że właśnie świat teraz tego potrzebuje i że można to tak wykorzystywać, chociażby właśnie poprzez krzewienie tego na live'ach na TikToku?
1: Zaczęło się od tego.
0: Tak, ja po studiach magisterskich skończyłam szkolenie jubilerskie i planowałam zrobić meksykańskie bole, które mamy tutaj w studiu. Nie mogę Państwu pokazać, ale to jest...
2: To ja szybko opiszę. Taka średnich rozmiarów kulka wielkości mniej więcej winogrona, tylko bardziej okrągła, złota, na sznurku, w środku której coś jest i ona jest częściowo ażurowa.
0: Tak, przypomina trochę złoty znicz z Harry'ego
2: Pottera. Tak, dokładnie. Jeżeli ktoś uwielbiał Quidditcha i te rozgrywki, to znicz, który łapał Harry Potter, będzie dobrym skojarzeniem.
0: Tak, więc planowaliśmy zrobić biżuterię opartą na dźwięku, która jest bardzo znana w tych różnych krajach, w Meksyku głównie, to są bole meksykańskie, ale chcieliśmy zrobić to w złocie i w srebrze. I te bole polegają na tym, że kobieta, jak jest w ciąży, to nasze dziecko już od 4 miesiąca słyszy. Więc można sobie założyć taki naszyjnik i bawiąc się tym naszyjnikiem na brzuchu, dziecko się uspokaja i wycisza. I potem chcieliśmy właśnie te nasze bole włożyć do zabawki, żeby to dziecko jak po urodzeniu miało ciągle ten dźwięk przy sobie, ale to akurat trafiło na ten moment, kiedy
1: byliśmy zamknięci w domach.
2: Lockdown, pandemia, te sprawy.
0: Tak, i wszystko się bardzo, bardzo przedłużyło, więc ja mówię, no to zacznijmy coś robić, a sami słuchaliśmy ASMR, więc ja mówię, no to może to ASMR.

0: za czym po prostu...
1: Tak, zaczęliśmy przygotowywać, bo chcieliśmy wykorzystać ASMR w marketingu tak, naszych produktów.
0: I zaczęliśmy przygotowywać i po prostu to z dnia na dzień tak wybuchło, że nie jesteśmy w stanie dokończyć tego projektu już. Zresztą robiliśmy strefę ciszy na festiwalu Open Air, więc to jest po prostu coś niesamowitego. I mamy takie historie, że na przykład pani, która miała zagrożoną ciążę i kilka tygodni spędziła w szpitalu, a było to za granicą, więc ciężko byłoby ją odwiedzić, to nawet, słuchała naszym materiałem.
1: Nawet mąż tylko przynosił jej rzeczy pod drzwi, więc ona była totalnie samotna. Miała tak poważne powikłania, że nie mogła nawet głaskać się po brzuchu, żeby nie pobudzać tej swojej przyszłej córki.
0: Tak. No i te materiały ją uspokajały, wyciszały i była tak wdzięczna, że po urodzeniu swoją córkę nazwała Klaudia. Tak. I zresztą jedna z tych boli poleciała właśnie do niej. Więc myślę, że swoją misję jakby nadal spełniamy. Ta biżuteria nie powstała jeszcze, bo nie mamy po prostu czasu, ale na szczęście jesteśmy w stanie jakoś inaczej pomagać. Niektórzy mówią, że no nie mogą słuchać tych dźwięków, ale należy pamiętać, że ASMR nie jest tylko dźwiękowe, jest również dotykowe, jest wizualne, więc ktoś może powiedzieć, że nie może właśnie dźwiękowego ASMR, albo nie może jakiegoś bodźca, ale no nie do końca może powiedzieć, że zupełnie ASMR go nie dotyczy, bo należy pamiętać, że ASMR dotyczy wszystkich bodźców.
1: I wszyscy twórcy na całym świecie spotykają się z tym, że kogoś to żenuje. Że no, ale jak to takie mlaskanie przy mikrofonie, stukanie w przedmioty, weź się za porządną pracę. Nie? A potem okazuje się, że jak zgłębiamy temat, to jest coś niesamowitego, coś co w ogóle, no jesteśmy na skraju przepaści tak naprawdę. I żaden z twórców i nawet takich bardzo doświadczonych, myślę, że jeszcze nie zdaje sobie sprawy, w co wdepnęliśmy.
2: A czy wy się spodziewaliście, jak zaczynaliście z waszymi live'ami, że to tak chwyci? No bo w pewnym momencie miałam wrażenie, że każdy, kogo znam, ogląda wasze live'y wieczorem i słucha właśnie ASMR w waszym wydaniu i się przy tym relaksuje.
1: Jakbyśmy wiedzieli, to byśmy zaczęli...
2: 10 lat wcześniej.
1: 10 lat wcześniej, tak. Klaudia zaczęła pierwsze szeptane live'y w kwietniu 2021 roku. I z dnia na dzień to był taki wzrost widzów, że zaczynaliśmy od 31 dnia, a dwa dni później mieliśmy już 1000.
0: To nas przerastało. Kiedy mieliśmy po 10 tysięcy online osób na live'ie i...
1: W ciągu jednej godziny live'a 124 tysiące osób się przewinęło z całego świata i to jest, no nie wiem, to jest coś nieprawdopodobnego.
2: No właśnie, bo to jest ciekawe, że to jest taki międzynarodowy język porozumienia, dlatego że tam nie trzeba używać słów. Zdarza się wam, że szepczecie, że mówicie po polsku na przykład, ale równie dobrze, jak rozumiem, mógłby to być live, w którym nie pada ani jedno słowo.
0: Tak. I to, co mówisz właśnie, nasz głos jest największym wyzwalaczem, czyli takim bodźcem do ASMR, do poczucia właśnie tego ASMR.
1: Nas wszystkich, nie tylko tutaj,
0: tak.
1: Klaudii.
0: I tutaj mamy właśnie i szept, i takie miękkie mówienie, i niezrozumiałe szepty, właśnie w niezrozumiałych szeptach, niesłyszalny. Ważne jest, żeby często zastosować ten właśnie zagraniczny język, żeby odbiorca nie mógł się skupić zupełnie na treści tego, co mówimy, żeby mógł się zrelaksować.
2: Tylko na dźwięku,
0: tak.
2: A nie na znaczeniu.
0: Tak, dokładnie. Tak jak mówisz.
2: A jak jeszcze tak technicznie wygląda przygotowanie do takiego waszego live'a? Bo przedmioty pojawiają się różne. Czy zdarza się w głowie taka czarna dziura? No nie, no dzisiaj to już nie mam pomysłu, co wezmę. Czy właściwie każdy przedmiot może zostać wykorzystany w takiej sesji ASMR?
0: Tak naprawdę tematyk jest tak wiele, że mamy na przykład ASMR dźwiękowe, w sensie dźwięki natury. Mamy szepty, czyli no, dźwięki ust. Mamy roleplay, gdzie odgrywamy jakieś role. Mamy teraz właśnie tą serię z gwiazdami, co jest naprawdę niesamowite. Państwu bardzo serdecznie polecam, ponieważ każda osoba ma własną historię i przychodzi do nas, niezależnie od tego, czy ona jest znana, czy nieznana, naprawdę każdy z nas ma inną historię. I to jest ciekawe, jak opowiadamy o swoim świecie i przynosimy swoje rzeczy i wprowadzamy tego odbiorcę do swojego świata. I co jest ważne, to właśnie ten szept jest największym wyzwalaczem ASMR, więc nie potrzebujemy tak naprawdę nic więcej. Możemy opowiadać jakąś historię, co nam się przydarzyło w ciągu dnia, albo co nas zrelaksowało, więc to jest o tyle ciekawe. I oczywiście zdarza nam się, że na przykład idziemy do sklepu i stukamy we wszystko i dotykamy.
2: I sprawdzacie, jak to brzmi.
1: Tak. Ty nie widziałaś, ale jak Klaudia usiadła tutaj, to pierwsze, co zrobiła, zaczęła
2: sprawdzała stół?
1: Zaczęła stukać w podstawkę.
2: Od mikrofonu.
1: tak, mówi super dźwięk, ja my to odkręcimy, jak będziemy wychodzić.
0: No, może dostaniemy jako pamiątkę.
1: Może dostaniemy jako pamiątkę, tak.
0: Przypomniało mi się, co chciałabym bardzo powiedzieć Państwu, że ASMR, samemu możemy sobie zrobić taką sesję ASMR w domu. Nie potrzebujemy żadnego twórcy. Jeśli mamy jakąś stresującą sytuację i wiemy, co nas relaksuje, czy to jest na przykład taki delikatny tapping, czy to jest jakaś struktura, dotykanie materiału, to sami możemy sobie taką sesję zrobić, na przykład pędzelkiem, podotykać się po twarzy, albo poczesać, jeśli to nas relaksuje. Więc tutaj jak siedzimy i czujemy tą strukturę, to wystarczy skoncentrować się na tej strukturze i dać sobie tą ciszę, tą intymność i to samo właśnie w materiałach ASMR, że o ile my staramy się zapewnić jak najwyższej jakości dźwięk i staramy się wyciszyć studio i zapewnić mikrofony i wszystko, żeby było jak najlepiej odszumiać ten dźwięk, to pamiętajmy, że z drugiej strony też ważne, żeby dać sobie szansę, żeby być na osobności, żeby zachować sobie intymność, założyć sobie słuchawki, przyjąć jakąś taką wygodną pozycję dla nas i starać się zrelaksować, dać temu szansę, tak jak medytacji.
2: News. 25 lat za radiowym mikrofonem. Nie mówię o sobie, mówię o Arminie Van Burenie, który od tego zaczął swoją DJ-ską przygodę. Estate of Trance to jest właśnie nazwa jego programu, od którego wszystko się zaczęło i przez który wzbudził miłość wielu fanów na całym świecie do siebie samego, dzięki czemu w tym roku mógł świętować 25-lecie Estate of Trance i przy okazji zrobić z tego powodu naprawdę dobrą imprezę. To nie tylko program radiowy, ale to też sety DJ-skie, imprezy, na które zaczęli przychodzić naprawdę wielcy fani Armina Van Burena i to trwa do dziś. Kilka tygodni temu byliśmy z naszymi słuchaczami w Rotterdamie, gdzie właśnie odbywała się jedna z imprez Estate of Trance z okazji 25-lecia Armina Van Burena na scenie i przed radiowym mikrofonem i przyznaję, naprawdę było tam mnóstwo ludzi, którzy świetnie bawili się do tego rodzaju muzyki, którzy Armina Van Burena kochają, a że ten lubi dzielić się sceną, to nie był tam sam, a było tam sporo także innych DJ-ek i DJ-ów. W tym roku, jeżeli ktoś nie dotarł do Rotterdamu, będzie miał szansę przeżyć to wszystko na żywo w Warszawie, dlatego że Estate of Trance jest częścią Music Warsaw Festiwalu, który odbędzie się już w czerwcu tego roku w Warszawie i właśnie jeden dzień poświęcony jest Estate of Trance, na którym wystąpi nie kto inny, a Armin Van Buren. Warsaw Music Festival to jest nowa impreza na mapie stolicy, która odbywa się nie w konkretne dni, a jest rozciągnięta praktycznie na cały miesiąc i odbywa się w takich interwałach, czyli macie kilkudniowych setów połączonych w jedną całość pod nazwą Warsaw Music Festival i właśnie jedną z tych części jest Armin Van Buren, który pojawi się w Polsce i zagra na scenie wraz z innymi DJ-ami w ramach akcji swojej Estate of Trance. Żeby poznać tego przedsmak, to teraz czas na wywiad z Arminem Van Burenem, który udało mi się przeprowadzić właśnie w Rotterdamie, pomiędzy tak naprawdę jego setem, kiedy był jeszcze w emocjach, przed tym, co wydarzy się na scenie, którą przygotował dla swoich fanów z okazji 25-lecia Estate of Trance.
3: Eska Music News.
2: Cześć Armin, dobrze Cię widzieć. To ja może zacznę od pytania chyba trudnego. Jak to jest być żywą legendą? Nie wiem zupełnie, jak na to odpowiedzieć, bo nie czuję, żebym był żywą legendą. Ale jestem bardzo wdzięczny za to, gdzie jestem i super wdzięczny za wszystkich fanów, którzy przyjeżdżają bawić się do mojej muzyki. A w takie weekendy jak ten czuję się tak, jakbym miał urodziny i trochę tak jest, bo świętuję 25-lecie swojego programu radiowego. A to, że jestem otoczony swoimi fanami i słuchaczami powoduje, że czuję się tak, jakbym wyprawiał urodziny na 22 tysiące osób. Ale wydaje mi się też, że teraz Armin Van Buren to jest marka sama w sobie. I nawet jeżeli ktoś nie słucha twojej muzyki, to kiedy słyszy Armin Van Buren, to wie, o kim mowa. To bardzo miłe i nawet trochę mnie zawstydza. Nie wiem do końca, jak na to odpowiedzieć. Ale jestem bardzo wdzięczny za to, co dostaję od swoich fanów z całego świata. A ja po prostu robię to, co kocham. Muzyka to całe moje życie i pasja. I kiedy wypuszczam tylko nowy kawałek, nie mogę doczekać się reakcji tego, co powiedzą słuchacze. Takie momenty jak ten są bardzo emocjonalne, dlatego że wczoraj, kiedy grałem swój set, zdarzyło mi się płakać pośród tylu fanów. Czuję się niejako wybrany, że mogę być tu, gdzie jestem. Wiem też, że muszę i jestem wdzięczny i chciałem podziękować też całemu mojemu teamowi, który ze mną pracuje, bo bez nich nie byłoby mnie tu, gdzie jestem. Czuję się teraz jak dziecko, które trafiło do sklepu z cukierkami. W czerwcu tego roku przyjeżdżasz do Polski. Nie możemy się doczekać, żeby Estate of Trance zagościło właśnie także w naszym kraju, więc fajnie, że tutaj z nami będziesz. No to teraz pytanie, bo na pewno usłyszymy dużo dobrej muzyki, na pewno usłyszymy świetny set od Armina Van Burena, na pewno dużo ludzi czeka na to, żeby usłyszeć i zobaczyć się na żywo, ale jaki będzie twój pierwszy posiłek w Polsce, kiedy przyjedziesz właśnie w czerwcu na Warsaw Music Festival? Może to będą pierogi? prawdopodobnie coś z mojej diety. Jak wiesz, stosuję dietę Men's Health już od naprawdę wielu lat, więc zero pierogów. Traktuję bycie DJ-em jako sport zawodowy, więc jeśli chcę grać najlepsze sety, muszę się wysypiać, trenować i jeść zdrowo. Nie byłbym w stanie siedzieć tu i z tobą rozmawiać o tej godzinie, gdybym pił alkohol, czy brał różnego rodzaju używki, albo jadł śmieciowe jedzenie. Ale jest jedno polskie danie wysokobiałkowe z polskiej kuchni i raczej zdrowe, które uważam mógłbyś spróbować. Nazywa się tatar. To jest surowe mięso wołowe, posiekane z cebulą i z polskimi ogórkami kiszonymi. Spróbuję na pewno i spróbuję zapamiętać jego nazwę. Armina van Burena, jedzącego tatara, czy też nie, będziecie mogli zobaczyć już w czerwcu tego roku podczas Warsaw Music Festivalu w Warszawie. Radio SK jest patronem tej imprezy. A więcej takich rozmów jak z Arminem van Burenem znajdziecie na sk.pl, zakładka podcasty. Tam was odsyłam, tam też cykl Mój Pierwszy Raz, który przeprowadza z artystami Michał Hanczak. To nie są takie pierwsze razy, o których pomyśleliście, a żeby to udowodnić, już teraz Ralf Kamiński i jego pierwsze razy w Radiu SK.
3: Mój pierwszy raz.
4: Mój pierwszy raz na scenie.
5: Mój pierwszy raz na scenie to było przedszkole, miałem wtedy 5,5 roku, może 6 lat, to było na Dzień Mamy z koleżanką, zaśpiewałem taką piosenkę, to jest chyba ludowa, ja mamusi synek, ty mamy córeczka.
4: Mój pierwszy muzyczny idol.
5: Mój pierwszy muzyczny idol to był Kuba Molenda z zespołu LO27, była taka piosenka, leciała w latach 90. pod koniec O, mogę wszystko. Naprawdę to był mój pierwszy muzyczny idol i zespół, który kochałem.
4: Miałeś kasetę, plakat?
5: Kasetę miałem i plakat miałem z magazynu Popcorn.

0: każdym razie szkoda, że tego nie ma w streamingu, bo to była świetna płyta, genialny głos dziecięcy. No ja płakałem, że nigdy nie poznam Kuby Molendy i nigdy nie pójdę na ich koncert, bo to też nie było takie oczywiste w tamtych latach 90., żeby jeździć na koncerty, przynajmniej u mnie w rodzinie.
1: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
0: Oj, ja bardzo późno zacząłem chodzić tak naprawdę na koncerty. Może nie przypomnę sobie takiego pierwszego razu, takiego pełnoprawnego koncertu, ale pamiętam, że pierwszy raz taki bilet kupiłem prawilnie na festiwal i to dosyć niedawno, bo w 2015 roku albo 14 na jeden dzień Open Air Festival, bo był Tom Odell też między innymi, nie było mnie po prostu stać kupować bilety na koncerty. Nie miałem na to. Marzyłem na przykład iść na Kaję, jak wydała płytę Skałę i to naprawdę dla mnie to był bardzo duży wydatek, ale tak właśnie pamiętam, że tak już właśnie ten opener, to pamiętam, to takie było szarpnięcie się na maksa. Stąd bardzo jest mi właśnie przykro, jak była ta sytuacja z tym festiwalem Fest, jak dużo ludzi nie odzyskało pieniędzy za bilety, ponieważ no mogę sobie tylko wyobrazić, jak nie wiem, ktoś zbiera całe wakacje i nie jedzie na ten festiwal, na ten. Tragedia, no ale mam nadzieję, że jakoś się to los odwróci.
1: Mój pierwszy instrument
0: i mam go nadal, nawet przywiozłem do Warszawy, nie używam, to był keyboard, który moja babcia i dziadziu kupili mi na keyboard Casio na komunię. I mam go po prostu jako taki relikt. On gra, ale jest, tak.
1: Pamiętasz jakiś pierwszy utwór, który się nauczyłeś grać?
0: Może tak nie za bardzo pamiętam, jaki ja utwór nauczyłem się grać, natomiast pamiętam bardzo dokładnie, ponieważ w gimnazjum, na początku gimnazjum, kiedy miałem 12 lat, zacząłem robić filmy animowane na komputerze. Trochę na Paint'cie malowałem, potem na Photoshopie i montowałem i robiłem soundtracki do tych filmów. I na tym właśnie keyboardzie 97 albo 8 roku ja sobie komponowałem te soundtracki i tak robiłem, mówię, kurde, fajne te piosenki chyba są, tak mi się wydaje, ale ja nie wiem, czy tak się pisze piosenki, czy w ogóle i nawet jak dzisiaj pamiętam te niektóre piosenki, to naprawdę to ten talent kompozytorski, no miałem.
1: Mój pierwszy raz w talent show.
0: Mój pierwszy raz w talent show był bardzo taki, no, traumatyczny, ponieważ żadne talent show bardzo mnie nie chciało. Ja pamiętam, jak próbowałem dostać się w ogóle do Mam Talent na początku i żaden precasting mnie w ogóle nie chciał. Nic. Później do X Factor, tak samo, pierwsza edycja w ogóle mnie nie chcieli, przepadłem w precastingu, czyli nawet mnie komisja nie zobaczyła i dopiero za drugim razem dostałem się do tego talent show X Factor, byłem w 40, ale wtedy Dawid Podsiadło powrócił, bo on był w pierwszej edycji, odpał na bootcampie. Ja jak zobaczyłem Dawida, to mówię, to na pewno nie będzie mój rok. Ale już zrozumiałem, że nie chcę kontynuować swojej przygody z talent shows, tylko chcę autorsko robić swoją muzykę niezależnie.
1: Mój pierwszy raz jako Ralf Kamiński.
0: Mój pierwszy raz jako Ralf Kamiński to było bardzo dawno temu, w liceum. Założyłem sobie serwis MySpace, to był międzynarodowy, taki zanim Facebook był. Międzynarodowi znajomi, różne zespoły, które na przykład Adele została odkryta na MySpace i ja tam zostałem Ralf Kamiński i to też w ogóle tak było połączone z takim wyjazdem na francuski obóz do Francji językowy i tam już zostałem Ralfem od liceum.
2: Kosmiczne

0: Twój pierwszy hit?
1: Mój pierwszy hit, Jezus, nie wiem, no myślę, że tak pierwsza taka piosenka, która tak poleciała szerzej, to była piosenka Zawsze z pierwszej płyty, no a później, ale też tak nie z dnia na dzień, Kosmiczne energie, ale takim ukochanym utworem z mojej właśnie płyty numer 2 jest utwór 2009, skomponowany wiele lat przed publikacją.
0: Mój pierwszy raz, gdy poczułem się rozpoznawalny.
1: Niesamowite to było, ponieważ jak ja wydałem swój pierwszy teledysk, to młoda wytwórnia, której zaczynałem być, ponownie przechodziła restrukturyzację i został zlikwidowany dział promocji na tydzień przed premierą mojego pierwszego singla, co singla podobno, i piosenka po prostu bez żadnej promocji została wrzucona na YouTube'a. Nikt o mnie nie napisał, może jakiś portal krzak. I tak to właśnie wyglądało. Nie stałem się znany, tak mi się to wydawało, z dnia na dzień. I tak jakoś dwa miesiące później, czy miesiąc, barista pewnej kawiarni powiedział, że zobaczył mój teledysk i jest świetny. I ja pamiętam, że tydzień latałem, że ktoś, kogo ja nie kojarzę, mnie rozpoznał i słyszał mój teledysk, widział. Niesamowite uczucie.
0: Moja pierwsza złota płyta.
1: Moja pierwsza złota płyta, no nie była bardzo szybko, nie była bardzo szybko. To był drugi album Młodość. Ona była znacznie szybciej, ale została mi wręczona po 3 latach, czy po 2. No, mam wszystkie moje złote płyty. Tak pół roku temu postanowiłem sobie je wywiesić. Mam taką jedną ścianę. No.
0: Mój pierwszy raz, gdy otrzymałem Fryderyka.
1: To było bardzo wzruszające dla mnie, tym bardziej, że ja w ogóle po pierwszej swojej płycie, która no, była niewątpliwym sukcesem, nie zostałem zauważany przez branżę, nawet nie zostałem nominowany do debiutu. Nigdy nie nominowano mnie jako debiut, więc taki trochę to był ten, i wydawało mi się, że na drugiej płycie, no to już jak się pojawiły tam 3 nominacje czy 2, dostanę tego Fryderyka. No nie dostałem i dopiero przy albumie Kora zostałem, to było dla mnie szokujące, zostałem artystą roku. Byłem w szoku, widząc między innymi Matę, że ja jestem artystą roku.
0: Mój pierwszy bal u Rafała.
1: No pierwszy bal u Rafała to był na Open Air Festival, więc bardzo stresujące mieć premierę tak trudnego projektu, gdzie jest taniec, gdzie jest cała reżyseria, przed tysiącami ludzi na main stage legendarnego festiwalu, na który sam jeździłem.

0: Mój pierwszy raz w Akademii Pana Kleksa.
1: Oj, powiem tak, że to był mój pierwszy raz na planie wielkim filmowym i był przerażający, ponieważ tak się denerwowałem tym, że to jest plan filmowy, że to jest wielki film, że są aktorzy, że mam grać. No, to było bardzo dla mnie duże przełamanie się i odważenie, żeby to w ogóle zrobić, ale bardzo to chciałem, bo wiedziałem, że to mnie rozwinie i już mój drugi raz w filmie, który też niedługo będzie miał premierę na festiwalu Berlinale, nie był aż tak przerażający i bolesny. Niech nikt nie czuje chłodu. Witajcie w naszej bajce! Kto, którą część śpiewa, to już się tam działa na tak zwanej górze, bo to jest na górze, to jest wielki utwór, wielka produkcja, wielka wytwórnia, więc nagraliśmy, myślę, że każdy musiał nagrywać całość, a potem już tam, wiesz. Natomiast to dla mnie była niesamowita przyjemność i też ogromnym sukcesem pokazuje to, że ten utwór jest tak popularny, że ja nagrywałem go u siebie w mieszkaniu, a na górze usłyszałem niedawno, jak sąsiedzi słuchają, dzieci sąsiadów słuchają tej piosenki.
0: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
1: Tych wpadek to było bardzo dużo, szczególnie na pierwszej trasie, ponieważ ja nie miałam ani swojego świetlika, ani tak naprawdę swojego dźwiękowca, a reżyseria świateł rozpisana dla każdego miejscowego świetlika, jakbyśmy po prostu, wiesz, zero miejsca na błędy. I pamiętam, jak graliśmy jeden z pierwszych koncertów trasy i mieliśmy takie swoje przedłużacze, którymi włączaliśmy sami lampki na scenie, żeby mieć je w dobrym miejscu włączone. I pamiętam, że support, który przed nami grał, ktoś nam to rozłączył, więc to była taka wpadka, która wyprowadziła mnie z równowagi.
0: Awanturujesz się w takich sytuacjach?
1: Nie, już nie, ale wtedy pamiętam, że każdy błąd potrafił mi zniszczyć cały koncert, a teraz mam tak, że naprawdę zawsze się dzieją jakieś, coś się rozwala, coś, komputer się nie odezwie, nie wiem, coś się pomylę w choreografii, no jest naprawdę to tak trudny koncert i mówię, no trudno, lecimy dalej, no to jest taka walka, żeby uratować zawsze koncert.
2: Mój pierwszy raz.
3: Po więcej takich treści wpadajcie jak zawsze na sk.pl, tam też newsy ze świata muzyki 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
4: SK Music News.
3: Numer, który jak wejdzie w głowę, to wyjść z niej nie chce. I musicie mi uwierzyć na słowo, chociaż nie wierzę, że są tacy, którzy tego numeru nie słyszeli. Bardzo proszę, dzisiaj historia powstania właśnie tej piosenki. Baby, can't

Przyznaję, to jest jedna z moich ulubionych piosenek Britney Spears, być może dlatego, że tych poprzednich, czyli na przykład tych, które pojawiły się na przełomie lat 90. i 2000. i przyniosły tej pani taką naprawdę dużą rozpoznawalność, jakoś niespecjalnie lubiłam. Potem przyszła era ballad, robionych właśnie przez Britney Spears, opartych także o jej problemy związkowe i problemy z nałogami, aż w końcu przyszedł czas na hit, który trafił na listę najlepszych piosenek dekady. I mowa o Toxic od Britney Spears.

0: Okazuje się, że było blisko, a Britney nie byłaby posiadaczką tego hitu na koncie, a to dlatego, że jak zwykle w takich przypadkach bywa, nad tym numerem pracowała cała rzesza producentów, którzy potem myśleli, komu ten numer mógłby spodobać się najbardziej i do której wokalistki na świecie mógłby najbardziej pasować. Początkowo kawałek zaproponowano do zaśpiewania Kylie Minogue. Ta pochodząca z Australii artystka już wtedy miała na koncie naprawdę bardzo dużo dorobek, chociażby za sprawą numeru Can't Get You Out of My Head, który był bardzo znaną radiówką, czy też dużo wcześniejszego numeru Locomotion, który także Kylie Minogue wybił na bardzo szerokie muzyczne i generalnie także aktorskie wody. Kiedy jednak Kylie Minogue odmówiła, ktoś wpadł na pomysł, a może ten numer zaśpiewałaby Britney Spears. No i na szczęście dla Britney Kylie tę propozycję odrzuciła, bo chyba gdyby nie to, no to dziś właśnie artystka nie miałaby takiego hitu na koncie. I sam numer przyciągał tym nowoczesnym jak na Britney Spears brzmieniem i nową jej odsłoną, ale także przyciągał bardzo mocno teledysk. Jeżeli jeszcze nie widzieliście z jakiegoś powodu, to nadróbcie koniecznie, bo mam wrażenie, że takiej Britney Spears jeszcze nie znacie i już może nie poznacie, bo jednak czas płynie nieubłaganie. Teledysk zrealizowano naprawdę z bardzo dużym rozmachem, dlatego że właśnie w tym klipie Spears wciela się w bardzo różne rody. W ciągu 3 czy 4 minut w teledysku jest jednocześnie stewardessą, agentką do zadań specjalnych, kobietą kot, kobietą całą w kryształach, a jednocześnie prawie nagą. I tutaj wiem, panowie, że się nad tą sceną troszkę dłużej zatrzymacie, zrobicie stop i będziecie próbowali dojrzeć to, czego kryształy nie zakryły, a może i właśnie zakryły. I jak wyznała Britney Spears, to jest także jeden z jej ulubionych klipów, bo właśnie ta różnorodność ją tam tak bardzo pociąga. Lubię, kiedy w teledysku się zmieniam i nie mam jednej przypisanej roli. Myślę, że jedna rola jest nudna i myślę, że większość osób tworzących teledyski też tak sądzi. Toxic jest moim ulubionym teledyskiem, bo jestem tam kimś podobnym do superbohaterki. I rzeczywiście widać to w klipie, gdzie Spears ma do ogrania bardzo ważną misję, dlatego że musi pozbyć się toksycznego mężczyzny, ale tak, żeby ten o tym zdecydowanie nie wiedział. Stąd właśnie kilka ról, w które Britney Spears się w tym teledysku wciela i stąd także przesłanie You're Toxic, który jest głównym elementem refrenu oczywiście tego kawałka. Choć jeśli przyjrzeć się tekstowi i teledyskowi głębiej, no to jednak ten numer opowiada o dziewczynie, która nie uważa, żeby mężczyzna był toksyczny i dlatego musi się go pozbyć, tylko on jest toksyczny dla niej, to znaczy, że się od niego uzależniła i za wszelką cenę chce go zdobyć. Właśnie dlatego wciela się w bardzo różne role i z tym Britney Spears sobie ostatecznie naprawdę bardzo dobrze poradziła. Kawałek spodobał się na tyle, że bardzo prestiżowy muzyczny magazyn Rolling Stone umieścił go na 44. miejscu listy najlepszych piosenek dekady 2000-2010, a do tego, że numer pojawił się w roku 2004 i właściwie z miejsca stał się hitem, docierając do pierwszych miejsc list przebojów właściwie w całej Europie i na całym świecie, dlatego że i rządził na Billboardzie i na UK Single Chart, a także i na playlistach kolejnych europejskich krajów. To się oczywiście potem przełożyło na nagrody, dlatego że tylko za ten numer Britney Spears zgarnęła aż 5 nagród MTV Video Music Awards i tu jest właśnie dowód na to, że ktoś ten teledysk wyreżyserował naprawdę z dużym rozmachem, a Britney Spears naprawdę dobrze swoją rolę odegrała, no bo to właśnie teledysk został doceniony najbardziej, ale Britney Spears rok później dostała także nagrodę Grammy właśnie za ten numer. Tym razem także doceniono jej umiejętności taneczne, dlatego że Grammy poleciała do Britney Spears w kategorii Best Dance Record. Trzeba jednak przyznać, że o ile hit Toxic był naprawdę ogromnym hitem, no to była to poniekąd końcówka tamtejszej ery Britney Spears, a to dlatego, że wszyscy obserwowali jej niejako jednak upadek, potem kuratele ojca, z której to przez lata Britney Spears próbowała się wyrwać, no i teraz nareszcie chyba mamy do czynienia z powrotem Britney Spears na muzyczną scenę, oby to właśnie owocowało takimi hitami jak Toxic, które znamy sprzed lat.
1: SK Music News.
0: To może być małe zaskoczenie, jeżeli powiem wam, że pierwszym raperem był

0: Janek Kimono. A tak naprawdę pewne alter ego i postać sceniczna, która została stworzona przez Piotra Frączewskiego. I można się oczywiście śmiać, ale na polskim rynku to był pewien pionier rapu i hip-hopu, który dzisiaj przybierał już zupełnie inną formę, chociaż wtedy miał być to zdecydowanie jedynie pastisz. Choć trzeba wiedzieć, że wtedy nikt tego rapem ani hip-hopem nie nazywał, po prostu chodziło o bardziej mówione niż śpiewane piosenki, które powstały w latach 80. Głównym pomysłodawcą projektu Franek Kimono, bo tak trzeba o tym mówić, jest Andrzej Korzyński. Nie było to więc tylko inicjatywą Piotra Frączewskiego stworzenie właśnie takiej postaci. On został bardziej zatrudniony jako aktor do pracy nad ścieżką dźwiękową właśnie Franka Kimono. I chociaż dzisiaj rap kojarzy nam się zdecydowanie na przykład z gangsterskim Detroit albo z Brooklynem, to wtedy cała stylizacja projektu miała związek z panującą w latach 80. w Polsce modą na wschodnie sztuki walki. Miało to związek z premierą filmu Wejście Smoka z Bruce'em Lee, dlatego też Franek jest kimono, no i nosi na sobie kimono. A jednym z jego największych hitów jest King Bruce Lee, Karate Mistrz. Kawałki zostały wydane m.in. na winylu, ale także i na kasetach. Potem pojawiły się kolejne reedycje. I co ciekawe, chociaż Franek Kimono w swoich tekstach mocno nawiązywał do kultury disco, nieco ją wyśmiewając, to bardzo dużo osób bawiło się do tych kawałków w klubach. Single z krążka królowały też na listach hitów, a sam Piotr Frączewski naprawdę zyskał wtedy prawdziwą popularność, chociaż dzisiaj, sam mówi, było to okupione pewnym ryzykiem, no bo przecież wiadomo było, że jako postać, która nieco parodiuje wokalistę, mogło mu to zamknąć kilka dróg w drodze aktorskiej, na której zależało mu najbardziej. Mimo wszystko jednak chyba okazało się to większą wygraną niż problemem. Ciekawa była też promocja płyty Franka Kimono, bo w momencie, kiedy ją wypuszczono, na kilka minut wstrzymano ruch uliczny na warszawskim Nowym Świecie, a kordon samochodów przejechał z ówczesnego Bristolu do sklepu Empik. Wszystko to w eskorcie policji. A właśnie tam Franek Kimono miał podpisywać swoje płyty. Brzmi trochę jak rzeczywiście kawałki i promocje singli robione teraz przez współczesnych raperów albo artystów. Franek Kimono zniknął równie szybko, jak się pojawił, ale odbił znaczące piętno na popkulturze na tyle, że w latach 2000 powrócił w towarzystwie m.in. Sokoła.
1: Jestem barmanem na tym dancingu. Pierwszy raper, nie było jeszcze stringu.
0: Tak, chodzi oczywiście o bijący swego czasu rekordy popularności kawałek w aucie, nagrany przez Sokoła i Pono, którzy zdecydowali się zaprosić do tego kawałka Franka Kimono. Dokładnie Piotra Frączewskiego, ale miał w tym numerze odegrać Franka Kimono. To okazało się strzałem w dziesiątkę, dlatego że piosenka dostała wtedy naprawdę bardzo dużo odsłon i królowała przez wiele tygodni na listach przebojów. Sam kawałek był traktowany jako żart muzyczny, ale Franek Kimono bardzo dobrze się tam wpisał, ponieważ grał barmana na dancingu i opowiadał o minionych już czasach, o których być może Soku i Pono, a także na pewno ich słuchacze nie pamiętają.
2: SK Music News.
0: Przyznaję, że nie znam nikogo, kto nie zna tego kawałka. I kto nie zna także chociaż po części tańca, który mu towarzyszy. To jest jeden z większych hitów Beyoncé, można powiedzieć nawet ikoniczny i kultowy, bo stał się niezaprzeczalną odą na rzecz pań. Pań, które radzą sobie same, pań, którym niepotrzebni są mężczyźni i pań, które mówią, jeżeli chcesz, żebym przestała być single, to załóż pierścionek na mój palec. Taniec także stał się ikoniczny i do dziś wiele osób próbuje go odtworzyć, choć jak się okazuje, to, że taki taniec w ogóle do tego kawałka powstał, to był zupełny przypadek. No nie ukrywajmy, kiedy Beyoncé coś robi i weźmie się za jakiś projekt, to jest z góry skazane na sukces i udowodniła to nieraz, podobnie jak pokazała to właśnie tym kawałkiem, że jest silną kobietą, która wspiera inne kobiety, bo taki jest główny przekaz Single Ladies właśnie od Beyoncé. Najbardziej charakterystycznym elementem i tym, który jednocześnie podbił serca internautów i fanów, jest teledysk. I uwierzcie, że nie było na początku na niego praktycznie budżetu. Klip był kręcony niemal równocześnie z równie ważnym kawałkiem w biografii, a właściwie w dyskografii Beyoncé, czyli z If I Were a Boy. Knowles przyznała, że budżet został praktycznie w całości wykorzystany na produkcję tego teledysku. No i trzeba było znacząco obniżyć koszty wyprodukowania klipu do Single Ladies. I tu przydał się wielki talent Beyoncé, która wpadła na pomysł tego, żeby wykorzystać jej umiejętności taneczne, a także tancerek, które z nią pracowały, ułożyć już dzisiaj kultowy układ i nagrać to w monochromatycznym formacie. Teledysk opierał się głównie na tańce, oczywiście na pięknej sylwetce tancerek oraz Beyoncé, które wystąpiły w czarnym body, no i tańcu, który podbił sieć. Wideoklip wywołał taneczne szaleństwo w internecie, inspirując ludzi z całego świata do nagrywania jego własnych wersji. I jeżeli, co ciekawe, nakręciliście swoją wersję i wrzuciliście ją na YouTube, to jest spora szansa, że obejrzała was sama Beyoncé. Bo artystka przyznała, że miała taki moment w swoim życiu, kiedy naprawdę dużo czasu spędziła na oglądaniu amatorskich filmików wykonań choreografii Single Ladies, zachwycona przede wszystkim tym, jak bardzo ta choreografia się ludziom spodobała i jak usilnie próbują ją odtworzyć. A duma Beyoncé wynikała przede wszystkim z tego, że Single Ladies był najmniej kosztownym i jednocześnie najszybciej wyprodukowanym wideoklipem właśnie tej artystki. To jak sama przyznała po zakończeniu prac, jest to najbardziej ikoniczny teledysk w jej twórczości i charakteryzuje go coś specjalnego. Zwłaszcza, że do dzisiaj Beyoncé nie ma prawa nie być dumna właśnie z tego numeru, bo pomimo upływu lat, przypomnijmy, ta piosenka została wydana w 2008 roku, to jest nadal teledysk, który jest mocno na czasie. Sama piosenka także, o czym świadczą chociażby nagrody, bo Single Ladies Put a Ring on It dostał aż 3 statuetki Grammy dla piosenki roku, najlepszej piosenki R&B oraz najlepszego kobiecego wykonania właśnie R&B. Znalazł się także na szczycie Billboard Hot 100 i sam kawałek pokrył się 4-krotną platyną, sprzedając się w prawie w 5 milionach egzemplarzy. I trzeba przyznać, że to się Beyoncé udało. Stworzyć dość ikoniczny taniec na miarę lambady, makareny albo aserhe, który do dzisiaj jest bardzo chętnie odtwarzanym właśnie choreograficznym wyzwaniem dla wielu osób. Zresztą sam magazyn Toronto Star stwierdził, że Single Ladies od Beyoncé rozpoczął pierwsze taneczne szaleństwo w nowym milenium oraz w historii internetu. Tylko gratulować. To kto się jeszcze tego nie nauczył i chętnie spróbuje?
2: SK Music News. Mój pierwszy raz.
3: Mój pierwszy raz na scenie.
4: No właśnie. Chciałam od razu powiedzieć, że mam pamięć złotej rybki i po prostu nie pamiętam, ale mój pierwszy raz na scenie był wraz z zespołem Krajki i miałam wtedy może z 8 lat. No to dawno temu.
3: Mój pierwszy muzyczny idol.
4: Mój pierwszy muzyczny idol. O, ja kocham Michaela Jacksona bardzo, ale pamiętam, że chodziłam do takiej podstawówki i trochę nie wypadało tam słuchać Jacksona, więc przymuszali mnie do słuchania innych zespołów i wszyscy, były takie trzy grupy. Metallica, Gunsi i Skorpionsi. No ja należałam do tych Skorpionsów, ale trochę po kryjomu słuchałam też Depeche Mode.
3: Mój pierwszy raz jako mandaryna.
4: Mój pierwszy raz jako mandaryna, szkoła podstawowa. Moje nazwisko to Mandrykiewicz i dzieci w podstawówce łamały sobie język, wypowiadając moje nazwisko, więc przezwały mnie Mandaryna i tak ze mną została ta Mandaryna do dziś.
3: Mój pierwszy hit.
4: Mój pierwszy hit to Here I Go Again, ale oczywiście wszyscy znają Every Night.
3: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałam swój kawałek w radiu.
4: Ojej, i to było Radio SK, muszę powiedzieć. To było niesamowite, naprawdę. Ja jechałam samochodem i naprawdę się spociłam jadąc, że to jest w ogóle niewiarygodne, że ci wszyscy ludzie, którzy jadą obok, też mogą tego słuchać. Bardzo to było dla mnie przyjemne. Ogromnie, ogromnie.
3: Mój pierwszy raz, gdy dostałam SK Music Awards.
4: Dostałam pierwszy i ostatni, więc cieszyłam się z całego serca, bo to był naprawdę fantastyczny wieczór i to była ogromna przyjemność. Tak, to była gala w Łodzi, więc moje rodzinne miasto i wszyscy w ogóle bardzo byliśmy też zaprzyjaźnieni z Eską i to takie miłe było bardzo.
3: A masz w ogóle gdzieś tą statuetkę jeszcze, czy ona już gdzieś zniknęła?
4: No gdzieś mam właśnie, nie mogłam jej odszukać, ale wydaje mi się, że muszę pogrzebać między statuetkami czerwonego, bo mi się wydaje, że on tam gdzieś zawinął moją.
3: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
4: W ogóle nie pamiętam. Mam, tak jak mówiłam, mam pamięć złotej rybki i w sumie nie było wpadek.
5: Znacie Every Night?
2: Mój pierwszy raz.
6: SK Poznań News.
7: Czas na magazyn reporterów SK Poznań. Paweł Adamczewski.
5: mają ponad 100 lat, bo oficjalnie powstały w 1921 roku, a nieoficjalnie już kilka lat wcześniej i są dziś jednym z najbardziej charakterystycznych punktów na mapie Poznania. To także jedno z pierwszych miejsc, jakie mogą zobaczyć turyści przyjeżdżający do miasta pociągiem. A jego historia jest zdecydowanie warta poznania. Na spacer po międzynarodowych targach poznańskich wybrała się Natalia Chrystek.
6: Jestem na Międzynarodowych Targach Poznańskich, ze mną jest Maciej Kaczmarek, przewodnik po targach. Cześć.
7: Cześć, witam Was.
6: Ile zazwyczaj zajmuje taka wycieczka, takie oprowadzanie po targach?
7: No, jeżeli ktoś ma troszeczkę czasu, dla mnie to są nawet 2 godziny.
6: Wow, no ja tyle nie mam, ale słuchaj, mam wygodne buty, mam chęci, mam szybkie nogi, więc dokąd możesz mnie zabrać? Bo może dodam, jesteśmy właśnie koło akwarium tego charakterystycznego. Podobno, jak pytasz, czy się podoba, to tak 50-50.
7: Zawsze, za każdym razem, jak się pytam mojej grupy, z którą chodzimy tutaj po targach, czy to akwarium, tak, ten nasz hol wschodni, czy się podoba, co o nim myślicie? I zawsze jest 50-50, zawsze się komuś podoba bardziej, komuś mniej, ale zawsze jest to porówno.
6: To może zabierz mnie do jakiegoś takiego miejsca wow, które się absolutnie każdemu podoba.
7: Myślę, że takim miejscem wow jest na pewno nasza iglica. Idziemy.
6: To po drodze porozmawiajmy sobie o tej iglicy, bo ona nie zawsze tu była.
7: Trochę była. W pewnym sensie była od początków tak naprawdę targów w Poznaniu, bo 1911 to była wieża górnośląska. Dosyć toporny, charakterystyczny budynek z cegły, który nam postawili Niemcy, a w połowie lat 50. stanęła właśnie tutaj iglica. Myślę, że nie każdy zdaje sobie sprawę, że iglica stoi już tutaj od ponad 70 lat. Budynek ten ma prawie 70 metrów wysokości, jest w nocy podświetlany, więc jeżeli ktoś tylko powie, że to jest taka sobie zwykła wieża i wygląda w sumie jak wieża radiowa, niech przyjdzie wieczorem, zobaczy, jak jest pięknie podświetlana.
6: Wchodzimy. O, bo tu skrzypią.
7: No.
6: Jesteśmy w środku iglicy. To było moje marzenie, żeby zobaczyć to miejsce od środka, bo jakkolwiek byłam wiele razy na targach, to akurat nigdy nie miałam okazji zwiedzić właśnie tej historycznej iglicy. To są oryginalne słupy wieży górnośląskiej, te stalowe konstrukcje w środku, tak?
7: Tak, zgadza się. Te stalowe konstrukcje można zobaczyć do dzisiaj. One w 2011 roku były zrekonstruowane, odświeżone, żeby można było je ze spokojem oglądać. Można tego oczywiście dotykać. To nie jest tutaj żaden eksponat muzealny. Mamy 3 kręgi, które składają się właśnie na oryginalną konstrukcję wieży górnośląskiej. Są to nitowane słupy, które podtrzymywały całą tę wieżę, od najszerszego kręgu po ten najwęższy, do samego środka. Jeżeli będziecie mieli okazję, cieszę się, że tutaj miałaś okazję ze mną na tym spacerze zobaczyć iglicę w środku. Jeżeli będziecie mieli okazję tutaj być, koniecznie podejdźcie do tego środkowego kręgu, na samym środku przy windzie i poszukajcie sprawnym okiem miejsc, w których można zobaczyć pozostałości po bombardowaniu z 1944 roku.
6: Właśnie, bo te wgniecenia w słupach, przy których właśnie stoimy, to nie jest przypadek i nikt nie kopnął tutaj ze złości, bo mu się wystawa nie podobała na przykład, tylko to są no, historyczne wgniecenia.
7: Tak, zgadza się, no to są pozostałości po właśnie tym no, niefortunnym tak nalocie alianckim na Wielkanoc, który tam zorganizowano, ale jednak jest to też takie świadectwo historii, te pofalowane konstrukcje, które mimo to stoją i są do dzisiaj tak naprawdę elementem w pewnym sensie nośnym. I jednak ma ten budynek, te konstrukcje mają już ponad 110 lat, a dalej stoją.
6: Przypomnijmy tylko, bombardowanie było związane z tym, że na terenie targów znajdowała się fabryka podzespołów samolotów niemieckich i alianci zbombardowali ją pod koniec wojny.
7: Tak, to bombardowanie miało właśnie związek z tym miejscem, z taką fabryką odlewnią właściwie tychże części. Był to bardzo twardy budynek, więc dla pewności zbombardowano w sumie całe targi. Natomiast wieża górnośląska no, nie przetrwała tego, poza tą nitowaną konstrukcją, poza tymi słupami, które stoją do dzisiaj, co pozwoliło na stworzenie iglicy. Ale trzeba pamiętać, będąc tutaj w środku, że wieża górnośląska kiedyś była nie tylko miejscem na wystawę, była też punktem orientacyjnym dla samolotów. Potężny reflektor znajdował się na dachu wieży górnośląskiej. Znajdowała się tutaj kawiarenka, a co więcej, ważne dla mieszkańców wieży, znajdowała się tutaj wieża ciśnień, która miała pojemność 4000 metrów sześciennych wody. Niestety mieszkańcy Jeżyc odczuli brak tej wieży ciśnień po 45, kiedy woda na 3. i 4. piętra po prostu nie chciała docierać.
6: No właśnie, bo to były Jeżyce i Łazarz, prawda? Pierwsze dzielnice z bieżącą wodą dzięki tej wieży ciśnień.
7: Tak, no tutaj trzeba jednak oddać Niemcom co ich, dzięki nim to ciśnienie było na tyle wysokie, że w tych wysokich kamienicach, które mają po 4 piętra, 4 kondygnacje, woda była pod naprawdę dobrym ciśnieniem i to właśnie tu z Targów Poznańskich ta woda płynęła. Oczywiście nie do każdego, ale jednak do części mieszkańców jak najbardziej.
6: To my płyniemy dalej z naszym spacerem. Wychodzimy z wieży Górnośląskiej, a właściwie z Iglicy. I dokąd teraz pójdziemy?
7: Teraz pójdziemy sobie do pawilonu numer 5. To jest nasz największy pawilon na terenie targowym. I po drodze mijamy w sumie w tym momencie pawilon numer 10. Jeszcze do niedawna było to centrum prasowe, czyli miejsce, w którym wydawano wejściówki dla mediów, dla prasy. Ale tak naprawdę był to budynek pierwszy zbudowany na stałe po II wojnie światowej, czyli w 1949 roku. Budynek modernistyczny, który w sumie do dzisiaj wygląda bardzo dobrze, pomimo tego, że ma już ponad 70 lat, broni się, jest nadal świeży, lekki w odbiorze. I twórca tego budynku, również Bolesław Schmidt, czyli ten sam, który był odpowiedzialny za Iglicę, miał taki zamysł, aby front tego budynku wyglądał troszeczkę jak radio albo jak telewizor. I myślę, że można to zobaczyć stojąc przed pawilonem.
6: Rzeczywiście. No, coś zdecydowanie elektronicznego.
7: A sam pawilon w latach 50. był pawilonem, który przejęła Chińska Republika Ludowa. I cały budynek został obudowany, czyli zrobiono stoisko nie w środku, tylko zrobiono stoisko na budynku. Budynek z zewnątrz przypominał właściwie do złudzenia cesarski chiński pałac.
2: SK Poznań.
7: Jak mogli wpaść na taki genialny pomysł? Myślę, że nikt dalej nie wpadł na taki pomysł, nie widziałem przynajmniej, żeby ktoś wziął pawilon targowy i obudował go od zewnątrz. Postawił te swoje tradycyjne chińskie lwy, stworzył piękny ogródek przed wejściem. Co prawda w środku było dosyć surowo, jak na tamte czasy Chińska Republika Ludowa, co prawda dzisiaj, ale wtedy Mao Tse-tung rządził i w środku był jego wielki pomnik.
6: Jesteśmy w największej hali Międzynarodowych Targów Poznańskich. Ile powierzchni?
7: Cały pawilon 5 razem ze swoim mniejszym bratem, pawilonem 5A, ma prawie 13,5 tysiąca metrów kwadratowych powierzchni. Jest to jedna wielka wspólna przestrzeń, otwarta, bez żadnych kolumn po środku. Myślę, że mieszkańcy Poznania i nie tylko mogą kojarzyć ten pawilon z koncertów. Chociażby właśnie Dawida Podsiadło, czy jednego z członków zespołu One Direction.
6: Robi wrażenie. Myślałam, że będzie to większy pogłos, wiesz co? Mogę sprawdzić echo?
7: Bardzo proszę.
6: Echo! Jest.
7: Jest echo i co ciekawe, w trakcie koncertów tego echa nie ma. Jak wchodzi tutaj 11,5 tysiąca ludzi, echo po prostu znika. Z takich ciekawostek jest to, myślę, jeden z niewielu pawilonów nie tyle w Polsce, co chyba nawet w Europie, który jest cały podpiwniczony. Pod całym pawilonem jest ogromna piwnica.
6: Ale co tam jest? Słoiki z ogórkami?
7: Może pracownicy coś sobie trzymają, ale chyba na ten moment mamy tam bardzo duży magazyn rekwizytów używanych podczas targów.
6: Z piątki największej idziemy dokąd teraz?
7: Z Wielkiej Piątki pójdziemy teraz na plac Powszechnej Wystawy Krajowej.
6: To idąc, jeszcze zapytam, ile w sumie powierzchni mielibyśmy do przejścia, gdybyśmy chcieli przejść całe targi?
7: Gdybyśmy chcieli całe targi sobie obejść, to są prawie 24 hektary.
6: Wow.
7: To jest kawał drogi.
6: Kawał. I ile mamy tutaj pawilonów?
7: W tym momencie pawilonów mamy 8 użytkowych. Oczywiście jest ich troszeczkę więcej, jakbyśmy sobie policzyli te pawilony, które już nie spełniają funkcji wystawienniczych, ale tak na spokojnie można powiedzieć 8 pawilonów.
6: Są tutaj również bardzo stare pawilony, historyczne, prawda? Przechodzimy w tej chwili koło...
7: Teraz przechodzimy koło dwunastki. Dwunastka była kiedyś pałacem targowym. Pałac targowy właśnie widziany z Placu Powszechnej Wystawy Krajowej, czyli placu, na który może wejść każdy, ponieważ targi otworzyły się na miasto prawie 2 lata temu. I po Placu Powszechnej Wystawy Krajowej można spacerować. Można też sobie usiąść na ławeczce i podziwiać nie tyle pawilony, co piękne drzewa, które tutaj od wielu, wielu lat już z nami są. Właśnie przechodzimy obok dwunastki, która obecnie służy jako nasz magazyn, ale czasami też jako muzeum. Mieliśmy tutaj muzeum motoryzacji w części właśnie tej otwartej od strony placu. Mamy tutaj też do dzisiaj miejsce, w którym spotykają się osoby, które ćwiczą judo. Także pałac targowy nie jest tylko magazynem, jest też pawilonem, który w pewnym sensie jest troszeczkę jeszcze użytkowy.
6: W jakich latach mniej więcej powstał ten obiekt?
7: Pałac targowy powstał w 1924 roku. był projektem architekta, który specjalizował się jednak w świątyniach, po prostu w kościołach. Kilka jego kościołów do dzisiaj stoi w Poznaniu. Stąd też taki pompatyczny troszeczkę wygląd tego budynku, czyli te piękne cztery kolumny u wejścia, wielkie okna. No i stąd też nazwa, jaką nosił ten budynek, Pałac Targowy. I myślę, że jest to jeden z niewielu pałaców stojących prawie w samym centrum miasta. No, jak widzisz, stoimy teraz przed samym wejściem. Wyobraź sobie teraz, że jest rok 1925, czyli dokładnie 100 lat temu. Budynek jest nowiusieńki, śnieżno-biały, a nad wejściem jest piękna attyka z ogromnym herbem miasta Poznań.
6: Patrząc na te kolumny, śmiało można by tutaj czcić Afrodytę na przykład. Piękne drzwi, brama właściwie. Ale w latach 20. ubiegłego wieku tej kamery tu chyba nie było jeszcze.
7: No faktycznie, no wtopiła się na szczęście, nie zwróciłem uwagi, ale jeżeli byśmy się odwrócili, co właśnie robimy, możemy spojrzeć na miasto, na nasz Poznań, kochany. Widzimy dworzec zachodni, widzimy w oddali galerię i po prawej stronie widzimy dosyć pokaźny pawilon. Jest to pawilon numer 2, pawilon, który stoi tutaj już prawie 100 lat, bo od 1929 roku jest to pawilon, który specjalnie powstał właśnie na powszechną wystawę krajową. Zaprojektował go Roger Sławski, bardzo znany i ceniony architekt w Poznaniu, ówczesny dyrektor architektury targowej podczas właśnie powszechnej wystawy krajowej. I był to pawilon, który był zbudowany dla przemysłu ciężkiego, żeby móc tam wystawiać maszyny i różnego rodzaju pojazdy. Specjalnie poprowadzono w uzgodnieniu z miastem bocznicę kolejową, która przejeżdżała przez ulicę Głogowską i wjeżdżała prosto do pawilonu.
6: To dużo ciężkich maszyn ten pawilon musiał widzieć, a w ostatnich latach koncerty gwiazd, prawda?
7: Dokładnie. Kiedy już przemysł ciężki troszeczkę się zmienił, targi dobudowały swoje nowe pawilony po II wojnie światowej, nie było już takiego zapotrzebowania, aby ten pawilon dalej miał bocznicę kolejową i faktycznie został on w latach 2000 muzycznym pawilonem. Pawilonem numer 2, gdzie odbywają się koncerty, gdzie odbywa się festiwal roślin, gdzie odbywają się różnego rodzaju spektakle. Oczywiście wszystko można znaleźć na stronach różnych wydarzeń w mieście Poznań, do czego też Was zachęcam. Pawilon jest w prawie niezmienionej formie, stałym elementem targów poznańskich od niemal 100 lat. Stoimy przodem do dworca zachodniego i na lewo od pawilonu numer 2 stoi, no już może nie tak piękny jak niegdyś, budynek gmachu administracyjnego. Jest to bardzo ważny budynek dla targów, ponieważ oczywiście jest tam cała nasza administracja, księgowość, kadry, to tam się przychodzi, jak się chce coś załatwić szybciutko, tutaj po koleżeńsku, ale jest to też budynek, który stoi równe 100 lat, 1925 rok, również ten sam architekt, który zajmował się projektowaniem Pałacu Targowego. I jest to ten budynek, w którym właśnie znajdowała się restauracja Belvedere. Piękna, ekskluzywna, naprawdę na tamte czasy wybitna restauracja z kawiarnią, z pięknymi stoliczkami, z marmurowymi blatami, z pięknymi drewnianymi krzesłami, rzeźbionymi, zaginanymi w finezyjne kształty. To właśnie tam spotykała się śmietanka towarzyska, nie tylko polska i poznańska, ale też zagraniczna, podczas targów właśnie, które odbywały się na terenie miasta Poznań.
6: Zobaczyliśmy najstarsze budynki, a który jest najnowszy z nich?
7: Najnowszy zdecydowanie jest budynek Poznań Congress Center, ale to jest też podchwytliwe w sumie pytanie, ponieważ najnowsza to jest jego zewnętrzna elewacja, którą odnowiono w 2022 roku. Elewacja jest elewacją, która ma piękny telebim, dzięki któremu już nie trzeba drukować reklam, targów czy wydarzeń, tylko telebim wszystko nam tutaj ładnie przedstawia, jest interaktywny, zmienia się zgodnie z zapotrzebowaniem, a sama elewacja jest elewacją kinetyczną. Jeżeli przyjdziecie tutaj w taki troszeczkę wietrzny dzień, zobaczycie, że cała elewacja tańczy na wietrze i połyskuje na biało-srebrno. Jest to naprawdę powalający i zapierający dech w piersi widok, żeby budynek tańczył i mienił się kolorami. A jak przyjdziecie wieczorem, to zobaczycie, że elewacja Poznań Congress Center jest również podświetlana na dowolny kolor. Także cały budynek robi ogromne wrażenie, a wy, myślę, znacie ten budynek w naszej sali koncertowo-eventowej, czyli sali Ziemi.
6: I stoi sobie ten super nowoczesny obiekt wśród tych wszystkich zabytków. I tutaj właśnie, gdzie przeszłość spotyka się z przeszłością, to myślę jest dobre miejsce, żeby zakończyć nasz spacer. Towarzyszył mi Maciej Kaczmarek, przewodnik po międzynarodowych targach poznańskich. Bardzo Ci dziękuję.
7: Ja również dziękuję. za ten spacer, było mi naprawdę miło.
5: A efektem tego spaceru jest reportaż o MTP w ramach cyklu Polska na ucho. Możecie posłuchać go w całości w serwisach Mediateka i Spotify. Gorąco polecam.
2: SK Poznań News.
5: Czas na magazyn reporterów SK Poznań, Paweł Adamczewski. Poznaniacy jedzą go raz w roku, na 11 listopada. Reszta świata za każdym razem, jak jest w Poznaniu. Rogal Świętomarciński to prawdziwa wizytówka stolicy Wielkopolski.
8: Nazywam się Marcin Haremza, jestem pracownikiem Rogalowego Muzeum Poznania.
9: Siedzimy w Rogalowym Muzeum Poznania, ale zanim to muzeum mogło powstać w ogóle, no to musiał być ten rogal. I teraz Rogal Świętomarciński, no to symbol Poznania, symbol dla niektórych Wielkopolski, a myślę, że dla niektórych obcokrajowców nawet symbol Polski, którzy tu przyjeżdżają. I teraz skąd w ogóle ten fenomen? Skąd ten rogal marciński? Świętomarciński.
8: Nie da się, tak, zdecydowanie świętomarciński. Bardzo ważne, żeby nazywać takie produkty regionalne pełnoprawną nazwą, także rogal świętomarciński. Faktycznie, może dla turystów, którzy przyjeżdżają do Poznania, którzy często są na pokazach, nie wiem, te koziołki i te rogale, to faktycznie, jeśli szukają atrakcji w Poznaniu, to gdzieś tam do nas trafiają. I te rogale świętomarcińskie, no oprócz pyr, tak, to chyba najbardziej związane z Poznaniem, zdecydowanie. No więc tutaj, jeśli chodzi o historię rogali świętomarcińskich, to musimy powiedzieć i o świętym Marcinie, i o rogalach osobno, no bo kim był święty Marcin, tak? Był bardzo dobrym człowiekiem, zanim został osobą świętą, to był rzymskim legionistą. My też warto powiedzieć, że w jego życiu nastąpiła jakby ogromna zmiana. I znany był z tego, do dziś znamy, no oczywiście z wielkiej dobroci, z chęci pomagania, bo właśnie to nasz Marcin zrobił. Pomagał po prostu najbiedniejszym ludziom i ta historia świętego Marcina zainspirowała pewnego cukiernika, bo tak mówimy o jednej z legend po prostu. O cukierniku, który zaczął rychtować takie rogale, który pomyślał, że też będzie się dzielił, tak? Że nie pomagał po prostu. I tak narodziła się tradycja, w której gdzieś tam staramy się pamiętać o pomaganiu, bo kiedy nas 11 listopada sobie świętujemy imieniny świętego Marcina w Poznaniu, bo to też jest takie ważne rozróżnienie, że w Warszawie święto niepodległości, a my troszkę inaczej. My zawsze pamiętamy o tym świętym Marcinie i też mamy jakieś organizacje pomocowe, benefitowe po prostu, tak, więc to dzielenie się o tym gdzieś tam pamiętamy. No i te rogale świętomarcińskie w tym Poznaniu to jak najbardziej żywa legenda.
9: Poznaniakom myślę, ja też jestem z Poznania i mi rogal świętomarciński zawsze kojarzył się z tym listopadem, bo to tak wtedy jest. Obchodzimy tak 11 listopada, te rogale świętomarcińskie u nas żyły.
8: Tak jest.
9: Ale dla Polaków ogólnie, no to jak przyjeżdżałem do Poznania, no to zawsze ten rogal świętomarciński jest. To jest taka, można powiedzieć, ogólnopolska i całoroczna tradycja.
8: Całoroczna tradycja, kiedy my poznaniacy jemy rogala raz w roku, mi się wydaje, nie? Bo to jest to, że właśnie turyści, wiadomo, przyjeżdżając, to mają te skojarzenia z Poznania, tak jak widzieliśmy, te koziołki, rogale zdecydowanie, nie? A więc oni pewnie sobie tam próbują częściej niż my, bo to pewnie już mamy dosyć wszyscy, nie? Taka właśnie prawda.
9: Tak, no to teraz pewnie jakby zapytać takiego Poznania z dziada, pradziada, no to on powie: o, najlepsze rogale tu i tu. Mhm. No ale teraz, jeżeli ktoś jest przyjezdny, albo ktoś nie ma tego wysublimowanego smaku, jak rozpoznać dobrego rogala świętomarcińskiego?
8: No, to jest tak jak pytanie, nie wiem, jak rozpoznać dobrą muzykę, no to jest dość subiektywna sprawa, nie? Więc jakby faktycznie, no rogale teoretycznie zrobione są według jednego przepisu, z certyfikatem i tak dalej, ale to jest jakby oczywista sprawa, że jak się spróbuje, no nie wiem, czy mogę robić reklamy cukiernią teraz, tak? Ale jak się spróbuje rogala w jednej cukierni, nie smakuje tak samo jak w drugiej cukierni, na przykład. Mimo tego, że powinien robić tak samo, no robi to ludzka ręka. A więc jakby nie wiem, czy można poznać, przede wszystkim jak poznać rogala po certyfikacie, tak? Jakby kupujmy produkty oryginalne, prawdziwe, więc na pewno możecie jeść różne rogale, ale te, które mają certyfikat rogala świętomarcińskiego. I wtedy, no, czy on będzie najlepszy? No, jak wam zasmakuje, to na pewno.
9: No właśnie, tutaj na ścianie widzimy certyfikat.
8: Tak jest.
9: No i teraz, żeby taki certyfikat dostać, no to ten rogal musi spełniać specjalne warunki obostrzenia, on musi być tym rogalem właśnie.
8: Tak, no musi być odpowiednia waga, musi być odpowiednia wielkość, kaloryka, składniki, nadzienie, ciasto, nie? No, to wszystko musi być spełnione, no bo tak jak mówiąc już w konkretach, to no, rogale są z ciasta półfrancuskiego, więc to musi być ciasto półfrancuskie, osobno wypieczone między 150-250 gramów. Co jeszcze? No wszystkim nadzienie w środku, czyli biały mak, orzechy, rodzynki, niestety, to moja prywatna opinia. Biszkopt, biały mak jako podstawa, jako to spoiwo delikatne, dzięki czemu rozróżniamy całe te składniki. Cukier, masa jajowa, to mamy w nutkę aromatu migdałowego, to też można powiedzieć. I to mamy jako nadzienie, wszystko to

0: wersję skróconą i uczymy się robić tak, jak to naprawdę robi się w cukierniach. Także robimy wersję skróconą dla gości, tak robimy z dziećmi te rogale, więc wiadomo, że to nie możemy tego piec i tego wyrabiać, ale robimy wszystkie punkty, które są potrzebne, aby zrobić rogala świętomarcińskiego.
1: Co teraz o tym, że to rogal świętomarciński to bomba kaloryczna, to wspominać nie trzeba.
0: 1200 kalorii. 1200 kalorii.
1: No i tutaj mamy muzeum, rogalowe muzeum Poznania. W nim się znajdujemy. Poza tym, że można takiego rogala przygotować. To jest chyba najciekawsza atrakcja. Czy są ciekawsze?
0: Znaczy, mamy tutaj trzy sale, na których robimy te pokazy, więc faktycznie ten pokaz rogalowy jest no prawie, że jedyną, można powiedzieć, atrakcją. Mamy też taką formę warsztatową dla dzieci. Inna rzecz jest jakaś, tam mamy grupy dziecięce czy szkolne. To też, powiedzmy, inaczej wygląda, ale można powiedzieć, że ta kwestia pokazu, no nie wiem, z koziołkami może to wygląda inaczej i to mamy pokaz koziołkowy, ale ogólnie skupiamy się na tych pokazach rogalowych, więc zdecydowanie to jest nasza atrakcja.
1: Rogale pewnie wszyscy poznaniacy lubią, pewnie wszyscy poznaniacy powinni znać. No to teraz jak do was, do muzeum trafić, no i kiedy można do was trafiać, jak najlepiej?
0: Cały tydzień, poniedziałku do niedzieli, cały tydzień, moi drodzy. No pracujemy cały rok, a można do nas trafić, no teraz mamy troszkę taką sytuację remontową na ulicy, ale na szczęście są znaki, które można do nas doprowadzić. Muzeum znajduje się na Klasztornej, na Starym Rynku, jesteśmy naprzeciw Koziołków, także no bliżej centrum serca Poznania być już nie można, że jesteśmy tutaj.
1: To jeszcze muszę zapytać, czy jak jesteśmy w muzeum, to czy takiego rogala goście mogą skosztować?
0: A jest, oczywiście, że tak, nie? No oczywiście, że jest przygotowany poczęstunek rogalowy, jest to w cenie biletu, jest zawarty poczęstunek rogalowy. Poczęstunek nie równa się cały rogal.
1: Czyli fragment
0: tego świadomo, tak jest. To jest wszystko napisane małym drukiem na bilecie.
1: Jednak tak. Zostajemy w Poznaniu, prawda?
0: Zostajemy w Poznaniu, no też, ale z drugiej strony to też nie jest tak, że możemy rozdawać dzieciom co na pokazie 1200 kalorii, prawda? To niech rodzice decydują, czy chcą cukrzycę tak sprawdzić dziecku, tak? My chcemy mieć czyste ręce. Ja uważam, że wszyscy pamiętają o rogalu, ale o tej na przykład naszej gwarze, to już powiedziałbym zdecydowanie mniej, nie? Tak, takiego aspekcie poznańskości na przykład.
1: Gwar, a wy tutaj też przy okazji rogali.
0: Tak, przy okazji rogali mamy taką część jakby teoretyczną, w której zaczynamy właśnie od takiej poznańskości, o mówieniu o poznaniakach, jacy gdzieś tam jesteśmy, skąd mamy ten język, skąd się to wszystko wzięło w Poznaniu. Legenda jest właśnie, tak jak mówiłem wcześniej, o rogalach i potem przechodzimy do części praktycznej, także no powiedzmy, że ten turysta przychodzący na pokaz to dostaje taki pakiet wielkopolsko-poznańsko-rogalowy.
1: Jakich słów, stwierdzeń na przykład się uczą goście tutaj w muzeum?
0: No mamy bardzo szeroki pakiet i to zależy, jak wyjdzie rozmowa z gośćmi, ale no, mówimy i o jedzeniu naszym wielkopolskim, to też wszystko wiadomo, o pyrach, o rogalach, to wiadomo główne danie, jakaś tam szneka z glancem, o wiarze gadamy, szczuny, mele, środki transportu, jakieś bany, jakieś bimby, prawda, czy inne dryndy.
1: Bejmy.
0: Do tematów bejmy, oczywiście, wiadomo, nasza gospodarność wielkopolska to też jest tematem częstych rozmów, nie? Także z gwary tematów nie brakuje.
1: Generalnie oczywiście wiem, jaka będzie odpowiedź, że warto tutaj do was, do rogalowego Muzeum Poznania przyjść.
0: Znaczy autopromocją będzie jedna rzecz. Powiedziałbym, że wiadomo, że to miejsce, w którym można się nauczyć robić rogale, ale jakby głównym aspektem i powiedziałbym jakimś chyba punktem takim, dla którego ludzie nas odwiedzają, to jest chyba kwestia po prostu humorystycznego podejścia do tego, bo te pokazy nie są robione na zasadzie prostego wykładu, że się tego uczymy, tylko staramy się to w sposób zabawny robić i ten humor jakby nie jest wymagany, on to po prostu jest naturalny, więc jakby to wydaje mi się, że ludzie no w dzisiejszych czasach chyba chcą też godzinę się poświęcić i zapomnieć o jakichś tam różnych ciężkich sprawach, nie? Które czasem się zdarzają.
1: A przyjeżdżają do was ludzie z różnych krajów?
0: Oj tak, mamy no pokazy po angielsku też są, no i jakby od kiedy to pracuję, widzę, że jest strasznie dużo turystów w Poznaniu. Nawet nie miałem bladego pojęcia, z każdej możliwej szerokości geograficznej, z Omanu, z każdej Ameryki Południowej, Północnej, z naprawdę już zewsząd chyba miałem, chyba z Australii też, no, że nie ma zewsząd. Dużo z turystów w Poznaniu i wszyscy wiedzą, że chcą oglądać koziołki, tak, to też.
1: O historii rogala opowiedział mi Marcin Haremza z Rogalowego Muzeum Poznania.
2: SK Poznań.
1: Szlachetna paczka to pomoc nie tylko w okresie świąt.
3: Anna Tonder, Szlachetna paczka.
1: Szlachetna paczka, nie tylko w Wielkopolsce, ale w całej Polsce. Mam wrażenie, że już się wpisała na dobre, chyba szczególnie w okres świąt, prawda?
3: Zgadza się. Działamy w Polsce od 20 lat, ale organizujemy się nie tylko w okresie świątecznym, bo tak naprawdę już swoje działania Szlachetna Paczka rozpoczyna od miesiąca września. Kiedy to zaczynamy rekrutować nowych wolontariuszy, zaczynamy również pozyskiwać rodziny, które możemy wspomóc. I później już robimy cały proces tutaj dalszej działalności.
1: No właśnie, poruszyła Pani ten parę ważnych aspektów. Zaczniemy po kolei, no to ci wolontariusze, no bo to wolontariusze są siłą Szlachetnej Paczki, prawda? No i teraz Wy macie pewnie jakąś stałą grupę wolontariuszy, którzy są z Wami na dłużej, chyba że się mylę.
3: Ja wprawdzie wolontariuszem jestem dopiero pierwszy sezon, ale forma pomocy tak mi się spodobała, że na pewno planuję tutaj dłuższą współpracę. Polsce. Rzeczywiście współpracujemy na co dzień z konkretną grupą wolontariuszy, ponieważ jesteśmy podzieleni na regiony.

0: współpracuję tutaj z wolontariuszami z regionu Naramowice i Piątkowo i tworzymy świetną paczkę, ponieważ nie tylko spotykamy się w momencie tym najbardziej gorącym, czyli przygotowania weekendu cudów, ale również podczas w życiu codziennym, jak są jakieś fajne okazje, to również razem świętujemy i lubimy po prostu swoje towarzystwo.
1: Właśnie.
2: Czyli macie już tą stałą paczkę, ale można do Was dołączyć i to jest ten chyba jeden z piękniejszych momentów dołączania do ekipy Szlachetnej Paczki, do tej grupy wolontariuszy. I teraz jak to zrobić? No i przede wszystkim, kogo szukacie? No bo to chyba nie jest takie proste.
0: Szukamy chętnych osób, które na co dzień chcą po prostu pomóc innym w potrzebie, bez znaczenia, kto w jakim jest tak naprawdę wieku, bo wśród wolontariuszy są młode osoby, które nawet niepełnoletnie, które za zgodą rodziców mogą również uczestniczyć w świątecznej paczce, ale w naszej grupie są również osoby na emeryturze, które chętnie spożytkują już czas wolny i z nami współpracują.
2: Czyli co? Czyli powiedzenie, że każdy może pomagać jest absolutnie prawdziwe w ramach Szlachetnej Paczki.
0: W 100% potwierdzam to.
2: To teraz, skoro i młodzi, i ci starsi, bardziej doświadczeni mogą pomagać w ramach Szlachetnej Paczki, to jakie cechy trzeba mieć, żeby być wolontariuszem? No jakie pani ma cechy na przykład, które pomagają pani w tej, no jednak trudnej pracy?
0: Nie ukrywam, praca może nie należy do najłatwiejszych. Niemniej wystarczą dobre chęci, odrobina wolnego czasu i tutaj może tak na przełamanie pewnego tabu, że tutaj trzeba bardzo, może mieć sporo tego wolnego czasu. Jestem osobą, która pracuje na pełen etat w pracy, mam 2 dzieci szkolnych i też jeszcze znalazłam chwilę, żeby jednak czas poświęcić osobom, które potrzebują pomocy.
2: Czyli tak, chęci i trochę wolnego czasu, nie za dużo, ale trochę wolnego czasu jednak warto mieć. To są trochę jednak, też trzeba sobie umieć radzić z emocjami, prawda?
0: Oczywiście, faktycznie emocje towarzyszą podczas weekendu cudów, ale nie mniejsze emocje towarzyszą też podczas spotkania z rodzinami, te pierwsze spotkania, gdzie naprawdę spotyka się osoby, które potrzebują pomocy i nie do końca jesteśmy świadomi, jak niektóre osoby na co dzień funkcjonują, żyją, jakie mają potrzeby, bo to nie tylko są rodziny z małymi dziećmi, ale są również osoby starsze, o których często się zapomina.
2: No właśnie, my w ogóle chyba często zapominamy o tym, że wśród nas tu w pięknym Poznaniu, gdzie jednak mamy komunikację miejską, jeździmy, większość z nas pracuje, że są wśród nas ludzie, którzy tej pomocy potrzebują, a czasami chyba też nie do końca chcą poprosić nas o tą pomoc, prawda?
0: Zgadza się, bo często, gdy po raz pierwszy przychodzimy do takich osób, to czują się zakłopotani. I później już jak otrzymują tą paczkę, godzą się uczestniczyć w tym programie, to najczęściej słowa, jakie słyszałam, bo akurat miałam przyjemność tutaj rzeczywiście pomagać osobom starszym, że najbardziej dziękuję za poświęcony czas i że to właśnie im poświęcono uwagę, mimo że dookoła jest dużo więcej potrzebujących osób.
2: Co najczęściej jest w paczkach? Co ludzie najczęściej, tutaj u nas w Wielkopolsce, do tych paczek ładują, ale też czego ludzie potrzebują najczęściej?
0: Poza środkami czystości, paczkami żywieniowymi i odzieżą, są również podarunki o dużej wartości, czyli często sprzęt AGD, meble, ale są też przedmioty takie trochę nietypowe, dosyć osobiste, które by sprawiły przyjemność danej osobie, także mieliśmy przyjemność nawet kupić bilet na mecz Lecha dla starszego pana, który już od kiedyś był bardzo dużym kibicem, ale nie mógł sobie od wielu, wielu lat pozwolić, żeby po prostu pójść na ten mecz.
2: Tak może słowem końca, dlaczego, może trochę sztampowe pytanie to będzie, ale dlaczego warto pomagać za pomocą Szlachetnej Paczki, no bo też nie każdy musi być wolontariuszem, prawda, no bo to jednak jest jakiś obowiązek taki, no zabierający nam trochę czasu wolnego, niektórzy go nie mają, ale można po prostu pomagać, prawda, nie tylko jako wolontariusz.
0: Dokładnie, można też oczywiście w formie przelewu, tak jak pan wspomniał, nie każdy ma czas, żeby pomagać i też nie każdy ma taką odporność emocjonalną, żeby brać tutaj udział w tej inicjatywie.
2: My tutaj poruszamy, tak teraz sobie pomyślałem, że przecież ja wiem, co to jest Weekend Cudów, pani wie, co to jest Weekend Cudów, a czy nasi słuchacze wiedzą? Mam nadzieję, że tak. Ale może są tacy, mam nadzieję, że po tej rozmowie to się zmieni, którzy nie wiedzą, co to jest Weekend Cudów. To co to jest Weekend Cudów?
0: Weekend Cudów to jest taki wyjątkowy weekend w grudniu. kiedy wszyscy wolontariusze spotykają się w określonych miejscach, odbierają paczki od darczyńców zgodnie z zapotrzebowaniem, które wcześniej złożyły osoby potrzebujące pomocy, i z tymi paczkami jeździmy do naszych podopiecznych.
2: O szlachetnej paczce opowiedziała mi Anna Tonder.
1: SK Poznań News.
2: Czas na magazyn reporterów SK Poznań, Paweł Adamczewski. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu jest pierwszą publiczną uczelnią w Polsce, która uruchomiła tzw. kapitał żelazny.
3: Dzień dobry, Barbara Jankowska. Jestem rektorem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
4: Nazywam się Dawid Szutowski, jestem prorektorem do spraw finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
3: Wszyscy mamy świadomość, że polska nauka potrzebuje dofinansowania. Nakłady na naukę w Polsce są wciąż na bardzo niskim poziomie. One kształtują się niewiele ponad 1% PKB. Także daleko nam, chociażby do krajów Europy Zachodniej, nie mówię już o innych lokalizacjach. Mamy jednocześnie przeświadczenie, że polska nauka to dobra nauka, że mamy wspaniałych profesorów, mamy jednocześnie zdolnych, ambitnych studentów, zatem na tym polu nie mamy się czego wstydzić. Ale nie da się ukryć, że uczelnie publiczne, chcąc realizować swoje cele statutowe, potrzebują środków finansowych. Te środki finansowe są nam potrzebne na bieżące funkcjonowanie, na kształcenie studentów, prowadzenie badań, rozwój naszych relacji z otoczeniem. I te środki są nam potrzebne nie tylko na bieżące funkcjonowanie, ale także na rozwój. Tak jak już zaznaczyłam, rozwój tych relacji z biznesem, który może się wydawać taką działalnością dodatkową, niekoniecznie pierwszoplanową, z naszej perspektywy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu jest niesamowicie ważny. Mamy poczucie misji społecznej, jesteśmy uczelnią publiczną, która ma służyć społeczeństwu, ma służyć gospodarce i chcąc rzeczywiście dobrze te cele realizować, potrzebne są nam również zasoby finansowe. Kapitał żelazny jest pewnie jedną z kilku opcji, z których można korzystać, natomiast ponieważ jest to rozwiązanie sprawdzone w wielu krajach rozwiniętych, rozwiązanie, które niesamowicie może angażować też absolwentów naszej uczelni, postanowiliśmy podjąć to wyzwanie, opracować strukturę, regulacje, w ramach których kapitał żelazny UEP będzie mógł powstać i miejmy nadzieję rosnąć.
5: To może teraz pytanie do pana prorektora. Czym jest ten kapitał żelazny? Do jakich celów on będzie wykorzystywany? No i czym on w ogóle jest?
4: To jest koncepcja, która jest rozwijana przez najlepsze uniwersytety na świecie. MIT, Harvard, Oxford, Cambridge, ale mamy też przykłady w Europie kontynentalnej. Ta idea polega na świadomym rozdzieleniu trwałego, stąd nazwa żelaznego trwałego kapitału od zysków, które ten kapitał generuje. Czyli nie naruszając wartości aktywów, środków zgromadzonych w kapitale, ten kapitał pracuje. No jest inwestowany, ale jest inwestowany w sposób wolny od jakiegokolwiek ryzyka, czyli na przykład bony, obligacje, depozyty do wysokości gwarantowanej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Dzięki temu uczelnia zapewnia sobie stabilny, acykliczny strumień dochodów, który umożliwia realizację celów różnych, ale przede wszystkim nakierowanych na naszych głównych beneficjentów, czyli studentów, doktorantów, pracowników uczelni. Na Zachodzie często korzysta się z takiego sformułowania jak sprawiedliwość międzypokoleniowa, kiedy mówi się o kapitale żelaznym. Czyli kapitał raz powierzony, raz zainwestowany, pracuje równocześnie i na rzecz obecnych, i na rzecz przyszłych pokoleń czy generacji wspólnoty akademickiej. I ta klauzula nienaruszalności, ona stanowi bardzo ważny element dla darczyńców, dla partnerów, dlatego że dzięki niej zyskują gwarancję, że raz przekazane środki są uwiecznione. No i będą generować korzyści w długim okresie. Na co są przeznaczane środki, to zależy od darczyńcy, czyli darczyńca, nasz partner, kiedy decyduje się na wsparcie kapitału żelaznego, to zyskuje możliwość, żeby dokładnie, precyzyjnie ukierunkować swój wkład. czyli może wskazać, jaki cel jest szczególnie istotny dla niego. Z naszej strony też są pewne propozycje, do których można się przychylić. No, na przykład stypendia studenckie partnera żelaznego, to na przykład granty i takie o charakterze naukowym, to na przykład rozwój startupów albo unowocześnienie naszego kampusu.
5: Jakby to wyglądało w praktyce? Jakbyśmy mogli taki podać przykład? Wyobrażam w ten sposób, że przychodzi osoba A, wykłada powiedzmy kwotę i ta kwota przez jakiś czas ona jest nienaruszalna? Właśnie jak to będzie wyglądało?
3: Rzeczywiście tutaj może też odsłonię trochę kulisy. Gdy we wrześniu objęliśmy nasze funkcje rektorskie, zaczęły też pojawiać się kontakty ze strony naszych absolwentów, takie dosyć ożywione kontakty i oczekiwania ze strony absolwentów, że będziemy pogłębiać współpracę, ale mówię tutaj o absolwentach również takich, którzy piastują jakieś funkcje już w przedsiębiorstwach, w instytucjach. W tym gronie są też takie osoby, które mają poczucie, jak wiele zawdzięczają swojej uczelni. I to właśnie też takie rozmowy troszeczkę między innymi były motywacją do podjęcia głębszej dyskusji o tak naprawdę tym, o czym marzyliśmy, o właśnie o funduszu żelaznym. Oczywiście każda osoba może być darczyńcą, ale też firma, instytucja może się zaangażować w ten kapitał i wnieść swój wkład.
4: Tak jak pani rektor powiedziała, to jest mechanizm, który jest otwarty na wszystkich, na osoby fizyczne, przedsiębiorstwa. Każdy może chcieć pomóc uniwersytetowi. Działa to w ten sposób, że nasz partner zasila kapitał żelazny. Tu możliwości jest dużo. To najprostszym są środki pieniężne jako takie, ale patrząc na doświadczenia uczelni zagranicznych i my też wszystkie te rozwiązania mamy zaimplementowane u nas w kapitale żelaznym.
1: SK Poznań.
4: To mogą być aktywa niepieniężne, najróżniejsze, mogą być obligacje, mogą być akcje, udziały, certyfikaty depozytowe, weksle i inne rozwiązania, które są szyte na miarę przedsiębiorców, przede wszystkim w przypadku tych bardziej skomplikowanych może instrumentów, szyte na miarę przedsiębiorców tak, żeby były jak najwygodniejsze i jak najdogodniejsze dla przedsiębiorców, których traktujemy tutaj jak naszych partnerów. Organizacyjnie to wygląda w ten sposób, że musimy lepiej poznać się z naszym partnerem, żeby się w jakiś sposób zaangażować, najlepiej po prostu się z nami skontaktować. Musimy wiedzieć, i to przede wszystkim, jakie cele są szczególnie bliskie dla darczyńcy. Jeżeli mamy budować relację, wzajemną relację opartą na zaufaniu i szacunku i korzyściach dla każdej ze stron, to musimy naszego darczyńcę i jego preferencje poznać. Jakie cele miałyby być realizowane, jakie są szczególnie bliskie, które są najistotniejsze dla danego na przykład przedsiębiorstwa. No i tutaj najlepiej chyba odwiedzić bezpośrednio naszą stronę internetową. Jest osobna strona internetowa uczelni, która jest poświęcona kapitałowi żelaznemu, uepoznań.pl, łamane na uniwersytet, łamane na kapitał myślnik żelazny, tylko bez polskich znaków.
5: Pytanie do pani rektor. Czy właśnie już firmy ustawiają się w kolejkach? Już są te pierwsze pytania? Może nawet nie pierwsze, bo już wiadomo, że są firmy, ale czy tych zapytań takich zakulisowych, czy jest duże zainteresowanie po prostu?
3: To zainteresowanie właściwie zaczęło się wyłaniać przez kilka miesięcy. Oczywiście są zapytania. Część pewnie jest bardziej zobowiązująca, część mniej. Natomiast nie da się ukryć, że jest zainteresowanie tym rozwiązaniem. Takie głosy do nas docierają, przedsiębiorcy, często nasi absolwenci, ale nie tylko, cieszą się z tej opcji. Jest możliwość wsparcia w pewien sposób swojej dawnej uczelni. Takie zapytania oczywiście ze strony biznesu, ale też pojedynczych osób, jeśli pan pozwoli na taką może mniej formalną wycieczkę. W styczniu odbywała się Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy i nasz uniwersytet zaoferował wówczas pod licytację możliwość odwiedzenia naszego tarasu widokowego. To była taka premiera, tak? Odsłonięcie tego tarasu tylko dla jednej osoby, która wylicytowała właśnie tę wizytę. Ja miałam ogromną przyjemność też z panem kanclerzem tę osobę przyjmować i nawet przyznam szczerze, że podczas tego spotkania też takie pytania pytania się pojawiły. Czasem ludzie pytają o takie rozwiązania, nie nazywając tego kapitałem żelaznym. Natomiast gdzieś kojarzą właśnie też to, co pan prorektor powiedział, że to działa w Harvardzie, w Cambridge i nie tylko, w Holandii uczelnie to posiadają, no w wielu, wielu krajach i w Stanach i w Europie, w Stanach Zjednoczonych i krajach europejskich. Także zainteresowanie jest, ale my oczywiście też jesteśmy realistami, my zachęcamy, pokazujemy korzyści, mamy świadomość jednak, że dojście do tej decyzji wymaga czasu, podmiot musi być przekonany do tejże inwestycji, widzieć korzyści dla siebie i ja nie ukrywam i często to podkreślam w rozmowach z naszymi partnerami, że dla mnie ogromnie ważne jest to, aby ten, który z nami współpracuje, miał poczucie tych korzyści, też dla siebie. Tak? To oczywiście nie muszą być korzyści materialne, ale w innych sferach rozpoznawalności, czy może zainteresowania ze strony naszych studentów, czy naszych absolwentów, bo taka firma jest potem też inaczej postrzegana. Nie da się ukryć, że wchodzenie w takie rozwiązania jak kapitał żelazny to też takie właśnie działanie dla społeczeństwa, dla gospodarki, czyli niekoniecznie wprost biznes, ale właśnie taka działalność troszeczkę z obszaru też społecznej odpowiedzialności. I ja spotykając się też z rektorami innych uczelni, miałam okazję już usłyszeć, że ktoś myślał o takim rozwiązaniu, tak, że planował. Ale właśnie to przejście, nie ukrywam, że przejście od tej fazy marzeń, natomiast, żeby to wdrożyć, troszeczkę czasu nam to zabrało, ale się udało i z tego się bardzo cieszymy.
5: Dopytam jeszcze o takie najważniejsze rzeczy, które właśnie taki partner mógłby wesprzeć ze strony uczelni, jakie byłyby to projekty?
4: Tak, mamy kilka propozycji, które wydają się trafiać czy wpisują się dobrze w strategię uczelni, ale wydają się też trafiać w potrzeby na przykład przedsiębiorców. Stypendia studenckie partnera żelaznego. No studenci są dla nas najcenniejsi. Gdyby nie było studentów, to nie byłoby nas. To jest to, na czym uniwersytet stoi, w związku z czym to jest bardzo naturalny kierunek, żeby starać się tych najlepszych studentów dowartościować. No więc stypendia studenckie jako pierwsza z takich możliwości. Tu interesujące jest przede wszystkim to, że kapitał powierzony raz wygeneruje nam odsetki na przykład za rok. Realizujemy więc stypendia za rok, no ale za dwa lata znów wygeneruje nam odsetki. Możemy więc zrobić drugą edycję, a potem za 3 lata kolejną, potem 4., 5. i tak dalej. Czyli tak naprawdę powierzając środki na kapitał żelazny organizujemy nie jednokrotnie stypendia dla studentów, ale rozpoczynamy cykl stypendiów, które są realizowane również w przyszłości. Drugi element to granty, tak jak mówiłem wcześniej, albo o charakterze bardziej naukowym, czyli takie, gdzie prowadzimy badania, a potem na przykład publikujemy artykuł czy rozdział w monografii, gdzie prezentujemy wyniki badań, ale też badania aplikacyjne. Aplikacyjne, czyli takie, które mogą być aplikowane, stosowane później przez przedsiębiorców. One nie muszą mieć wtedy takiego stricte naukowego charakteru, a mogą mieć charakter taki bardziej utylitarny. Kolejny element to są startupy. Cała nasza wspólnota akademicka, która składa się przecież z wielu, przede wszystkim z młodych osób, z bardzo kreatywnych osób, gdzie pomysł goni pomysł. Cała ta wspólnota jest idealnym miejscem do tego, żeby rozwijać startupy. Musimy mieć narzędzia, żeby tych młodych ludzi wspierać i ten kolejny obszar to jest właśnie wsparcie dla rozwoju startupów, które chcemy w przyszłości inkubować u nas w uczelni. No i ostatni element to jest program, o którym mówimy, Campus Challenge, czyli udoskonalenie naszego kampusu dla każdej osoby czy przedsiębiorcy, którego mu marzy się miejsce w przestrzeni fizycznej. To mogą być różne projekty infrastrukturalne, które są realizowane z takich odsetek. No i oczywiście, jeżeli są realizowane, to następne są stosownie obrędowane czy oznakowane symbolami danego na przykład przedsiębiorstwa.
3: Myśląc o kapitale żelaznym, ja też postrzegam to zawsze jako szansę dla przedsiębiorców na inwestowanie w swój przyszły kapitał ludzki, w swoje przyszłe kadry, tak? Bo właśnie firma wspierając uczelnię, angażując się, zasilając ten kapitał żelazny, może wspierać stypendia dla studentów. No i nie da się ukryć, że tacy studenci potem mogą trafić do pracy, do takiego przedsiębiorstwa. Także to jest taki mechanizm obopólnych korzyści. To jedna rzecz. Druga rzecz, myślę sobie, że to jest też takie rozwiązanie, które może budować i wspierać kształtowanie budowanie konkurencyjności i atrakcyjności miasta i naszego regionu. Poprzez fakt, że przedsiębiorstwa, które oczywiście są tu ulokowane, mogą być też gdzieś dalej ulokowane, ale zwykle właśnie te ulokowane bliżej mają bliższe relacje z uczelnią, no i zyskują znów szansę jakiegoś rozwoju.
2: Z rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, profesor Barbarą Jankowską i prorektorem do spraw finansów UEP Dawidem Szutowskim rozmawiał Bartek Łojewski.
1: To jest Radio SK.

0: te Slip-ins i Uno i przekonaj się, jak wygodnie możesz wejść w wiosnę. Odwiedź sklep firmowy Skechers w Galerii Poznania na pierwszym poziomie.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Światowa wystawa Titanic. Tylko do 21 czerwca w Poznaniu. Zobaczysz tu ponad 170 prawdziwych eksponatów wydobytych z wraku Titanica. A dzięki wirtualnej rzeczywistości zwiedzisz wnętrza statku i wcielisz się w rolę jednego z pasażerów. Wystawa Titanic. Hala numer 1 MTP. Bilety dostępne na titanic.pl.
3: I po reklamie.

smarki smarkiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą.

de survivale, Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

Radio SK. No hesitation.

0: Autopromocja.
1: No, według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
2: Ha, nawet kilku.
3: Dobra, schowaj pani twarz i machaj pani.
4: Dobra.
3: A takie ciemne włosy to pani?
4: No, średnie.
3: Dobra, widzę panią. Machaj pani jeszcze.
4: No, macham.
3: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, dziękuję, mamy to.
5: No Self kręca. Radio SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kesa, Hany i Wiktora.
2: I zwoń znajomych na sk.pl. Autopro.

0: pić? Nie poczułem nic, daj bis. Nie powiedziałeś tego free, to nie powiedziałeś nic.
1: Radio S.
2: Radio S.K.